odpowiedzi, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy, bo

oczach, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie. Nocą strach jakoś szepcze ci.

0: Radio SK.
1: Yeah, y'all know what it is.

sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Łap hity! Teraz pyszne lody Grycan od 900 do 1100 ml w supercenie. 17,99 za opakowanie. Bo jak lato, to lody, a jak lody, to Grycan.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
4: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.

0: Festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Teraz napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml w supercenie. 4,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.

0: 465 kg, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 59,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Tylko teraz kawa rozpuszczalna Jakobs Crema i Kronat Gold od 200 do 220 gramów z kartą klienta tylko 24,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po reklamie.
6: SK Siedlce News.
7: Magda Szewczuk, dzisiaj w studiu Radia SK Szydlce gość Anna Jaroszyńska, tancerka, pedagog, choreograf i instruktorka tańca, która udowadnia, że tańczyć może dosłownie każdy. Dzień dobry, Aniu.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Chciałam Cię zapytać trochę o to, kto przychodzi do Ciebie na lekcję tańca i czy Siedlczanie i mieszkańcy naszego regionu chętnie uczą się tańczyć?
8: Może się zdziwisz, ale tak. Czasami mamy wrażenie, że taniec jest czymś skomplikowanym, czymś nieosiągalnym i może właśnie to powoduje, że ludzie chcą próbować, chcą się nauczyć tańczyć, ale w myśl takiej zasady, to jest moje motto, że tańczyć może każdy. Staram się wychodzić do każdego. Od młodego człowieka, młodzieży, aż po seniorów. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ w Siedlcach, tutaj w naszym regionie, coraz więcej osób starszych znajduje czas dla siebie, zaczyna inwestować w siebie i taniec jest takim marzeniem niespełnionym z dawnych lat. Dlatego coraz więcej Siedlczan tańczy i bardzo mnie to cieszy, dlatego że powodów do tańca jest bardzo dużo. Jedni chcą się po prostu poruszać, inni chcą naprawdę nauczyć się tańczyć, ale jest gro osób, które po prostu chce wyjść z domu, chce spędzić miło czas, chce kogoś poznać, chce się poruszać dla swojej formy, kondycji, przede wszystkim poczuć się dobrze, wyjść jakby z tej codzienności, takiej szarej, burej rzeczywistości, tej naszej codziennej pracy i przyjść w miejsce, gdzie tryska się energią, gdzie tak naprawdę od początku do końca zajęć jest uśmiech od ucha do ucha, można się z kimś zapoznać, z kimś pobawić, z kimś porozmawiać, dlatego że poza nauką tańca ja też staram się organizować imprezy, gdzie można ten taniec wykorzystać oczywiście, więc jest to bardzo takie przemyślane z mojej strony, żeby stworzyć całą niemal społeczność taneczną w Siedlcach.
7: Chciałam zapytać o te walory tańca, bo wiadomo, że to jest świetne miejsce właśnie, żeby spotkać innych ludzi, tak? Żeby no nie siedzieć na smutno w domu gdzieś tam pod tym kocykiem, ale taniec ma chyba też mnóstwo takich prozdrowotnych właściwości, no bo oczywiście spalamy kalorie, ale to chyba nie jest jedyna zaleta tańca.
8: Oczywiście, że nie. To spalanie kalorii jak najbardziej, ale tutaj kilka wątków się pojawiło. Poznanie drugiego człowieka. W dzisiejszym świecie, gdzie jednak nasze relacje się przeniosły do świata wirtualnego w bardzo dużej mierze, gdzie te kontakty są bardzo takie zdawkowe, lakoniczne, SMS, Messenger i koniec. Przyjście i spotkanie się z kimś na parkiecie, gdzie przy okazji mamy tą muzykę, mamy zabawę, mamy dotyk, bo tańczymy w parach. Więc jest to już wejście w taką głębszą relację z drugim człowiekiem. Powoduje, że wyzwalają w nas się zupełnie inne emocje. To jest taka prawdziwa radość i szczęście. Więc ludzie potrzebują wyjść z domu, nawet jeżeli dobrze się czują w swoim domu czy w swojej pracy, potrzebują zmienić środowisko, spotkać się z kimś innym, na innym zupełnie poziomie, na takim poziomie, gdzie nie ma znaczenia, czy ktoś jest prawnikiem, czy sprzątaczką. Wszyscy są ze sobą na ty, w jednej grupie i to jest w ogóle fantastyczne, że tam nikt nikogo nie ocenia. Po prostu idziemy i bawimy się ze sobą, poznajemy się, traktujemy się na równi. To jest cudowne, szczególnie dla osób, które czują się gorzej, czują w ogóle taniec i te zajęcia bardzo dobrze wpływają na otwarcie się na drugiego człowieka. To, co powiedziałam wcześniej, czyli to obcowanie w świecie wirtualnym powoduje też, że coraz więcej ludzi jest zamkniętych w sobie, jest wstydliwych, nieśmiałych, nie potrafi wejść w interakcję z drugim człowiekiem. Tak jak rozmawiałyśmy sobie wcześniej, bardzo często zdarza się, że mamusia dzwoni, żeby zapisać synka. Ja pytam się, a ile ten synek ma lat? 27. No to hello! O co tutaj chodzi, prawda? Ale to nie jest jednostkowe wydarzenie, tak się często dzieje. Ja już jakby przełykam się na okej, niech przyjdzie. I w momencie, kiedy on przekroczy ten próg i jakby wyjdzie do ludzi, dostanie jeszcze jakąś partnerkę przy okazji, kogoś, być może po to został popchnięty też przez mamę, żeby się pojawił w jakimś środowisku, żeby poznał może swoją przyszłą żonę. Nie wiadomo, różne są motywacje, natomiast sam fakt, że wyszedł, że przyszedł, że pojawił się i wszedł w tą interakcję, spowodowało, że po tych kilkunastu lekcjach on nagle stał się bardziej otwarty i już nie potrzebował mamy do tego, żeby poprosić kogoś do tańca, albo po prostu podejść do kogoś i zagadać. A te umiejętności są tak ważne, że później przekładają się na całe życie, bo ten młody człowiek pójdzie później starać się o pracę i no przecież nie pójdzie z mamą prosić o pracę, dokładnie, tylko musi sam z siebie wyjść, wyciągnąć rękę, powiedzieć coś o sobie, pokazać, jakie ma umiejętności. I uważam, że taniec bardzo dużo daje w tej materii. Mamy przykład, to jest taka już dawna historia, chłopaka, który przyszedł do nas, też taki bardzo, bardzo nieśmiały, ale zaczął tańczyć, już nabierał tej pewności siebie. No i z takiego chłopaka, który zaczynał rozkładać warzywa w pewnym sklepie, z miesiąca na miesiąc awansował. I jak się okazało, bywał chłopak na imprezach i zamiast pić jak cała reszta, prosił do tańca jedną panią menedżer, drugą kierowniczkę, trzecią. No i w ten sposób pokazał się z dużo lepszej strony, pokazał, że jest otwarty, że jest pewny siebie i to jakby pomogło mu po tym szczeblu kariery wejść na tyle wysoko, że no już nie będę mówiła, ale faktycznie jest teraz wysoko usytuowany. Także to jest taki przykład, że taniec poza tym, że daje nam tą formę, kondycję, że my się czujemy lepiej w swoim ciele, że możemy zgubić te kalorie, to przede wszystkim nas to buduje psychicznie.
7: I to jest bardzo ważne, ale ja tutaj zdradzę naszym słuchaczom, bo nie tylko awans w pracy, nie tylko, proszę Państwa, ale no można powiedzieć, że dzięki nauce tańca to tutaj się utworzyły naprawdę piękne pary. Pary, które powiedziały sobie sakramentalne tak i wychowują już nawet dzieci. I to też jest bardzo fajne, bardzo ważne, no bo daje możliwość, no rzeczywiście, poznania tej swojej drugiej połówki. Może nie portale randkowe, tylko właśnie gdzieś tam wejście po prostu do ludzi.
8: Tak, czasami zdarza się, że niektórzy, wiedząc już o tym, że tak u nas bywa, to jakby celowo trochę przychodzą na te tańce, że może kogoś poznają. I wręcz jak trafi im się nie do końca taka partnerka, jakby chcieli, to przychodzą, a może pani mi zamienić, bo ta jest taka czy taka, a może pani mi zamienić, bo ta jest taka czy taka. Ja czasami się już po jakimś czasie zdenerwuję, no słuchaj, ja nie jestem biurem matrymonialnym, wy macie tu tańczyć. Ale z drugiej strony tak, tak jest, dlatego że człowiek wchodzi w tą interakcję z partnerem, partner, partnerka, no i taniec to są emocje i tam czasami wchodzą bardzo fajne te emocje. Albo tak jak wcześniej wspomniałam, robimy im imprezę i na tej imprezie nagle ona zauważa jego, on zauważa ją i się coś zaczyna dziać. I faktycznie na swoim koncie mamy już sporo par, mamy małżeństwa. To bardzo miłe jest, kiedy później te osoby zapraszają nas na swoje śluby, kiedy możemy stać obok, nawet często gdzieś tam na takim honorowym miejscu sadzają nas obok siebie, bo to dzięki wam. To jest takie naprawdę miłe, budujące, że ta praca, którą ja robię, to serce, które wkładam, daje aż tak dużo, że to nie jest tylko radość samego tańca, ale człowiek zyskuje drugą połówkę i całe życie mu się zmienia dzięki temu.
7: No i to jest chyba piękna strona tej pracy i coś, co daje też tobie takiego pozytywnego kopa, żeby no, kolejnego dnia też iść na zajęcia i spotkać tych fantastycznych ludzi.
8: Tak, ja też przez ten pryzmat patrzę na nowicjuszy, bo czasami zawsze jest tak, że pierwsze zajęcia, no to każdy przychodzi taki wystraszony, często takie pytania padają, a pani to robi w drewnie? Nie tylko w drewnie, ale i w żelbetonie i w różnych konstrukcjach stalowych. I ja widzę na początku ten lęk, ten strach, te obawy, taką sztywność, ale to wszystko wynika z takiej blokady w głowie, że ja się boję, się stresuję. Ludzie też mają trochę takiego fioła na swoim punkcie, bo będą się ze mnie śmiać, bo będą na mnie patrzeć, będą mnie oceniać. A ja zawsze mówię tak, słuchaj, nie jesteś pępkiem świata, wszyscy na ciebie wcale nie będą patrzeć, bo każdy się patrzy na siebie, ale to trzeba zrozumieć po czasie. No i jakby myśląc o tym, co było kiedyś, cały czas obserwując te nowe osoby, mówię sobie, zobaczysz jeszcze, będziesz tancerzem. I mija miesiąc, mija drugi, mija trzeci i nagle z tej skorupy wychodzi prawdziwy maserak parkietu albo inna królowa balu, dlatego że większość naszych barier jest w naszej głowie. Nasze ciało naprawdę potrafi dużo i ja cały czas uważam, że tańczyć naprawdę można nauczyć każdego. Tylko kwestia chęci. Najważniejsze to przekroczyć ten pierwszy próg, przyjść. I jak już ktoś przyjdzie i wejdzie w to, da się po prostu, zaufa, powierzy się w te moje ręce, to ja gwarantuję, że na pewno nie będzie się nudzić na parkiecie już.
7: No, to ja tak podejrzewam. Ja chciałam zapytać o te motywacje, jeśli chodzi o przychodzenie na kurs tańca. Czy przede wszystkim przychodzą takie osoby, które no właśnie gdzieś tam mama czy ktoś z rodziny popycha? Czy to są raczej osoby, które na przykład gdzieś tam mają w perspektywie jakąś dużą imprezę czy wesele, czy może to po prostu są ludzie, którzy no, chcą fajnie spędzić czas?
8: W zasadzie powiedziałaś wszystko. Dlatego, że nauka tańca jest tak wszechstronna, że ta motywacja jest naprawdę bardzo różna. Gdybym chciała jakieś statystyki wprowadzać, to zapewniam, że wcale na pierwszym miejscu nie jest nauka tańca. To jest ciekawe. Ale jak się popatrzy na tych ludzi, bo ja nie muszę nawet z nimi dogłębnie rozmawiać, to naprawdę widać, po co oni przychodzą i jaki jest u nich problem. Oczywiście jakby formalnie idziemy po to, żeby się nauczyć tańczyć, ale nieformalnie. Na przykład żona wyciąga męża po co? Żeby zrobili coś w końcu razem. Po prostu wyszli z domu, bez dzieci, bez nikogo i zrobili coś wspólnie dla siebie. I czasami mąż chciał, nie chciał, idzie, bo chce dla swojej żony jak najlepiej, prawda? Pierwsza motywacja. Druga, przychodzi pani po 60, po 70 i tak nieśmiało, czy ja mogę, czy ja jeszcze mogę, czy dla takich starszych to też macie. Ja mówię, no dla każdego mamy. I po co ona przychodzi? Żeby wyjść z domu, odchowała już dzieci, odchowała wnuki, w końcu przyszedł czas na nią, w końcu zaczęła spełniać swoje marzenia. Boi się, że jest za późno, ale wcale nie jest za późno. Póki może, póki ma ten czas, niech korzysta. Ale wielokrotnie zdarzało się, że poznała jakiegoś miłego pana, też starszego, z którym później bardzo dobrze i miło spędzała czas. I wcale nie musi to być nic więcej. Po prostu kobieta znalazła sobie przestrzeń dla siebie. Kolejna sytuacja. No ten chłopiec, którego zapisała mama. Taki nieśmiały, bo trzeba go rozruszać, bo on z domu nie wychodzi, bo on nie ma kolegów. I nagle po pół roku to jest prawie Don Juan. On

0: które chcą poczuć się kobietami, nie matką, nie żoną, nie panią prezes, wychodzą ze swoich wszelkich ról i są tu i teraz tylko ja i kobieta. I one na te zajęcia mogą się bardziej pomalować, bardziej sexy ubrać, to są inne zajęcia, mogą szpilki wyciągnąć, więc to jest coś, co ich tak podbudowuje, sprawia, że one się czują bardziej kobieco, że gdzieś tam tą wartość siebie podnoszą. Więc to też jest bardzo piękne, jak widzę, jak te kobiety z takich szarych myszek, takich zakompleksionych, no bo powiedzmy sobie, proszę znaleźć jakąkolwiek kobietę, która nie ma kompleksów. Chyba nie istnieje taka na Ziemi, może na innych planetach. Więc jakby każda z nas potrzebuje tego. To nie jest tak, że my z boku patrzymy, o, jaka ona jest piękna, na pewno ona nie ma żadnych kompleksów. Nieprawda. Ona też sobie coś tam wynajdzie. Ale te zajęcia są po to, żeby właśnie to wszystko odłożyć na bok i żeby poczuć się świetnie w swoim ciele, w tej swojej roli kobiecej, z całą tą swoją energią kobiecą, bo to też jest bardzo różna energia. Jedne są bardziej subtelne, drugie bardziej takie energiczne. To wszystko ma się fajnie wyrównać. Także tych motywacji naprawdę jest bardzo dużo. Każda jest inna. Bardzo dużo młodych ludzi przychodzi po to, żeby kogoś poznać. Wyjść po prostu z domu, spotkać. Nie chodzi nawet o to, że przyszłą żonę męża, ale po prostu, bo są zamknięci, bo nie mają gdzie się spotkać. Jest tylko praca, praca, praca, dom albo szkoła, dom i gdzieś pomiędzy tylko świat wirtualny. A to nie jest to samo. To nigdy nam nie zapewni tej prawdziwej relacji.
1: Właśnie, bo teraz relacje często opierają się właśnie na takiej krótkiej wiadomości gdzieś tam na telefonie, z dawkowych życzeniach na urodziny i święta, a później wieczorem to nie mamy z kim szczerze porozmawiać, więc to wyjście do ludzi, spotkanie po prostu przyjaciół też jest bardzo ważne.
0: Oczywiście, w ogóle no, wyzwalają się te endorfiny. To jest coś, czego nam dzisiaj bardzo brakuje. Dzisiaj się dużo mówi o zbyt dużym kortyzolu, o tym, że żyjemy w takim permanentnym stresie i to jest przyczyna wielu chorób i to jest prawda. Tylko teraz musimy mieć jakąś równowagę, a my nie dajemy sobie tej równowagi, no bo siedzenie w telefonie niestety nadal ten kortyzol podnosi, bo my tam szukamy takiej dopaminy, szukamy czegoś, co nas pobudzi, siedzą młodzi ludzie na TikTokach, więc tam się dużo dzieje, ale to jest takie bierne przetwarzanie, my jesteśmy przestymulowani, a nie mamy ujścia. Jeszcze sportowcy to sobie jakoś radzą, pójdą, wyszaleją się, pograją w piłkę. Jak ktoś, nie wiem, jakiekolwiek sztukę uprawia, czy maluje, czy gra, czy śpiewa, też. Ale cała reszta ma z tym problem. Natomiast taniec to jest coś, co daje upust pod każdym względem, bo jest i ruchowo się można wyżyć, i muzycznie się można wyżyć, i relacyjnie się można wyżyć, bo tańczymy w parze, wchodzimy w relacje, uczymy się kontaktów damsko-męskich. Dzisiaj to jest bardzo potrzebne, żeby nauczyć. Powiem szczerze, że takie 50% mojej energii na zajęciach w parach to jest uzmysłowienie, jaka jest rola mężczyzny w tańcu, a jaka kobiety. No bo zgadnij, kto prowadzi w tańcu?
1: No tak jakoś podejrzewam, że te kobiety.
0: No właśnie. Zawsze zadaję to pytanie. Oczywiście jest jeden wielki pomruk na sali, bo wszyscy coś tam mruczą. Kobiety, mężczyźni. Oczywiście kobiety są przy swoim stanowisku. Mężczyźni bardzo by chcieli, ale prawda jest inna. Ja zawsze tłumaczę. Słuchajcie, no ja wiem. Wiecie, jak powinno być, że mężczyzna prowadzi w tańce, ale prawda jest taka, że 99% kobiet to jest sklep samoobsługowy. Po prostu wchodzą same, cyk, cyk, cyk, one już są szczęśliwe. Ale z czego to wynika? Ja zawsze tłumaczę, że to nie jest kwestia tego, że kobiety są jakimiś zagorzałymi feministkami, chcą rządzić światem i w tańcu też. Zupełnie nie. Tu bardziej chodzi o to, że one prawdopodobnie nie spotkały w tańcu żadnego mężczyzny, który by je okiełznał. Ja to tłumaczę mężczyznom, że słuchajcie, jeżeli wy się nauczycie i nabierzecie pewności siebie, to wtedy dopiero będziecie mogli pokierować partnerką, no bo to jest trochę tak jak z jazdą samochodem. No taki uczeń, który dopiero wykupił 2 lekcje jazdy samochodem, no sorry, ale nie będzie śmigał po ulicy, on będzie jechał powoli, być może jeszcze będzie popełniał błędy i obok musi być support, który cały czas mu tłumaczy, tak? I trochę w tańcu też tak jest. Jak jeszcze nie wiemy i tak po omacku trochę, no to kobieta się rządzi. Ale jak naprawdę gwarantuję, myślę, że każda z nas z ręką na sercu przyzna, że jak trafi nam się już taki partner, który wie, co robi i czytelne daje znaki, że naprawdę my czujemy, co on chce zrobić, to nam się fantastycznie tańczy, my nagle wtedy odpuszczamy i wcale nie mamy potrzeby rządzenia, bo nam jest miło, bo ja zawsze tak mówię, jaka jest rola mężczyzny i kobiety? No to mężczyzna wiemy, mężczyzna prowadzi w tańcu, mężczyzna odpowiada za tą

0: partnerkę za niebezpieczeństwo. A jaka jest rola kobiety? I dziewczyny się tak zastanawiają. No jak to jaka? Mamy wyglądać w tańcu. My mamy być piękne, nas mają adorować. My mamy się obracać tak, żeby wszyscy na nas patrzyli, a nie tak, żeby samemu coś kombinować. I dziewczyny trochę o tym zapominają, a przecież tego chcą. Przecież po to się stroją, pół roku wcześniej sukienki kupują, zamawiają makijaż, fryzurę i całą resztę, żeby na nich ktoś zawiesił to oko, prawda? I w tańcu o to też chodzi. Tylko my się doszukujemy jakichś takich strasznych filozofii, a zapominamy o tych najprostszych naszych potrzebach. I one właśnie takie są. Mężczyzna to jest ten, który daje to oparcie, bezpieczeństwo w tańcu, dlatego on musi się ogarniać, musi prowadzić, musi szybko podejmować decyzje i musi dawać te sygnały. I niestety bez nauki tańca on się tego nie nauczy. On po prostu musi wiedzieć, jakie ma dawać sygnały, żeby dziewczyny to odbierały. A dziewczyny nauczą się odbierać, jak staną się bardziej uważne, jak odpuszczą. To odpuszczenie wcale nie jest łatwe, ale się da.
1: Czyli, drogie panie, no musimy pozwolić się prowadzić temu mężczyźnie w tańcu. Nie ma innego sposobu.
0: No nie.
1: Aniu, chciałam cię jeszcze zapytać o taką, można powiedzieć, dość istotną gdzieś tam formę twojej pracy, czyli pracę z ludźmi, którzy przygotowują się do pierwszego tańca na swoim weselu. To jest dla wielu osób dość istotne. Gdzieś tam, chcemy na pamiątkę mieć piękne zdjęcia, piękne nagrania z tego naszego pierwszego tańca. Jest tam wiele różnych takich powiedzonek, że jaki pierwszy taniec, to później takie małżeństwo i tak dalej, i tak dalej. No i chciałam zapytać, czy często właśnie mieszkańcy Siedlec i tutaj okolic przychodzą do ciebie, żeby się właśnie przygotować do tego swojego pierwszego tańca? I czy masz takie przypadki, że na przykład przychodzą 2 tygodnie przed ślubem i mówią, no my już się musimy teraz nauczyć tańczyć, poprosimy takie ekspresowe lekcje?
0: Oczywiście, wszystko to, co powiedziałaś. Tak, pierwszy taniec jest dosyć istotny. Niektórzy starają się spychać to na dalszy plan, a to nie ważne, ja nie będę tańczył, a później tydzień przed sobie przypominają, o Jezu, jednak muszę, bo nie potrafię. I to są wtedy najgorsze sytuacje, bo faktycznie wtedy jest w nerwach, w stresie, na szybko, bez sensu. Natomiast jeżeli ktoś ma w perspektywie pół roku, rok, to jest idealny moment, żeby o tym pomyśleć. Tak jak sukienkę trzeba wcześniej sobie zaplanować, salę wcześniej zarezerwować, tak samo trzeba pomyśleć wcześniej o tańcu. Bo jeżeli my chcemy, żeby ten taniec naprawdę był taki wymarzony, taki piękny, taki, żebyśmy mieli wspomnienie na całe życie, to trzeba się też do niego dobrze przygotować, żeby ten partner czuł się dobrze, swobodnie. Nie ma nic gorszego niż para, która taka wyuczona, widać w oczach cyfry, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, nie ta noga, dziewczyna się złości, robi jakieś miny, no i wygląda to kiepsko, wygląda to, jakby się strasznie męczyli, bez sensu. Wystarczyłoby przyjść wcześniej, na przykład na taki kurs nawet ogólny, potańczyć ze sobą, poznać się w tańcu. Ja wielokrotnie pytałam, przychodziła do mnie para, przyszła para młoda, czy wy ze sobą tańczyliście? Nie. Naprawdę? Nigdy nie byliście na żadnej dyskotece? No nie. No i to jest przerażające. Mm-hmm. Bo teraz jak ja mam nauczyć choreografii w 5 spotkań? Nauczę, oczywiście. Ale to będzie tylko choreografia. Ale jeżeli oni chcą, żeby to wyglądało naturalnie, a co jeszcze? Jeżeli oni chcą w ogóle nauczyć się tańczyć ze sobą, no to trzeba pomyśleć o tym wcześniej, żeby oni się po prostu poznali w tym tańcu. Bo to nie jest takie, o już, że się złapiemy za ręce, powtórzymy kroki i to działa. To naprawdę wymaga takiego wzajemnego zrozumienia się i poszanowania. Ale oczywiście zdarzają się też takie akcje, że no, niektórzy mają duże szczęście, bo zazwyczaj do mnie trzeba się tak 3-4 miesiące wcześniej zgłosić, żeby w ogóle termin zarezerwować. Natomiast zdarzają się takie osoby, które tydzień przed zadzwonią, bo my potrzebujemy już i gdzieś się wbiją. Akurat jakaś luka się trafi, wbiją się, mają szczęście i całkiem dobrze im to wyjdzie. To też zależy od osobowości, bo jak ktoś jest taki bardzo otwarty i nie spina się za mocno, to wychodzi super. Ale jak ktoś faktycznie nie ma tej odwagi, czasami jest jeszcze tak, jak para młoda mówi, bo my chcielibyśmy tylko tak indywidualnie. Ja mówię, dobrze, a pierwszy taniec to tak będziecie indywidualnie tańczyć, czy jednak będziecie gości zapraszać na to wesele? No i wtedy już tak myślą, no tak, no tak. Ja mówię, no więc najlepszym dla was sposobem jest pójść do ludzi. Pójść wcześniej na taki kurs ogólny, poruszać się, wśród ludzi pobyć, żebyście się też oswoili z tym, że ktoś na was będzie patrzył, bo nie ukrywam, jest to stresujące, ale warto się do tego przygotować, bo niektórzy panowie mówią, o, ja tam sobie coś wezmę na roz, luźnienie. Ja mówię, no tak, tylko wiecie, pierwszy taniec jest na samym początku, więc i jeszcze wy jesteście trzeźwi, i goście są trzeźwi, i kamerzysta jest trzeźwy, więc wszystko, co się zakoduje, zapisze, będzie jeszcze na trzeźwo, więc warto się na tyle do tego przygotować, żeby jednak, no żeby później się nie wstydzić, a żeby mieć piękne wspomnienia. Jak na razie do tej pory wszystkie moje pary są szczęśliwe, zadowolone. Ja później dostaję taki feedback, dostaję filmiki, dostaję zdjęcie, naprawdę wygląda to przepięknie. Także jeżeli komuś zależy, to można spełnić marzenie. Tylko trzeba o tym troszkę wcześniej pomyśleć.
2: SK Siedlce.
1: A czy te pary, które przygotowują się właśnie do pierwszego tańca, zawsze wybierają taką standardową muzykę? Czy masz takie szalone pary, które no, wybierają taki utwór, do którego sama musisz się przez dłuższy czas zastanowić, co tam można wybrać? Bo ja sama jakiś czas temu byłam na takim weselu, gdzie no, przyznam szczerze, para młoda zaskoczyła wszystkich właśnie wyborem muzyki do pierwszego tańca.
0: Szczerze powiedziawszy, ja bardzo lubię takie pary, które przynoszą same muzykę, dlatego że no ileż razy można robić Perfect Eda Sheerana? No to jeżeli statystycznie przygotowuje 200 par rocznie, to a połowa z tego tańczyła do Eda Sheerana, no to już wiadomo, co może instruktor czuć w środku, robiąc po raz milionowy to samo. I choćbym pękła, to za dużo oryginalnych rzeczy nie wymyślę, no bo akcenty w muzyce są cały czas w tym samym miejscu, prawda? Więc no to tak troszkę żartobliwie. Natomiast ja zawsze zaczynam od tego, jak para przychodzi, a co wy lubicie? No i tutaj się zaczynają różne tematy. Jeżeli faktycznie para ma swoją ulubioną, ukochaną piosenkę, to jesteśmy w domu. To jest super. To ja wiem, że ten taniec będzie piękny, dlatego że oni czują tą piosenkę i ja im tylko pomagam ją zinterpretować. Najgorzej jest, kiedy on i ona przychodzą, no nie wiem, a czego słuchacie? No my w zasadzie nie słuchamy muzyki. No dobra, ale jak już słuchacie, to w jakim stylu? No nie wiem, a może pani coś zaproponuje? No i ja już wtedy rozkładam ręce, bo jakby rozstrzał muzyczny jest przeogromny. Polska, zagraniczna, w ogóle bez tekstu, szybka, wolna, romantyczna, szalona, no po prostu to są miliony, miliony utworów. No i wtedy już tak szukamy, idziemy drogą eliminacji i coś się udaje, ale właśnie te takie najbardziej szalone pomysły najbardziej zapamiętuję, bo to jednak jest taki pomysł zazwyczaj oryginalny i jeżeli para się upiera na coś takiego, to znaczy, że to oni naprawdę to czują, że tego chcą. Chociaż zdarza się, że czasami wymyślają, mają mało czasu i tłumaczę, słuchajcie, no to może być trudne do zrealizowania, bo trochę za późno przyszliście, no ale my chcemy. No i tutaj ja mam zawsze tak pół na pół, czy iść w to, czy nie iść w to. Dla dobra ich powinnam powiedzieć, nie, nie ma sensu, ale dobra, dam im szansę, może akurat, może faktycznie ten temperament ich jest taki, że będzie idealnie. No i po pierwszej lekcji w zasadzie się weryfikuje. Jeżeli ja robię dość intensywnie i wtedy oni oceniają, o nie, to jest za trudne, miała pani rację. A czasami oni się jeszcze bardziej nakręcają, dobrze, to my będziemy ćwiczyć i tu będzie super. I wtedy ja już wiem, że mogę z nimi pracować, że oni chcą i faktycznie z tego będzie super numer. Także wszystko zależy od chęci i od osobowości, a ja jestem po to, żeby spełniać marzenia tych par młodych.
1: Piękną masz pracę, spełnianie marzeń par młodych, no można powiedzieć ludzi, którzy w takim najważniejszym momencie ich życia, ale spełniasz też marzenia młodzieży z Siedleckiej Królówki zwłaszcza, bo znana jesteś tutaj w naszym regionie z tego, że przygotowujesz właśnie młodzież z Królówki do tego pięknego tańca na studniówkach i chciałam zapytać, czy nie brakuje ci pomysłów, bo co roku no z wielką przyjemnością oglądamy właśnie młodzież z Królówki, która i pięknie tańczy poloneza, i pięknie tańczy walca, i ta muzyka, i stroje, po prostu zawsze jest efekt wow. I chciałam cię zapytać o to, od kiedy przygotowujesz właśnie młodzież z Królówki do studniówkowych tańców i które do tej pory twoje realizacje no, sprawiły ci jakby najwięcej może trudności, ale też radości.
0: Może zacznę od tego, że ja sama jestem absolwentem Królówki i się trochę wytłumaczę, bo nie ukrywam, że sporo osób i szkół dzwoniło do mnie z tą samą propozycją i od razu przepraszam z góry, że jestem jestem tak przywiązana do Królówki, ale mam taką wadę, że jestem lojalna. I jak się już przywiązałam do tej jednej szkoły, to po prostu z nimi współpracuję. Nie na zasadzie, że ktoś jest gorszy, lepszy, po prostu gdzieś tam jestem związana z tą szkołą i w niej się uczyłam i sama uczyłam jako nauczyciel, no i teraz mam przyjemność pracować z młodzieżą. Pierwszego walca realizowaliśmy jeszcze przed pandemią i to była muzyka z Harry'ego Pottera.
1: Tak, pamiętam.
0: I ona wtedy wywołała dużo szumu. No, fakt faktem, było to trochę kontrowersyjne, bo wiadomo, że Harry Potter różnie jest postrzegany, ale ja zawsze staram się gdzieś tam wyrzucić te wszystkie naddatki zbyt duże i bawić się bardziej samym klimatem i muzyką, bo to są jeszcze młodzi ludzie, oni nie potrzebują jakby całej tej filozofii. I zawsze szukam takich utworów, które są trochę inne. I też szukam utworów, które nie są na pierwszy taniec. Mm-hmm. I teraz już się tłumaczę, bo bardzo dużo jest pięknych walców i oglądałam dużo realizacji naszych polskich szkół i one są przepiękne, tylko często to jest muzyka o miłości, muzyka, którą ja robię na co dzień z parami młodymi. I ja to mówię swoim maturzystom. Słuchajcie, wy macie dopiero 19 lat. Jeszcze przyjdzie czas na to, że będziecie mieli romantyczne piosenki o miłości. Przyjdziecie ze swoim ukochanym, ja wam zrobię układ choreograficzny. Na pierwszy taniec będziesz w białej sukni, będzie cudownie. Zróbmy ogień, coś, co jest dla młodych ludzi. Energia młodości, energia zabawy, energia może jakiejś tajemniczości, ale to nie musi być ta miłość. Na to jeszcze będą mieli czas, zwłaszcza, że to jest grupa, to jest drużyna. To nie jest jednostkowa para. Dlatego ja zawsze szukałam inspiracji w zupełnie innych źródłach muzycznych. Stąd właśnie Harry Potter, później Piraci z Karaibów się pojawili, no w tym roku Bal Wampirów, więc takie troszkę inne klimaty, ale tak jak mówiłam, bez jakiejś dużej filozofii, po prostu wejście w trochę inny klimat, pokazanie trochę czegoś innego. A jeszcze wracając do tych młodych ludzi, to są osoby, które przychodzą z własnej woli, to jest w ogóle niesamowite. Ja tam nie robię żadnych naborów, żadnych egzaminów wstępnych, nie ma jakiegoś zmuszania, że proszę tu przyprowadzić po dwie pary z każdej klasy, nie? Tam jest hasło, robimy walce. Oni już wiedzą, bo już któryś rocznik z kolei to przerobił i oni wiedzą, że wzięcie w tym udziału to jest dla nich prestiż.
2: SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, Czesny Magazyn Siedleckiej Eski. Od stycznia 2026 roku Rada Języka Polskiego wprowadziła zmiany w ortografii naszego języka, do których wszyscy powinniśmy się już stosować. Ze mną doktor habilitowana Beata Żywicka, profesor Uniwersytetu w Siedlcach, która opowie nam za chwilę, co dokładnie zmieniło się w ortografii i na przykładach wyjaśni, jak teraz powinno się pisać, żeby to było poprawne.
4: Tak, za wiele się nie zmieniło, ale weszło kilka takich zasadniczych regulacji, o których chciałabym tutaj powiedzieć. Przede wszystkim należy podkreślić, że te zmiany, które zostały przez Radę Języka Polskiego wprowadzone, to są zmiany, które nie dotyczą ani pisowni fonetycznej, ani pisowni morfologicznej czy historycznej. One skupiają się przede wszystkim na zapisie konwencjonalnym, czyli dotyczą używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej, rozdzielnej oraz użycia łącznika. Zmiany te mają przede wszystkim uprościć, ujednolicić, doprecyzować pisownię niektórych wyrazów oraz połączeń wyrazowych, a także wykluczyć pewne nieścisłości. Pierwsza ważna i niezwykle potrzebna zmiana dotyczy niektórych zasad używania wielkich i małych liter. Od tego roku wielką literą będziemy zapisywać nazwy mieszkańców wsi, miast, dzielnic i osiedli. A więc Siedlczanin, Siedlczanka, Warszawianin, Chochołowianin zapiszemy wielką literą, tak jak do tej pory pisaliśmy nazwy mieszkańców kontynentów, państw czy regionów, na przykład Polak, Azjata, Mazowszanin. Wielką literą również będziemy zapisywać nazwy obiektów przestrzeni publicznej, a więc nazwy rond, bulwarów, mostów, ogrodów, parków, cmentarzy, kościołów czy pomników. Na przykład Aleje Ujazdowskie, Rondo El Greca, Ogród Saski, Cmentarz Janowski, Kościół Bożego Ciała, Brama Krakowska. Oba człony zapiszemy wielką literą, a więc zarówno pierwszy wyraz nazywający dowolny obiekt, na przykład aleje, rondo czy ogród, jak i drugi będący indywidualną nazwą konkretnego obiektu. A więc cmentarz Janowski, ogród Saski będą pisane wielkimi literami. Nie zmieniają się natomiast zasady pisowni nazw ulic. Nadal rzeczownik ulica będzie zapisywany małą literą, a zatem ulica Sokołowska, ulica Brzeska, ulica małą literą, nazwa ulicy Sokołowska-Brzeska dużą. Kolejna zmiana dotyczy zapisu nazw marek i wyrobów przemysłowych, nawet pojedynczych egzemplarzy. Dotychczas było tak, że nazwy firm i marek, na przykład Fiat, były zapisywane wielką literą. Natomiast wyrazy nazywające określony egzemplarz danej marki lub też konkretny wyrób małą literą, na przykład jeżdżę białym Fordem. W tym kontekście nazwa samochodu była zapisana małą literą. Od tego roku te nazwy zapisujemy tylko wielką literą, niezależnie od tego, czy chodzi o nazwę firmy i marki, na przykład ciężarówka marki Ford, czy o konkretny egzemplarz, na przykład kupiłam czerwonego Forda. Poza tym wielką literą będziemy zapisywać słowo kometa w nazwach komet, na przykład kometa Haleja. Doprecyzowano również pisownie nazw orderów, medali, odznaczeń, nagród i tytułów honorowych. Na przykład nagroda imienia Jana Karskiego, order Orła Białego, nagroda rektora za wybitne osiągnięcia naukowe. Wszystkie człony, oprócz oczywiście przyimków i spójników, zapiszemy wielką literą. Uściślono również reguły zapisu wszystkich członów z wyłączeniem przyimków i spójników w wielowyrazowych nazwach lokali usługowych i gastronomicznych. Na przykład Karczma Słupska, Kawiarnia Literacka, Apteka pod Orłem, Kino Helios. Ostatecznie, biorąc pod uwagę stabilność pisowni nazw geograficznych, zwłaszcza w obszarach podlegających standaryzacji urzędowej, podtrzymano zapis nazw geograficznych i miejscowych, w których drugi człon jest rzeczownikiem w mianowniku. Dotyczy to nazw takich jak Morze Bałtyk, Jezioro Śniardwy, Półwysep Hel, Przylądek Horn, Pustynia Gobi, Wyspa Uznam. A więc wyrazy morze, jezioro, półwysek, przylądek, pustynia, wyspa zapisujemy nadal małą literą. Następna zmiana dotyczy pisowni przymiotników utworzonych od imion i od nazwisk typu Mickiewiczowski, Arystotelesowski, Szekspirowski. Od teraz wszystkie tego typu przymiotniki, bez względu na to, czy ich interpretacja jest dzierżawcza, a więc odpowiadają na pytanie czyj, czy też jakościowa, na pytanie jaki, zawsze będziemy je zapisywać małą literą. A więc Mickiewiczowski sonet, arystotelesowska definicja, szekspirowski dramat zapiszemy małymi literami. Natomiast możemy, ale nie musimy zapisać małą lub wielką literą przymiotniki zakończone na owy, in, ów, na przykład poezja Miłoszowa lub też Zosina Sukienka. Tu w zależności od preferencji możemy użyć małych albo wielkich liter. Dopuszcza się także alternatywny zapis małą lub wielką literą nieoficjalnych nazw etnicznych, np. Kitajec, Żabojad, Szkop, Makaroniarz, Pepik będziemy mogli zapisywać małą lub wielką literą. I to było pierwszy taki blok zmian, które zaszły w pisowni związanej z zapisywaniem dużą lub małą literą. Druga znacząca zmiana wiąże się z uregulowaniem pisowni łącznej i rozdzielnej oraz z łącznikiem. Z łącznikiem, czyli z krótką kreską określonych wybranych połączeń wyrazowych. Przymiotniki i przysłówki w połączeniu z przeczeniem nie w stopniu wyższym i najwyższym będziemy zapisywali łącznie. Na przykład nie milszy, nie najmilszy, nie weselej, nie najweselej zapiszemy łącznie. Tak jak do tej pory pisaliśmy w stopniu równym, czyli niemiły, niewesoły. Ustanowiono także pisownię łączną przeczenia nie z innymi słowami przymiotnikowymi, bez względu na to, czy zostały użyte w znaczeniu przymiotnikowym czy czasownikowym. Od tej pory imię słowy przymiotnikowe typu niepraktykujący, nieprzystosowany, niezdobyty będziemy pisali tylko łącznie. Tak więc zniesiono wyjątek zezwalający na ich świadomą pisownię rozdzielną, która bardzo często też wprowadzała niepotrzebny zamęt do zapisu tych właśnie imiesłowów. Ponadto przyjęto łączną pisownię członów pół w wyrazach pół zabawa, pół nauka, pół serio, pół żartem. Wprowadzono pisownię z łącznikiem w wyrazach rozpoczynających się dużą literą, na przykład pół Polka, pół Francuska, pół Kaszub w odniesieniu do osoby będącej w połowie Polką, w połowie Francuską, w połowie Kaszubem. Wprowadzono także jednolitą pisownię cząstek niby quasi z wyrazami zapisywanymi małą literą. Na przykład niby artysta, niby romantycznie, niby ludowy, quasi sądy, quasi opiekun, quasi postępowy. I utrzymano pisownię z łącznikiem przed wyrazami rozpoczynającymi się dużą literą, na przykład niby Polak, quasi Anglia. Dopuszczono także wariantywną, czyli łączną lub też rozdzielną pisownię cząstek super, ekstra, eko, wege, mini i tym podobnych. Na przykład super kierowca, ekstra zarobki, ekoturystyka, wegedanie, mini kotlet. Możemy zapisać łącznie, bez spacji lub też rozdzielnie, gdy występują jako samodzielne wyrazy pełniące funkcję oceniającą, czyli taką zbliżoną znaczeniowo do przymiotnika, a nie przedrostka, jak na przykład w wyrazie supermarket. W takich przypadkach możemy odwrócić konstrukcję bez zmiany znaczenia. Na przykład ekstra zarobki pisane łącznie lub ekstra zarobki pisane rozdzielnie, gdy chcemy podkreślić ich funkcję oceniającą, bo są możliwe zarobki ekstra. Podobnie mini kotlet pisany łącznie lub mini kotlet pisany rozdzielnie, bo jest możliwe, że w restauracji zamówimy kotlet w rozmiarze mini. Czy ekożywność zapisywana łącznie lub ekożywność pisana rozłącznie, bo jest możliwa żywność eko. Ujednolicono także zasady pisowni cząstki by, bym, byś ze spójnikami i partykułami. Od tego roku wszystkie wyrazy typu to by, więc by, ponieważ by, czy by będziemy pisali rozłącznie. A więc zgodnie z tą modyfikacją, występujące w dobrze znanym przysłowiu, gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała, pojawiający się tam spójnik to by, w oryginale pisany łącznie, obecnie zapisalibyśmy rozdzielnie. I ostatnia zmiana, na którą należy zwrócić uwagę, dotyczy zapisu równorzędnych par wyrazów brzmiących podobnie lub identycznie, zwykle występujących razem, takich jak tuż tuż, hop hop, trzask prask, hip hop. Od tego roku takie wyrazy możemy zapisywać w trzech wersjach: rozdzielnie ze spacją, tuż tuż, z łącznikiem, czyli inaczej z dywizem, tuż łącznik tuż, lub z przecinkiem hip przecinek hop. Na koniec warto też dodać, że zarówno nowe, jak i stare zasady pisowni będą akceptowane na egzaminach do 2030 roku. Ta reforma, która została wprowadzona obecnie, jest reformą, która przede wszystkim dotyczy tylko wybranych aspektów użycia języka. Należy wspomnieć, że w tym roku przypada 90. rocznica pierwszej gruntownej reformy ortograficznej przedstawionej w 1936 roku. I najważniejsze ustalenia tejże reformy organizują zasady naszej ortografii, zachowując ważność do dzisiaj. Te zmiany, które zostały wprowadzone od tego roku, przede wszystkim mają na celu uprościć system i wyeliminować pewne niekonsekwencje. Warto też zaznaczyć, że większość wprowadzonych przez Radę zmian uwzględnia zwyczaj językowy Polaków. A zatem zmiany te odnoszą się do rzeczywistego obrazu funkcjonowania języka ukształtowanego przez UZUS.
0: Czyli chodzi też o to, żeby było łatwiej, a nie trudniej.
4: Oczywiście, że tak. Te wszystkie zmiany ukierunkowane są właśnie na to, żeby Polakom łatwiej się pisało, żeby nie musieli skupiać się na tym, w jaki sposób napisać wyraz, a bardziej koncentrowali się na samej formie przekazu tekstu.
3: A w pani takiej prywatnej opinii, czy te zmiany, które zostały wprowadzone, rzeczywiście ułatwią? Czy one będą też proste do przyswojenia sobie?
4: Wydaje mi się, że tu nie ma niczego skomplikowanego. Te zmiany przede wszystkim ujednolicają, systematyzują. Nawet tam, gdzie pojawia się wariantywna pisownia, tak jak mamy na przykład w tych wyrazach podobnie, czy też identycznie brzmiących. Więc tutaj z tym zapisem nie będzie problemów, dlatego że mówiący będzie mógł sobie wybrać dowolną formę. Oczywiście pojawiają się głosy krytyczne, poddające wątpliwość, zasadność niektórych zmian, chociażby z zapisu z łączną pisownią przymiotników i przysłówków w stopniu najwyższym. Niektórzy postulują, że dobrze by było pozostawić taki zapis, jak był dotychczas, a więc pisany rozdzielnie, który jakoby podkreśla sam fakt intensyfikacji cechy, która jest eksponowana. Więc w tym przypadku na pewno z przyswojeniem tych zasad nie będzie problemu, dlatego że my te zasady znamy. Chodzi tylko o jakąś tam może delikatną korektę tego, co do tej pory się nauczyliśmy.
3: Jeszcze może warto podkreślić, bo to było wspomniane, ale nie wiem, czy każdy wyłapał, że na egzaminach jednak będzie można stosować się i do starych, i do nowych zasad, na wszelki wypadek chyba, bo nie wszyscy się tak szybko przyzwyczają.
4: Mogą spać spokojnie, dlatego że według tego nowe i stare zasady będą respektowane do końca 2030 roku.
3: To jeszcze kilka lat.
4: Tak, oczywiście, że tak, więc mamy trochę czasu, żeby z tymi zmianami się zapoznać i je zgłębić.
3: A czy w ogóle takie zmiany w ortografii są wprowadzane często, czy to jednak jest bardzo rzadkie?
4: Nie, to nie są częste zmiany, dlatego że tak jak wspomniałam na początku, ta pierwsza taka gruntowna reforma wprowadzona w 1936 roku też spotkała się z pewnymi oporami. Kolejna reforma, może nie o takim zakresie jak była pierwsza, kolejną wprowadzono w 1957. I tak naprawdę od tamtego czasu, a więc od 1957 roku, nie mieliśmy żadnych takich poważnych zmian w zapisie nazw ortograficznych. Natomiast od czasu do czasu, oczywiście Komisja Kultury Języka Polskiego wprowadzała pewne zmiany, na przykład pisownia nie z imię słowami przymiotnikowymi, która była gdzieś tam regulowana, ale to nie były zmiany nagłaśniane, tak jak ta ostatnia. Oczywiście czy słowniki, czy podręczniki dostosowywały się do tych zmian i te zmiany odnotowywały, ale w takim szerokim zakresie te zmiany nie były propagowane.
2: SK Siedlce.
3: Ze mną w radiowym studiu Katarzyna Chacińska, siedlecka dziennikarka, która zbiera pieniądze na kosztowne operacje w związku z postępującą atrofią kości. No właśnie, Kasiu, opowiedz może na początek, co to w ogóle jest za choroba, jak i kiedy się o niej dowiedziałaś, jak ona przebiegała, jak wygląda leczenie?
5: Witam Państwa serdecznie. Właściwie dłuższy czas to nie wiedzieliśmy, co mi jest. Był, nie ukrywam, duży problem z zębami, właściwie z tym, że wypadały białe zęby, czyli takie bez próchnicy. Dosłownie na takim codziennym, miękkim jedzeniu, co było dla mnie przerażające, usłyszałam, że może ta kość jest słabej jakości. Na początku było, że będzie opcja najwyżej po prostu okoronowania, czyli założenie jakiegoś uzupełnienia, tak? Dopiero potem przy różnego rodzaju aktywnościach wyszło, że problem chyba jest w całym organizmie, to znaczy pęknięcia na przykład w stopie podczas jakiegoś intensywniejszego wysiłku, które nie chciały się zasklepić, no i takie liczne, tak? Dużo tego by zlecił. No i w każdym razie te zęby, pamiętam, że ojej, robiliśmy chyba od 16 roku życia ciągle, to już ten stomatolog to był tak wpisany w taki rozkład tygodniowy, gdzie nikt nie wiedział tak naprawdę, dlaczego są takie słabe. No niestety już od najmłodszych lat w sumie, jak byłam nastolatką, trzeba było część usunąć. Początkowo liczyliśmy, że po prostu, no nie wiem, wstawimy 2-3 implanty, że zrobimy protezę na implantach. Potem się okazało, że niestety tej kości jest totalnie zero, nie wiem jak to inaczej powiedzieć. To nam pokazał ten proces gojenia, gdzie liczyliśmy i zrobiłam już tą taką najbardziej szczegółową tomografię i to był, pamiętam, taki dzień dla mnie intensywnej pracy i na koniec się dowiedziałam, że pani Kasiu, no jest źle, no nie wiem co pani powiedzieć, chciałbym, żeby pani przyjechała do nas, tak, żebyśmy porozmawiali. Dowiedziałam się, że będzie trudne rozwiązanie, jeśli je znajdziemy, bo raz nie ma opcji protezy, bo nie ma guza szczęki wykształtowanego, co bardzo rzadko się zdarza. Dużo osób powie, można przecież sobie założyć protezę. No nie, ona na czymś też osiada. Weźmy pod uwagę, że u mnie gęstość też wszystkich kości w szczęce jest słaba, więc tak naprawdę no miałabym takiego kłapacza przysłowiowego, którego bym musiała wyjmować, bo bym mógł uszkodzić struktury obok, czyli kości jarzmowe inne. Jestem też alergikiem, więc podklejanie czegoś, bawienie się w to nie wchodziło w ogóle w grę. Nie byli mi w stanie nic zaproponować. Na implanty pożegnaliśmy już gdzieś te nadzieje. Może tu słuchacze nie wiedzą. Implanty się integrują z jakąkolwiek ilością, jakąś tam małą naszej kości. No i no był taki moment kryzysu, pamiętam. To wtedy właśnie była jesień, że nie ma wyjścia. Gdzieś znajomi też szukali rozwiązania, rodzina. Padło hasło, żeby właśnie się udać do konsultanta krajowego z chirurgii szczękowej, który powiedział, że no faktycznie gdzieś, może nie powiedział trudne, ale no to nie ma takich tak przypadków. Powiedział, że pierwszy raz tak widzi taki zanik kości, co nie znaczy, że nie ma specjalistów, którzy nie poradzą sobie z tym. Odesłał mnie do mojego obecnego chirurga, który też mi nie obiecywał gruszek na wierzbie. Powiedział, że będzie ciężko, bo nie wie, czy jest w stanie na tyle przeszczepić szczękę, bo nie wiemy ile tak naprawdę, bo tu będzie też uściśle nie jedna operacja, tylko liczymy, że kilkanaście. W tym sensie, że nie wiemy, ile będzie trzeba przeszczepów, żeby ten materiał kostny, o ile powstanie, pozwolił nam coś zrobić na tym. I nie wiemy potem też, ile będzie tych operacji, jeśli chodzi o wszczepień. Na pewno chcemy je zredukować do jak najmniejszej ilości, bo to jest bardzo duża ingerencja, tak, dla człowieka, zwłaszcza jak, no ja myślę, że jeszcze stara nie jestem. Ja naprawdę po drugiej operacji mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że jest ciężko, tak? Jest ciężko z bólem, jest ciężko z rekonwalescencją, to nie jest takie hop-siup nawet, jak ktoś ma te środki. Na pewno jest to duża ingerencja. No najlepiej pobrać materiał z własnej kości. Zawsze jest ta obawa, czy się przeszczep udał, trzeba chuchać, dmuchać na siebie, więc jest to też taka trochę droga pełna wyrzeczeń. Dużo rzeczy byśmy chcieli, trzeba z nich zrezygnować. No i ta niepewność chyba jest najgorsza. No i to, że mimo, że płacimy składki wszyscy gdzieś, no nie jest to refundowane, co dla mnie na przykład do dzisiaj, powiem szczerze, nie jest zrozumiałe, że wiele rzeczy nie jest refundowane, że nie możemy poprosić o pomoc, bo naprawdę jestem w stanie się wczuć w tych wszystkich ludzi, którzy potrzebują pomocy. Wiem, że jest ogrom ludzi i nie mogą się doprosić o leczenie i no, to jest przykre, tak. Więc w sumie tak to wygląda. Jeśli te przeszczepy się udadzą, nie wiem ile będzie. Na razie jestem po drugim przeszczepie. Drugi był w połowie października. Będę miała decyzję, co dalej. No liczymy, że jeśli nam uda coś się zrobić, ten koszt może wyjść do 300 tysięcy. Wszystko jest kwestią, ile będzie potrzeba tych przeszczepów, na ile one się przyjmą, jak organizm zareaguje, czyli tu jest taka już współpraca chirurga, laryngologa, anestezjologów, dwóch lekarzy właściwie, chirurgów szczękowych, dwóch. Więc całego, że tak powiem, całej ekipy tutaj. I pacjenta, tak, też, który, gdzie pacjent tym wypadku. Ja nie wyobrażam sobie też nie pracować, nie przebywać z ludźmi. Lubię swoją pracę, lubię swój zawód. I chciałabym to wszystko połączyć. Smutno jest na pewno, że człowiek zostaje z tym sam, jeśli chodzi o nasz system zdrowia. To są kosmiczne kwoty.
3: A czy w ogóle orientujesz się, jak ta operacja wszczepienia takiego implantu przebiega? Jak to wygląda tak od strony technicznej?
5: Najlepiej jest brać z własnej kości, tak? Własny materiał. I tak to też jest wykorzystywane. Nie wiem, czy mogę tam techniki profesora zdradzać. Ale tak, jest brany własny materiał. Łączony jest z materiałem też, który jest przeszczepiany, jest gdzieś tam zamawiany. Nie wiem. Nie chcę powiedzieć, że to jest od krowy na pewno, czy gdzieś. W każdym bądź razie jest usuwany stan zapalny, jest przeszczepiane. W przypadku moim na pewno wiem, że po pierwszej operacji była przeszczepiana i robiona plastyka całej błony, bo niestety nam zawaliło się, dosłownie zawaliła nam się ta lewa strona, po prostu przy otwarciu szczęki. Trzeba było tworzyć wszystkie błony śluzowe. No i obok nos, więc tak naprawdę też, żeby nie było połączenia zatoka nos, moja operacja pierwsza trwała tak od 12 do 19, bo były te komplikacje. I pamiętam drugi dzień po wstaniu, że nie robię, ja już mam dosyć, już ból gdzieś mnie przerósł i w pewnym momencie chciałam się wycofać, bo jak człowiek nie ma rozwiązania, to bierze to, co jest i na drugą już gdzieś tam tą głowę przygotowywałam. Chociaż był strach, że nie będę miała pracy, że nikt nie będzie chciał takiego pracownika, że jestem tymi trochę operacjami ograniczona, no i że ten koszt, nie ukrywam, gdzieś mam w głowie, że nie mogę nie pracować, nie jestem w stanie zarobić na swoje operacje. I to też jest dla mnie ciężkie, bo wiem, ile osób jest potrzebujących, a z jednej strony taką decyzję też musiałam podjąć, żeby zgodzić się na założenie tej zbiórki, bo byłam chyba osobą, która najmniej chciała, bo prosić o pomoc jest naprawdę też ciężko, bo wiemy, że nie jesteśmy w stanie oddać temu drugiemu człowiekowi tej pomocy finansowej. I też jest taka presja, żeby gdzieś być może dobrym człowiekiem po prostu, żeby ci ludzie wiedzieli, że tej szansy nie zmarnowaliśmy. Tego się bałam, czy będę w stanie tyle dobra dawać, żeby gdzieś też dać takie świadectwo, że zasłużyłam dosłownie na tą pomoc. To też jest dla mnie taki bicz, dosłownie.
3: Może powiedzmy w ogóle, gdzie odbywa się zbiórka, jak ją znaleźć?
5: Decyzją tutaj dwóch fundacji w sumie odbiera się dwutorowo. Czyli tak, ze względu na obszar ogólnopolski wyszliśmy z Się Pomaga, gdzie po całej Polsce zrobiłam maraton, żeby zebrać całą dokumentację, bo tutaj jest to sprawdzane wzdłuż i wszerz, wszystko konkretnie bardzo. I też liczyłam się z tym nagłośnieniem i to też jest z jednej strony przerażające, bo wiem, że gdzieś nie chciałabym być wytykana, a to ta chora, tak? Jest gdzieś to w głowie, że chcemy być uważani jako normalni ludzie, zdrowi ludzie przede wszystkim, i dwutorowo przez właśnie została Caritas Diecezji Siedleckiej jako subkonto. Tak te fundacje zadecydowały, żeby to połączyć. Ja nie zajmuję się tak prowadzeniem. Tutaj też szukaliśmy ludzi, którzy, właściwie przyjaciół, którzy będą chcieli coś pomóc. Każdy coś od siebie po pół godziny. Okazało się, że to jest bardzo dużo pracy. Ja innych zareklamowałabym, chętnie siebie nie umiem. Niestety szef trochę w dziurawych butach chodzi. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że na pewno będę wdzięczna wszystkim, którzy zechcą wesprzeć. Dla mnie to nie jest znaczeniem, czy ktoś wesprze mnie złotówką, 2 złote, 5, da więcej, albo nawet dobrym słowem, jeśli go nie stać w danej chwili, bo wiele osób zapomina o tym, że dla chorego też jest ważne to dobre słowo. Te dobre słowo usłyszane każdego dnia. Takie, że da radę, że coś fajnie zrobił. Czasem tego brakuje i to też daje siłę. Daje siłę, żeby właśnie wstać każdego dnia i iść do przodu.
3: Jak w ogóle wygląda twoje życie z tą chorobą tak na co dzień? Jak ci to utrudnia życie? Może o tym powiedzmy.
5: Na pewno jedzenie. Nie gryzę. To już wiedzą znajomi, że ja nie zjem z ludźmi, bo bym się bardzo czuła skrępowana, bo jest mi ciężko w tej chwili po operacji, no bo są dziury, może nie rany już, puste dziury. Musiałam się nauczyć inaczej artykułować mowę, tak żeby nie było widać tych braków zębowych już, bo usunęliśmy tak całą lewą i prawą stronę z tego względu, że raz już to już i tak było do usunięcia, więc to była kwestia czasu. Dwa, no, to stanowiło ognisko zapalne, które miało wpływ na cały organizm. A do operacji tak już tego stanu zapalnego, no przynajmniej do przeszczepów, nie mogło być. Jest gdzieś takie poczucie nawet na wydarzeniach, że nie jestem pełnowartościowym człowiekiem, że no gdzieś tych zębów nie ma po prostu. I chciałabym też z całego serca no, podziękować wszystkim tym, którzy wierzyli i wierzą we mnie, którzy zdecydowali się jakieś swoje środki finansowe przekazać mi. No bo to dzięki wam państwo ja miałam szansę podjąć się nawet już tych dwóch operacji. Jestem bardzo za to wdzięczna i dla mnie to też jest taka motywacja, żeby dbać o siebie jako pacjent, żeby po prostu te przeszczepy się przyjęły. Też chciałabym po prostu podziękować tym wszystkim, na których po prostu mogę liczyć, którzy nie traktują mnie jako osoby chorej, ale po prostu Kasię. Kasię, która myślę, że która cały czas jest z wami, z państwem. Ta Kasia się nie zmieniła naprawdę, mimo problemów zdrowotnych. Ta Kasia tak, może czasem jest smutniejsza, czasem ma gorszy humor. Myślę, że każdy z nas ma gorszy, czasem przeżywa, ale myślę, że państwo też jak macie jakiś problem, rozumieją, że czasem mamy ten spadek i tu dlatego też bardzo dziękuję za bardzo dużo ciepłych słów, za bardzo dużo pozytywnej takiej energii, którą ludzie dają. Ja może tak nie mam okazji podziękować. Ja pewnie się do przemówień nie nadaję, bo ostatnio popłynęłam totalnie i już mi się głos załamał, ale no z całego serducha bardzo dziękuję. Jak na wydarzeniu widzicie, że jestem smutna, także możecie się uśmiechnąć, bo taki uśmiech naprawdę nie da się przeliczyć na żadne pieniądze i za niego bardzo dziękuję. Jest bardzo osobie chorej naprawdę potrzebny, bo i bardzo dużo daje, także dziękuję.
3: A ja dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że gościem Radia SK Siedlce była Kasia Chacińska, która walczy z postępującą atrofią kości i potrzebuje znacznych sum pieniędzy na leczenie. Zbiórkę na rzecz Kasi znajdziecie w portalu Sie Pomaga, a także możecie wspierać subkonto Kasi, które prowadzi siedlecka Caritas.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
6: Magda Szewczuk dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce, gość Agnieszka Pasztor. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa.
6: I ja od razu Państwu zdradzę, że nasz gość na co dzień pracuje w Muzeum Regionalnym w Siedlcach i dzisiaj postaramy się Państwu opowiedzieć o takiej niezwykłej kobiecie związanej z Siedlcami. Powiem Państwu, dlaczego akurat o tej kobiecie, dlaczego się zainteresowałam Małgorzatą Ładą Maciągową. Po prostu jakiś czas temu byłam w Muzeum Regionalnym, słyszałam, jak Agnieszka pięknie opowiada o historii jej życia, o twórczości i pomyślałam sobie, że słuchacze SKi też muszą to usłyszeć. Bo to...
7: Bardzo jest mi miło, że tak się stało. Dużo osób zwraca rzeczywiście uwagę na postać Małgorzaty Łady Maciągowej. Zasługą jest piękne malarstwo, całą spuściznę artystyczną artystka pozostawiła w Siedlcach, a tworzyła przez 60 lat w Krakowie. Ale drugi powód, myślę, jest równie istotny. Samo życie było niezmiernie interesujące, pełne miłości, ale też obfitowało w różne sytuacje dramatyczne. I nie da się opowiedzieć o twórczości artystki, o tematach, które pojawiają się w jej obrazach, nie znając tych zawiłych kolei życia Małgorzaty Łady Maciągowej.
6: Dokładnie tak. I Agnieszka w Muzeum Regionalnym zabiera Państwa na taką, można powiedzieć, wyprawę śladami życia i twórczości malarki. I to jest wyprawa naprawdę wzruszająca, piękna, wzruszająca, bo tak naprawdę poznajemy młodą kobietę najpierw, urodzoną tutaj w naszym mieście w Siedlcach, później jej dalsze losy, również właśnie to, o czym wspomniałaś, w wielu momentach losy tragiczne, i ona to wszystko odzwierciedla w swoich obrazach, i to jest naprawdę pokazanie tego, jak ona była świetną malarką, bo te emocje, które przeżywała w życiu, faktycznie są na obrazach, i można powiedzieć, że patrząc na te obrazy, no jakbyśmy trochę film z tego jej życia oglądali, słysząc jeszcze twoją opowieść. No i właśnie, może postarajmy się trochę więcej o naszej bohaterce opowiedzieć, bo ja na razie powiedziałam tylko, że urodziła się w Siedlcach, a to oczywiście nie jest absolutnie najważniejsze, ale myślę, że warto, żebyście Państwo trochę więcej się na ten temat dowiedzieli.
7: Na świat przyszła w 1881 roku właśnie w Siedlcach. W związku z tym, że dokumenty w czasie I wojny światowej zostały wywiezione w głąb Rosji, to my do dzisiaj nie wiemy, gdzie stał ten dom, w którym rodzina Małgorzaty mieszkała. Oczywiście to z perspektywy czasu nie jest aż tak istotne. Dużo bardziej nas interesuje, myślę, w przypadku każdego artysty, jak to się stało, że taki właśnie zawód artystka wybrała. Może jakiś wpływ większy miał na to tata Bazylii Łada, który wtedy w guberni siedleckiej był lekarzem powiatowym. I ojciec rzeczywiście zauważył, że zarówno u Małgorzaty, jak i u jej siostry Janiny są jakieś predyspozycje artystyczne. Małgorzata rokuje w kierunku malarstwa, Janina w kierunku muzyki. I wybrał Kraków, który przedstawiał w tamtym okresie dawał taką możliwość wolności, tak? Tam odbywało się to kształcenie w języku polskim, większe swobody panowały, i dziewczynki przyjechały do Krakowa, trafiły na pensję Łucji Żeleszkiewicz. Potem po ukończeniu tej pensji, która też była prowadzona przez panie zwracające bardzo uwagę na sposób kształcenia tych młodych dziewczyn, tak aby pielęgnować wartości patriotyczne, rodzinne, więc te podstawy tego dobrego wychowania, oprócz tego, że wyniesione z domu, to jeszcze potwierdzone przez dobrą pensję. I potem Małgorzata zdecydowała, że zapisze się do tego słynnego Baraneum, czyli do szkoły, w której kształciły się dziewczęta, bo kobiety nie miały jeszcze wstępu na uniwersytety.
6: Trzeba o tym pamiętać.
7: Trzeba o tym pamiętać, i to wszystko nie było takie proste. Ten świat nie był taki, jakim my go dzisiaj znamy, chociaż się prosi o komentarz, że czy rzeczywiście dobrze z tej wolności z kolei dzisiaj korzystamy, bo tym kobietom było rzeczywiście trudno i nie było to takie oczywiste, że jak się kobieta wykształci, na przykład za granicą, zdobędzie ten zawód artystki, to, że będzie mogła tworzyć, bo to w dużej mierze zależało od decyzji ojca, w dużej mierze od decyzji męża, czy pozwoli. Kobiety po prostu zajmowały się prowadzeniem domu. I jeśli wystarczyło tego czasu, to mogły sobie w zaciszu pomalować, ale za tym nie szło takie głośne wypowiadanie się na ważne tematy. Raczej kwiaty, raczej portrety, na pewno nie wprowadzanie jakichś nowości do historii sztuki. I to życie u Małgorzaty jeszcze wtedy Łady widać, że już układa się zupełnie inaczej. Oczywiście tutaj jest ogromna zasługa ojca, który dawał dziewczynom też taką wolność, swobodę. Wiązało się to również z takimi predyspozycjami finansowymi w rodzinie, że na wszystko było stać rodzinę, i to rzeczywiście po tym kursie malarstwa, po skończeniu też Baraneum, Małgorzata, gdzie była też, trzeba przypomnieć, uczennicą samego Jacka Malczewskiego i dostawała nagrody za prace, które pod okiem Malczewskiego i nie tylko, powstawały w Krakowie i potem jak się już wykształciła, zdobyła ten dyplom, to wyjechała do Akademii Julien w Paryżu. Oficjalnie mówimy, że była tam już w 1906 roku i do tej pory biografie podawały datę taką, ale w ostatnim czasie zostały odnalezione zapiski, które mówią o tym, że już w 1905 była w Paryżu, więc troszeczkę wcześniej. Są też jakieś takie informacje, które też wymagają dodatkowych badań, że oprócz tego, że uczyła się tam malarstwa, to mogła też studiować ilustrację, o czym chociażby świadczą znajdujące się w zbiorach rodziny przeróżne grafiki. Wiemy, że kolekcjonowała grafikę, więc my nie mamy wśród tych prac podarowanych do muzeum takiej sztuki. Mamy obrazy pastelowe, projekty witraży i malowane farbami olejnymi, ale tę wrażliwość na grafikę również przejawiała i musimy o tym pamiętać. Zostawiła też szereg projektów witraży i z tego też w samym Krakowie była znana. Więc Paryż tylko rozbudził i utwierdził, że tak trzeba, jeżeli chodzi o drogę artystyczną. Ale Paryż to też miejsce, gdzie ona się zakochała.
6: Też część pięknej historii.
7: Chciałabym, żebyśmy mogli sobie również dzisiaj pozwolić na to, żeby o Paryżu tak myśleć, że tam rodzi się miłość. Rzeczywiście w mieszkaniu najstarszego syna naszego narodowego wieszcza, Adama Mickiewicza, czyli w mieszkaniu Władysława Mickiewicza, mogła poznać Adama Maciąga. W zbiorach naszego muzeum wśród pamiątek jest taka kartka podpisana przez Władysława Mickiewicza, dedykowana Adamowi Maciągowi, czyli już wtedy chłopakowi, narzeczonemu artystki, a wiemy, że w tym czasie w tym mieszkaniu też bywała artystka, zatem przypuszczamy, że to taka romantyczna historia. Kiedy zakochani wrócili do Polski, to pobrali się w Częstochowie. Przypadkowi świadkowie towarzyszyli w tym szczęśliwym momencie. To był w ogóle taki zwyczaj, że ta para jest notowana jako świadkowie na ślubie u wielu osób biorących wtedy ślub w Częstochowie. I wrócili, zamieszkali w Krakowie w sześciopokojowym mieszkaniu przy ulicy Basztowej. I właściwie to było takie mieszkanie otwarte. I nawet śmiem przypuszczać, że na początku może nie ze względu na sposób życia Małgorzaty, tylko to, o czym się tak mówi, to jest to środowisko profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy bywali na zaproszenie męża. Mąż był lekarzem, prowadził już w tym czasie badania naukowe. Też miał duży wpływ na powstawanie podręczników do nauki medycyny i to środowisko profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego swojego kolegę z pracy odwiedzało. Mamy takie fotografie świadczące o tym, że wtedy, kiedy panowie dyskutowali, Małgorzata była proszona o to, żeby przygotować portrety z tych znaczących postaci związanych z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i rzeczywiście w Krakowie, w tym miejscu, w muzeum, te portrety do dzisiaj się znajdują, więc wiemy, że na pewno skończone w pomyśle powstały. Wśród tych portretów jest też portret profesora Jana Olbrychta. Może o nim troszeczkę wspomnę, bo Jan Olbrycht, jak wypowiadam to nazwisko, to chociaż chyba nie był w Siedlcach, to jednak tutaj moje myśli biegną, dlatego że na zaproszenie kardynała Karola Wojtyły, ówczesnego jeszcze kardynała, profesor Jan Olbrycht badał przyczynę śmierci świętego Stanisława, więc z tego powodu biegną tutaj, sobie przypominam, że mamy kościół, stary kościół pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Badał też oprócz przyczyny śmierci biskupa Stanisława, to też przyczynę śmierci królowej Jadwigi. Więc to były ważne tematy związane z historią i to był szwagier Maciągowej, czyli mąż najmłodszej siostry Izabeli, która była dentystką. Więc Janina została utalentowaną pianistką po konserwatorium w Wiedniu, Izabela dentystką, Małgorzata malarką. Był jeszcze Jerzy, który był bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego, członkiem Legionów. Była też Maria, która zmarła przedwcześnie, chyba miała 17 lat i prawdopodobnie z tym trudnym dla rodziny wydarzeniem związana jest historia powstania obrazu Pójdźcie do mnie wszyscy, znajdującego się w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. Ten obraz wywołuje bardzo takie skrajne emocje wśród osób patrzących na pracę. Był też prezentowany na wystawie w Lublinie w ubiegłym roku Co babie do pędzla. I też miałam okazję patrzeć, jak reagują zwiedzający na pracę. Tam jest takie ciekawe ujęcie. Pan Jezus przyciska do swojej piersi dwie dziewczynki płaczące. Widoczne takie łzy, bardzo realistyczne. I ojca, który kładzie głowę na kolanach u Pana Jezusa. I pomyślałam sobie, że to może właśnie mieć związek z tą przedwczesną śmiercią tej Marii, dla których ta śmierć, dla członków rodziny ta śmierć była takim bolesnym ciosem. Natomiast prace takie związane z życiem codziennym trafiły z kolei do Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Nie wiemy, od kiedy ta praca w diecezjalnym znajduje się, natomiast z naszych dokumentów wynika, że w 1967 roku

0: rodziny, ale też właśnie tych środowisk naukowych, z którymi była blisko związana, ale myślę, że w historii sztuki zapisała się najtrwalej, tworząc akty. I to ujęcie aktu, ja bardzo długo się temu przyglądałam, dla mnie jest nowatorskie, dlatego że my nie mamy w Polsce wielowiekowej tradycji malowania aktów. To jest jakaś końcówka XIX wieku. No i tu też trzeba pamiętać, że te kobiety, które kształciły się ewentualnie w kraju, to nie było takie oczywiste, że mają zajęcia z żywym modelem. Kobiecie na nagość nie wolno było patrzeć.
1: Wracamy znowu do tego, w jakim jesteśmy czasie i co kobiecie wolno było.
0: Nie wolno było i myślę, że jednym z powodów, dla którego kobiety tak chętnie wybierały Akademię Julien, to była możliwość pracy z żywym modelem. Kiedy chciały, w którym momencie miały tę wenę, to mogły się tego podjąć. U Marii Niedzielskiej chyba w Krakowie, jeśli dobrze pamiętam, były zajęcia z żywym modelem, nagim, ale to był starzec, więc to też było takie szalenie ważne dla pojmowania tej historii, tego, w jakim momencie te kobiety się znajdowały. Natomiast śmiałe poczynania z nagą postacią kobiecą mieli zawsze mężczyźni. Na początku powodem, dla którego studiowali nagość, były sceny związane z mitologią, więc można było dogodnie, tematy były zresztą też takie tryskające wyobraźnią i dawały powody, dla których mężczyźni wyginali, mordowali na swoich płótnach, odsłaniali tę nagość. I dzisiaj troszeczkę patrzymy na to jako na takie doświadczenie w tym malarstwie, że malarstwo było powodem, dla którego oni mieli tę wolność w obcowaniu z nagim ciałem. Natomiast kiedy do głosu doszła Maciągowa, z 1923 roku jest znany pierwszy jej akt, to Maciągowa zaczęła zwracać uwagę na ten świat wewnętrzny kobiety. Znaliśmy już przecież akty Tamary Łempickiej, które też po linii męskiej idąc, jeżeli chodzi o to zainteresowanie nagością, też odsłaniały takie raczej wyuzdane sceny. A u Maciągowej to idzie do wnętrza, czyli generalnie chodzi o to, że te modelki wcale nie są takie szczupłe, idealne w swoich kształtach, natomiast piękne są w ułożeniu tej cielesności, w sposobie eksponowania. Także my chyba właściwie jako oglądający to czasami zapominamy, że one są nagie. Zapominamy, że one są nagie, dlatego że one kierują powściągliwie spuszczony wzrok na swoje wnętrze. Tak jakby zapraszają nas do swojego serca. I ja to traktuję też tak bardzo symbolicznie, dlatego że to by dawało nam potwierdzenie, że Maciągowa wyrosła z tych niełatwych czasów dla kobiet artystek, gdzie kobiecie było mało, wolno. I właściwie o tym, że ona coś czuje i coś by chciała, to niewiele osób mówiło. Jest dla mnie taką pierwszą artystką, jedną z pierwszych, które śmiało, w taki wolny sposób odsłaniają to wnętrze kobiety, jej pragnienia, jej duchowość, jej sposób myślenia, delikatność. Są też akty malowane kredkami pastelowymi, oprócz tego pierwszego olejnego, o którym wspomniałam. I wszystkie też, szczególnie te pastelowe, sprawiają, że te kobiety są takie bliskie nam, chociaż wywodzą się najprawdopodobniej z kręgów teatralnych, artystycznych, dlatego że są to zazwyczaj modelki anonimowe, ale im dłużej się im przyglądamy, to nie wszystkie stają się już takie anonimowe. Okazuje się, że wiele aktów to są akty Małgorzaty Łady-Maciągowej, artystki. Ale to dopiero jest możliwe do uchwycenia, kiedy je wyeksponujemy wspólnie wszystkie na sali, tak obok siebie. To myślę, że w historii sztuki trzeba oddać jej to miejsce jako, no, jako artystce, która miała takie nowatorskie podejście, do innowacyjne. I myślę, że my też powinniśmy w tych czasach wrócić do takiego sposobu ujęcia.

0: na gości, żeby to nie poszło w złą stronę. I żeby artyści mieli też pomysły, bo człowiek jest taką głęboką studnią, z której nieskończenie można czerpać i nigdy nam się to nie znudzi. Więc świat się zmienia, to wnętrze głębokie ciągle jest gotowe, by szukać. I Maciągowa była takim głębokim człowiekiem, świadomym tego wszystkiego, dlatego też portrety są psychologicznie głębokie. Te postacie też nam są takie bliskie, z całym bagażem przeróżnych doświadczeń, z takim też wyakcentowaniem aktualnie panujących trendów w modzie. Wszystko w połączeniu ze sobą pięknie gra, nic nie jest ważniejsze i człowiek przez to, że jest piękny. I uśmiechamy się, oglądając te prace, ale też myślę, że z Maciągową warto przejść się po krakowskich plantach. Jest taki cykl malowany o każdej porze roku, wiosna, lato, jesień, zima, gdzie ona wychodzi na te planty, bo to już jest czas, kiedy jest sama. Mąż i syn nie żyją i ona zmienia miejsce zamieszkania właściwie od wybuchu II wojny światowej. Mieszka w mieszkaniu przy ulicy Świętego Krzyża, a jak wiadomo, stamtąd już jest bardzo blisko na krakowskie planty i malarka schodzi, wchodzi między te drzewa, siada na ławce, rozkłada przybory i podpatruje ludzi. I to jest bardzo cenne doświadczenie, bo to widać po tytułach. Jest i chuligan, jest mama z wózkiem, są starsi ludzie, są panowie czytający gazety, odpoczywający po pracy i każdej z pór roku przypisuje ludzi w konkretnym wieku. Jak mamy jesień, to jesień życia. Jak mamy zimę, to osoby w innym wieku. Jak wiosna, to dzieci maleńkie. Jak lato, to już trochę starsze. O tym, że potrafiła patrzeć na ludzi, świadczą też prace, które z kolei podarowała do Zamku Królewskiego na Wawelu. Wchodziła na Wawel i patrzyła na kobiety, które zachwycone widokiem całego Krakowa, jaki się rozciąga z tego wzgórza wawelskiego, tracą kontrolę nad własnym ciałem i czasem części garderoby się odsłaniają, te, które powinny być zakryte, ale one niczym nie skrępowane, rozmawiają ze sobą, nachylają się, mają nienaturalne takie pozy tego ciała, więc to też odsłania ten charakter artystki, która miała ten pazur, potrafiła patrzeć i umiała to pokazywać, nie na zasadzie jakiejś takiej taniej sensacji, tylko na zasadzie właśnie takiego głębokiego patrzenia na zachowanie człowieka i na codzienność, która go otacza.
1: Była świetnym obserwatorem, ale no potrafiła też tą codzienność no pokazać w taki sposób, że my do tej pory, spoglądając na jej rysunki, na jej obrazy, mówimy, wow, jakie to jest przemyślane z jednej strony, a z drugiej strony jak to zachwyca, do tej pory zachwyca ta jej kreska, to właśnie nietuzinkowe podejście do tematu, bo cały czas musimy pamiętać, tak, kiedy ona tworzy, że to nie ma jeszcze może takiej odwagi, tak, w tym malarstwie, w rysunku, a ona już potrafi właśnie przemycić coś absolutnie nowego. Tak jak wspominałaś wcześniej, ona tak naprawdę, no można powiedzieć, że na swoje czasy gdzieś tam no, była takim wielkim innowatorem sztuki, bo chociażby tak, te akty, które w ogóle kobieta malowała akty, to już było zadziwiające, ale również to, że ona nie zajmowała się właśnie tylko ciałem, ale też duszą, tak, tymi naszymi gdzieś emocjami, to chyba to najbardziej zachwycało i do tej pory zachwyca. Bo gdzieś tam przechadzając się właśnie po muzeum, oglądając jej kolejne prace, no czujemy te emocje, po prostu czujemy.
0: Jest tak, ten wewnętrzny świat pięknie utrwalony na tych wszystkich pracach i mam też takie doświadczenie, że prace w dużej liczbie pokazywane równocześnie, najpełniej oddają to wszystko, co ją ukształtowało i bez wątpienia widać, że była osobą szczęśliwą, spełnioną, mimo iż bardzo wcześnie ten etap szczęścia został przerwany przez dramat tej zbrodni katyńskiej. Z wojny nie wrócili i mąż, i syn. Syn może wróciłby do matki, ale z opowieści jego kolegi Adam Maciąg junior też był studentem medycyny, chyba na drugim roku, kiedy musiał wziąć udział w wojnie. I wracając już z tej wojny, spotkał swojego kolegę ze studiów, Stanisława, i przekazał taką informację, że właściwie on został przez Sowietów zwolniony, ale do matki bez ojca nie ma po co wracać i chciałby się wrócić po ojca. I jak się wrócił, to został ponownie schwytany. I poprosił wtedy tego swojego kolegę, Stanisława Banacha, żeby zaopiekował się matką, gdyby oni jednak nie wrócili. I to zobowiązanie Stanisław Banach wypełnił do końca. Przez całe życie utrzymywał kontakt z malarką. Również w tym okresie takim trudnym mogła liczyć na swoją rodzinę. To były silne więzi rodzinne. Najmłodsza z sióstr, wspomniana już Izabela, i jej mąż, profesor Jan Olbrycht, gościli u siebie często malarkę. Ona była świadoma tego, co udało jej się stworzyć. Czyli tutaj chciałabym jeszcze usystematyzować, że artystka malowała portrety, akty, cykl planty, robiła projekty witraży, ale w tym najtragiczniejszym momencie swojego życia, oczywiście przez chwilę nie tworzyła po tym 1940 roku, potem do malarstwa wróciła i musimy wiedzieć, że w tym momencie, gdy musiała sobie radzić z tymi stanami depresyjnymi po stracie najbliższych osób, weszła do wnętrza kościołów krakowskich i w czasie, gdy było jej najtrudniej, powstał ten właśnie cykl, jak również zabytki Starego Krakowa i cykl planty, o którym już opowiedziałam. I te trzy tematy pokazują, czym ona zajmowała się po 1940 roku. Więc ta radość życia, jak tak spróbujemy sobie wyobrazić te wszystkie prace z tych kolejnych cykli tematycznych, nie opuściła jej. Pomimo tragedii widziała właściwie ten świat. Bo dzisiaj jest taka pokusa, żeby zniekształcać, bo my jesteśmy zniekształceni, bo my cierpimy, więc to cierpienie też mamy ochotę w jakiś sposób wyrazić. Często to jest w sztukach teatralnych widoczne, w książkach, właśnie w obrazach, a ona pokazywała piękno świata. I myślę, że to jest sedno jej takiego sukcesu życiowego, że pomimo bólu widziała świat we właściwych barwach. To jest w ogóle jakiś sukces, jakiś fenomen, że nie pokazywała brzydoty, tylko piękno, bo taki świat ona znała, mimo niełatwych czasów, w których żyła. Też warto tutaj pamiętać, że była dziewczyną, która dość wcześnie musiała się rozstać z własną matką, bo rodzice byli w jakiejś separacji. Więc mimo tego trudnego życia właściwie widziała. I to ją też charakteryzowało, że ona się nie chciała dzielić tym bólem, że jakby to nie było celem jej życia. Jej celem było piękno. Piękno i prawda.
1: I to jest bardzo cenne. Bardzo cenne i bardzo niezwykłe, bo gdzieś ten ból, smutek często gdzieś tam przebija przez twórczość wielu artystów. I jeszcze na koniec chciałam, żebyś powiedziała, jakie obrazy Małgorzaty Łady Maciągowej możemy obejrzeć w Muzeum Regionalnym w Siedlcach, tak żeby naszych słuchaczy troszeczkę zachęcić, żeby właśnie do muzeum zajrzeli.
0: Mogą Państwo zobaczyć w Galerii Malarstwa Polskiego z naszych zbiorów dwie sale. W pierwszej pokazujemy obraz Krakowianka, czyli najstarszy z naszej kolekcji, pochodzący z 1902 roku, sygnowany jeszcze nazwiskiem panieńskim, M. Łada. Towarzyszą tej krakowiance widoki gór, bo mamy lato. Jest też morze, bo przecież wakacje, ale też są postacie z tego najbliższego otoczenia. Jest przykład aktu z 1923 roku. Jest też opracowanie szkicowe Wisła od strony Salwatora, która bywa mylona z pracą Wyspiańskiego, bo te wpływy młodopolskie są też widoczne w jej twórczości. I jest jeszcze druga sala, w której właśnie pokazujemy zabytki Starego Krakowa i wnętrza kościołów. I ostatni namalowany za życia obraz Katyń, który jest już takim rozrachunkiem z tym wszystkim, czego udało się doświadczyć artystce, mimo tego, że ona o ten dramat się oczywiście nie prosiła i nikt nie chciałby tego przeżywać, z czym ona musiała się zmierzyć. Jest to taki obraz, myślę, symboliczny, bo ostatni, namalowany ręką kobiety, która miała już 86 lat chyba, także bardzo dobry i kompozycyjnie, i artystycznie, pokazujący te kobiety, które tu jednak zostały i musiały sobie z tym wszystkim poradzić. I ten obraz taką symboliczną klamrą i w życiu, i na tej wystawie zamyka twórczość artystki. Oczywiście ze względów lokalowych nie możemy sobie pozwolić na stałe eksponowanie wielu prac, ale uczulam wszystkich, którzy odwiedzają nasze muzeum, polskie muzea. My nie idziemy do muzeum, żeby zobaczyć wszystko. Czasem jedziemy na drugi koniec świata, żeby zobaczyć ten jeden obraz. I o tym należy pamiętać, że czasem wystarczy jedna praca artysty, żeby on nas ujął, żeby zachwycił, żebyśmy z nim zostali na dłużej. No i tak, nie ukrywam, jest z twórczością Małgorzaty Łady Maciągowej.
1: A ja to potwierdzam, widziałam na własne oczy, Państwu też polecam. Agnieszka Pasztor z Muzeum Regionalnego była moim i Państwa gościem. Dziękuję za przybycie do studia Radia SK.
0: Dziękuję i zapraszam. Proszę do nas przychodzić i zwiedzać nasze wystawy.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, pora na magazyn Radia SK Siedlce. Ze mną w studio Eski Natalia Zyśk, przewodniczka PTTK, która opowie nam za chwilę o bramie dzwonnicy, która kiedyś istniała w Siedlcach.
2: SK Siedlce.
4: W roku 2026, czyli w obecnie trwającym, przypada 250. rocznica od zakończenia budowy siedleckiej bramy dzwonnicy. No i teraz można byłoby się zapytać, o jaką bramę chodzi, prawda? Przecież nie mamy w krajobrazie miasta żadnej bramy miejskiej. Żadna się niestety nie uchowała i nie przetrwała do naszych czasów. Ale mamy pozostałości pewnej bramy i tutaj może już niektórzy z Państwa wiedzą, o czym mówię, bo od czasu do czasu robi się głośno na ten temat w związku z różnymi pomysłami dotyczącymi odbudowy tej bramy. Chodzi oczywiście o pozostałości, które mamy u zbiegu ulic Piłsudskiego i Starowiejskiej, czyli w miejscu, które bezpośrednio sąsiaduje z najstarszą siedlecką parafią, z najstarszym siedleckim kościołem parafialnym, czyli kościołem świętego Stanisława przy ulicy Floriańskiej i właśnie Piłsudskiego. Brama była elementem, który przynależał do kościoła, dlatego że stanowiła też dzwonnicę przykościelną. To była jej podstawowa funkcja od samego początku, od kiedy ją wybudowano. No i teraz, kiedy ją wybudowano? W roku 1773. Budowa trwała 3 lata, zakończyła się w roku 1776. Stąd od tego zakończenia budowy pozwalam sobie liczyć tak wspaniałą rocznicę jak 250 lat. Oczywiście brama nie istnieje w naszym krajobrazie już, ale istniała. Istniała dokładnie 165 lat. Zniknęła w roku 1941, rozebrana przez Niemców w czasie II wojny światowej w pierwszej połowie roku. Po prostu przeszkadzała troszeczkę. Nie chodziło po prostu o umożliwienie przejazdu ciężkiego wojennego sprzętu, czołgi, ciężarówki, które nie mieściły się przez piękne arkadowe łuki, które brama posiadała. Z okazji tej rocznicy podsumowujemy trochę to, co o niej wiemy w ogóle, bo często o niej mówimy, była, nie była, i ona jest żywa wśród mieszkańców, jest taką żywą legendą, natomiast no po prostu jej nie ma, prawda? A jednak ciągle o niej mówimy. I to jest taki fenomen tego miejsca, bo to jest jedyny taki obiekt, o którym mówi się, mimo że go tak naprawdę nie ma. miejsce wyjątkowe, które też związane jest z znanymi z XVIII wieku właścicielami Siedlec, z rodziną Czartoryskich. Rodzina Czartoryskich przez 4 pokolenia, czyli ponad 200 lat była właścicielami Siedlec i oczywiście inwestowali tutaj swoje środki. Na początku głównie jako taka letnia rezydencja, a później z czasem już zaczynała przybierać na znaczeniu. Wobec tego Czartoryscy zaczęli tutaj fundować dużo bardziej znaczące budynki i obiekty, bo chcieli podnieść rangę miasta, którego byli właścicielami. To było oczywiście też podniesienie rangi własnego rodu, ale też oczywiście wpływało to, przekładało się na to, że zmieniało się i zwiększało się znaczenie miasta. I to podnoszenie rangi oczywiście zaczęło się od budowy, od fundacji kościoła. Kościoła świętego Stanisława od roku 1740. Natomiast później do tego obiektu dołączyła plebania, budowana od roku 1768, a jeszcze w międzyczasie w środku rynku, czyli w sercu ówczesnych Siedlec, zaczęto budowę ratusza. Ratusza, który my dziś znamy pod nazwą Ratusz pod Jackiem. I kolejnym obiektem, który dołączył do tych, które przetrwały do naszych czasów, które możemy sobie tak chronologicznie uporządkować, była właśnie brama dzwonnica. I powstając w tym konkretnym miejscu, ona zamknęła pięknie kompozycyjnie cały rynek. Bo mamy na środku kościół, po jednej stronie plebanie, a po drugiej dla równowagi dobudowano właśnie bramę, symboliczną bramę miejską prowadzącą do miasta. I tu bardzo ważna rzecz, nie prowadzącą do prywatnej rezydencji, czyli to nie była brama prowadząca do Pałacu Ogińskich, do całego zespołu pałacowo-parkowego, który dzisiaj mamy tuż obok, tylko właśnie do miasta. To też był bardzo piękny symbol, że Czartoryscy taką piękną bramę wybudowali w rynku dla mieszkańców, żeby ona sygnowała niejako miasto, żeby stała się jego symbolem. Obok ratusza, który już wówczas stał się symbolem, bo przecież figura Jacka na szczycie, figura oczywiście greckiego boga Atlasa, którą my potocznie nazywamy Jackiem, od samego początku stała się takim symbolem, bo ratusz, będąc wówczas najwyższym obiektem w mieście, z tak charakterystyczną figurą na szczycie, stał się po prostu znakiem drogowym i znakiem rozpoznawczym Siedlec. Każdy, kto się tu zbliżał, widział prawdopodobnie z daleka najpierw figurę właśnie naszego Jacka, którego pewnie z tego powodu zaczęto właśnie takim sympatycznym męskim imieniem nazywać i określać. Ale właśnie ktoś, kto się zbliżał do tej figury, do ratusza, wiedział, że zbliża się do Siedlec, stąd stał się naszym symbolem. A drugim takim właśnie symbolem i znakiem rozpoznawczym była brama dzwonnica, dlatego że była wybudowana w formie pięknego łuku triumfalnego. Łuku, który zazwyczaj budowano dla upamiętnienia ważnych wydarzeń albo osób, na ich cześć po prostu. I tego typu bramy przecież znamy z historii w różnych innych miastach, nie tylko Polski, ale i w ogóle Europy. Tak zwane bramy triumfalne. Taką bramę triumfalną postanowiono w takiej formie, w takim kształcie wybudować w Siedlcach. Ona oczywiście była bramą na cześć rodu Czartoryskich. To oni ją fundowali, oni za nią płacili. Wobec tego podpisali ją na szczycie. Brama była zwieńczona takim, oczywiście górna część bramy to była część przeznaczona na dzwony, a wyżej, powyżej, na samym szczycie znajdował się element dekoracyjny w postaci obelisku. I ten obelisk posiadał jakby umieszczone dwie litery C, zwrócone do siebie plecami i skrzyżowane ze sobą, czyli trochę do siebie, na siebie nachodzące. I to był monogram rodzinny, rodziny Czartoryskich. Tą bramę, jej budowę rozpoczął Michał Fryderyk Czartoryski, ojciec naszej legendarnej właścicielki Siedlec, księżnej Aleksandry z Czartoryskich-Ogińskiej. I on, rozpoczynając tą budowę, a będąc jednocześnie osobą bardzo wpływową, on był twórcą takiej grupy politycznej, która przetrwała do naszych czasów pod nazwą Familia. Może trochę kojarzymy to ze szkoły, bo oni mieli bardzo duży wpływ i bardzo mocno dążyli w XVIII wieku, w tym właśnie przede wszystkim przywódca tego stronnictwa, Michał Fryderyk Czartoryski, do przeprowadzenia reform w państwie. Oni starali się, chcieli mieć wpływ i bardzo często mieli na samego króla. Zresztą z ich rodu wywodził się ostatni znany nam król Polski, Stanisław August Poniatowski, który był synem siostry Michała Fryderyka Czartoryskiego, więc to są naprawdę bardzo ogromne wpływy na samym szczycie władzy i ogromny wpływ nie tylko na jakby w ogóle zasoby finansowe i zarządzanie nimi, bo Czartoryscy byli właścicielami bardzo wielu majątków i to już nie była szlachta, to była magnateria, czyli dużo majętniejsi właściciele. Oni mogli sobie pozwolić na tego typu symbole, które podkreślały ich znaczenie, ich rangę, ale tak jak wspomniałam, podkreślały też rangę miasta, w którym tego typu symbole fundowali. Bo jak brama pojawiła się w krajobrazie miasta, to zmieniła trochę środek ciężkości. Zdjęła ten środek ciężkości z ratusza i przeniosła go też na skraj rynku. Brama według zachowanych jakichś tam relacji z XIX wieku, czy takich wspomnień o niej, wrażeń, była na tyle monumentalna i na tyle wręcz nawet przytłaczająca całe otoczenie rynku, że po prostu dominowała w rynku. Nam dzisiaj jest ciężko sobie to wyobrazić, natomiast brama miała prawdopodobnie około 10 metrów szerokości, czyli cała szerokość dzisiejszej ulicy Piłsudskiego wraz z przejściami dla pieszych po prawej, po lewej stronie i taką samą wysokość do góry. I ona naprawdę w tym skraju rynku dominowała. Taką ciekawostką związaną z bramą i w ogóle z jej umiejscowieniem jest też miejsce, w którym ona się znajduje. Bo dzisiaj, kiedy mówimy o odbudowie bramy, to bardzo często krzyczymy nie, tylko nie w tym miejscu. Jak będzie wyglądał ruch? Jak będziemy jeździć samochodami, autobusami? Jak karetki dostaną się do szpitala, prawda? Oczywiście w tamtym okresie nie było ani szpitala w tym miejscu, ani oczywiście też karetek. Ale też to miejsce to był koniec miasta Siedlce. Dokładnie w tym miejscu przebiegała granica ówczesnych Siedlec. Mieszkańców było około 1000. Oczywiście zaokrąglam, bo w różnych okresach podaje się różne cyfry, ale z chwilą śmierci księżnej Aleksandry około 1200 osób, mniej więcej. Więc to nie jest 75 tysięcy, które mamy dzisiaj, plus wszyscy przyjeżdżający do pracy, do szkoły, którzy w Siedlcach nie mieszkają, a jednak przyjeżdżają tu codziennie. I tak naprawdę to się robi ponad 100 tysięcy ciągłego ruchu mieszkańców każdego dnia, więc jest to przede wszystkim inna skala. Stąd oczywiście rozumiem te głosy. Być może trzeba byłoby bramę dostosować do czasów, które mamy dzisiaj. To jest oczywiście cały czas otwarte pytanie. Natomiast wtedy, kiedy powstawała w tamtym miejscu, również chodziło o symbol zaznaczenia granic miasta między miastem a wsią, bo właśnie kiedy idąc ulicą Piłsudskiego wchodziło się w dzisiejszą ulicę Starowiejską, wychodziło się z miasta Siedlce, wchodziło się do tak zwanej Starej Wsi. To były pierwsze Siedlce, ta stara wieś rozlokowana wzdłuż dzisiejszej ulicy Starowiejskiej, to była pierwsza wieś Sedlicze, różnie się to zapisywało na mapach. Pierwsza wieś, o której pierwszą wzmiankę mamy z 1441 roku. To była wieś tak zwana jednoulicówka, jedna ulica, domy po jednej i po drugiej stronie drogi. I tak to się zaczęło. I pierwsza parafia świętego Stanisława i Najświętszej Maryi Panny, bo były dwa wezwania na początku, która powstaje w roku 1532, również nie powstaje w mieście, którego wówczas nie ma, tylko przy ulicy Starowiejskiej, mniej więcej w miejscu, gdzie dzisiaj mamy kaplicę księżnej Aleksandry Ogińskiej. Tam był pierwszy drewniany kościół, być może drugi i trzeci, tego dokładnie nie wiemy. Wiemy, że w czasach księżnej prawdopodobnie coś jeszcze mogło tam istnieć. Stąd księżna to miejsce wybrała na budowę kaplicy, nie inaczej. Natomiast ta stara wieś pozostała wsią bardzo długo, bo do początku XX wieku, dopiero bodajże w latach 30. została włączona, chociaż nie, akurat ta część najbliżej miasta na początku, na samym początku XX wieku została dołączona. Kolejne partie i kolejne ulice Starej Wsi, jak na przykład ulica Janowska, która też była częścią Starej Wsi, one zostały dołączone troszeczkę później, czyli właśnie lata 20-30. I tak się Siedlce powiększały w kierunku wschodnim, dołączając kolejne sąsiednie wsie. Natomiast w czasach księżnej i w czasach Michała Fryderyka Czartoryskiego to było symboliczne oddzielenie, gdzie jest miasto, gdzie jest wieś. Oczywiście mieszkańcy starej wsi zasilali skutecznie nowe Sedlicze, czyli nowe Siedlce, które powstały w 1547 roku, już tak oficjalnie, oficjalnym aktem, razem z okazałym rynkiem do handlu, do targowania się. I potem w XVIII wieku, kiedy Czartoryscy zaczynają dobudowywać właśnie te wszystkie obiekty, które na szczęście nie zostały zniszczone w czasie żadnej z wojen, to wszystko zaczyna nabierać sensu, zaczyna przybierać takiego harmonijnego kształtu. Ta brama to też symboliczne połączenie miasta z częścią dworsko-parkową, z dworem. Dwory najczęściej lokowano gdzieś w pobliżu miast, dwory, czyli siedziby właścicieli miast czy wsi okolicznych, i one były gdzieś zazwyczaj w pobliżu. Ta siedlecka brama, która łączyła wieś i miasto, łączyła też tą część dworską, bo chociażby w czasach księżnej Aleksandry pierwsza ulica, ta najbliższa bramy, to dzisiejsza ulica Kościuszki, prawda? Tuż po powstaniu bramy w latach 80. XVIII wieku księżna nakazuje ją wytyczyć, żeby połączyć dwór z miastem. I powstaje ulica wówczas Pałacowa. My potem oczywiście zmieniamy jej miejsce, imię w roku 1917 na imię generała Tadeusza Kościuszki. Natomiast wcześniej cały czas to jest ulica Pałacowa. Bezpośrednio przy bramie wchodziło się do miasta i można było iść na rynek albo można było skręcić do dworu. To było takie piękne, symboliczne, trójstronne połączenie. Wieś, miasto, dwór. Dzisiaj tego nie widzimy, bo nawet się nad tym nie zastanawiamy, ale mamy jakieś takie jeszcze poszlaki w nazwach, w krajobrazie, że możemy to pięknie połączyć. Dlatego brama w tym miejscu, a nie w innym. Właśnie dlatego.
5: Bo właśnie tak sobie myślałam, że kiedyś to brama to jednak była brama wjazdowa do miasta, a teraz ona jest w centrum miasta, więc to po prostu jako, raczej jako obiekt historyczny po prostu już powstanie.
4: Tak, no mam nadzieję, że w jakimś stopniu zrobimy chociaż zarys, bo powiem szczerze, ja jako przewodnik, który mówi o siedleckiej bramie dzwonnicy, ja robię świetny efekt wow na przyjeżdżających gościach czy turystach w grupach z innych miast, kiedy pokazuję zdjęcie i pokazuję te przybudówki i ludzie mówią: ojej, ale to była piękna brama. I jeżeli my ją będziemy mieli wybudowaną, to pewnie stracę ten efekt wow tak zwany, bo ona już będzie.
3: A powiedz może więcej o tym zdjęciu. Czy chodzi o jedno zdjęcie, czy brama miała więcej zdjęć?
4: Zdjęć jest kilka. Tak naprawdę mamy sporo zdjęć bramy zachowanych do naszych czasów, bo no, jakby wynalazek fotografii, chociaż nie jest zbyt starym wynalazkiem, no to jednak koniec XIX wieku, początek XX już był coraz popularniejszy. I bardzo dużo mamy zdjęć bramy dzwonnicy, chociażby z okresu I wojny światowej, rok 1915, dzięki siedleckiemu fotografowi Adolfowi Ganiewskiemu, przechowywane w Siedleckim Muzeum Regionalnym. Ale też mamy prywatne kolekcje, prywatne zbiory. Ludzie często dzielą się, czy nawet jak coś wstawię w jakimś wpisie na Facebooku na mojej stronie, ludzie się dzielą w komentarzach zdjęciami, które na przykład wykonał pradziadek i mają je gdzieś w rodzinnych kolekcjach. Więc tych zdjęć, jakbyśmy je zaczęli zbierać, no nie wiem, nigdy ich nie policzyłam, bo cały czas właśnie ktoś coś udostępnia, gdzie na przykład fragment widać tylko bramę w tle, albo ktoś szedł na spacerze ulicą Piłsudskiego w niedzielę, zostało mu zrobione zdjęcie i ono jest sobie gdzieś w rodzinnym archiwum i nagle ktoś: ojej, tam z tyłu jest właśnie ta brama albo jej pozostałości. I naprawdę tych zdjęć przybywa, tych skarbów. Myślę, że to są setki, naprawdę. To nie jest tak, że mamy tylko jedno zdjęcie bramy. Mamy ich dużo więcej i mamy ją z różnych stron. I od strony ulicy Piłsudskiego, i od strony starowiejskiej sfotografowaną, więc mamy naprawdę kapitalną dokumentację do tego, żeby ją odtworzyć wiernie w oryginale. Ale tak naprawdę, no też moim zdaniem taka ilość zdjęć pokazuje, jak ważny był to obiekt, bo ludzie lubili zdjęcia bramie. Ja myślę, że my mamy tych historycznych zdjęć bramy więcej niż chociażby ratusza czy kościoła świętego Stanisława czy kaplicy księżnej Ogińskiej. Naprawdę. I to też o czym świadczy, że brama była ważna, była takim punktem, z którego coś się dla wielu Siedlczan zaczynało, że była miejscem spotkań. I to też jest bardzo ważny aspekt, o którym warto powiedzieć trochę szerzej w historii bramy, bo począwszy od roku 1916, kiedy mamy w zasadzie chyba pierwszą taką odnotowaną uroczystość związaną z bramą, dokładnie 3 maja 1916 roku, czyli 110 lat temu, Rada Miejska podejmuje uchwałę, w której postanawia odrestaurować, odnowić Siedlecką Bramę Dzwonnicę, bo pewnie już o to się prosiła, ale też jednocześnie w tej uchwale postanawia nadać tej bramie imię Bramy Księżnej Ogińskiej. I stąd też potem, w późniejszych latach, panuje takie przekonanie, że to w ogóle była Brama Księżnej Ogińskiej, którą ona wybudowała, a tymczasem ona była osobą, która dokończyła budowę bramy, bo jej ojciec umiera w trakcie budowy bramy, Michał Fryderyk Czartoryski, który zaczyna jej budowę i funduje ją w 1773 roku, umiera w 1775, wtedy księżna przejmuje zarząd nad Siedlcami. I to jest prawdopodobnie pierwszy obiekt, którego budowę kończy. Jeszcze podejrzewa się, że plebania mogła być w budowie i też być może księżna musiała dokończyć jej budowę. Pewnie też trwały prace przy ratuszu, mogły jeszcze trwać, chociaż oddanie do użytku było w roku 1773 ratusza. To podejrzewa się, że właśnie brama była tą, którą Aleksandra dokończyła. Ona już stała, gotowa, tylko była jeszcze nieotynkowana według rachunków klucza siedleckiego tak zwanego i księżna to zrobiła, otynkowała bramę, zrobiła te ostatnie wykończenia. To też taki może być, można, wydaje mi się, śmiało powiedzieć, że to był jeden z pierwszych obiektów, które księżna w Siedlcach dokończyła i w jakimś stopniu przyłożyła się do fundacji. Może też stąd pomysł na to, żeby była to brama Księżnej Ogińskiej, ten pomysł z roku 1916. Inne uroczystości to chociażby rok 1922, też spotkanie przed bramą w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się przystanek i zatoczka autobusowa przy ulicy Piłsudskiego. Mamy tam uroczystość poświęcenia sztandaru 22. Pułku Piechoty, ofiarowanego prawdopodobnie przez samego Józefa Piłsudskiego, bo na zdjęciach z tej uroczystości, oprócz biskupa Henryka Przydzieckiego, który dokonuje tego poświęcenia, mamy także Józefa Piłsudskiego, który stoi tuż za biskupem, mniej więcej właśnie w okolicy tego przystanku. Tak sobie to mniej więcej lokalizuję, kiedy patrzę na te zdjęcia. I to jest niesamowite, że sam marszałek Józef Piłsudski, którego ulicę mamy, nadaliśmy ją chyba w 1935 roku, jeśli dobrze pamiętam, albo może wcześniej troszeczkę, on tam był, stał przy tej ulicy, która dzisiaj nosi jego imię. Oczywiście to nie była jedyna wizyta, ale z tej wizyty mamy zdjęcie, że te uroczystości odbywały się na tym placu przed bramą obok kościoła. Więc wspaniała uroczystość. Były też inne uroczystości związane z tym, że sama brama służyła jako miejsce upamiętnienia, bo chociażby w roku, który był związany z rocznicą powstania styczniowego, w północny filar bramy, czyli ten znajdujący się bliżej pałacu, jakbyśmy stali sobie na ulicy Piłsudskiego i patrzyli w stronę kościoła Stanisława i właśnie pozostałości bramy, to filar, który dzisiaj nie istnieje, bo to były filary, które były jakby wmurowane centralnie, przechodziły przez te pasy, po których dzisiaj jeździmy autem, to w ten północny filar, czyli właśnie bliżej pałacu, wmurowana była tablica, która upamiętniała księdza Stanisława Brzuskę. I to też była taka ważna tablica, bo według podań, legendy i też nie wiadomo czy prawdziwych, bo nie mamy na to potwierdzenia, ksiądz Brzuska był prawdopodobnie albo przebywał w areszcie takim tymczasowym, który znajdował się w tym filarze bramy po tej stronie, albo po prostu się tam ukrywał. Są dwie wersje. Ja słyszałam dwie, nie wiem, która jest prawdziwa i nie wiem, czy którakolwiek jest prawdziwa, ale to jest też piękno tej bramy, bo no nie bez przyczyny tą tablicę tam wmurowano, a ufundowali ją tak zwani strzelcy podlascy, którzy prawdopodobnie pamiętali jeszcze czasy powstania styczniowego, bo cała uroczystość odbyła się w dwudziestoleciu międzywojennym. A jeszcze inną uroczystością był rok 1928, w którym w drugi filar bramy, znajdujący się bliżej kościoła, też oczywiście ten filar nie istnieje, była wmurowana tablica upamiętniająca Orlęta Lwowskie i było to 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Czyli mamy bardzo ważne wydarzenia patriotyczne, które jakby mieszkańcy Siedlec tam organizowali. kontaktami akumulowali, włącznie z fundowaniem tablic, które były umieszczone na bramie. I też trzecia rzecz, bo mamy pierwszą łącznik wsi, bramy, wsi, dworu i miasta, uroczystości patriotyczne, ale także miejsce spotkań po prostu siedlczan dla odpoczynku. Brama w dwudziestoleciu międzywojennym była słynnym siedleckim deptakiem, jednym ze skrajów tego deptaka, bo tak naprawdę mieszkańcy zaczynali swój spacer właśnie od dzwonnicy i szli, spacerowali w stronę tak zwanej bożnicy, a tą bożnicą była synagoga, czyli świątynia żydowska, wybudowana w latach 1856-1876, mniej więcej w miejscu, gdzie mamy dzisiaj taki niebieski wieżowiec delegatury Urzędu Województwa Mazowieckiego, Urzędu Marszałkowskiego. I czyli tak w połowie ulic między ulicą Bohaterów Getta a Berka Joselowicza. Bożnica, naprzeciwko bożnicy, w zasadzie przed nią, bo ona była skierowana tak bokiem do ulicy Piłsudskiego, a przodem do ulicy Bohaterów Getta dzisiejszej. Wtedy w zasadzie przodem do ulicy tak zwany Stary Rynek. Ona dzisiaj nie istnieje, ale mamy jej takie nieznaczne pozostałości. To jest przejście między starostwem powiatowym, budynkiem starostwa powiatowego, a tego urzędu. I przed tą bożnicą znajdował się skwer niepodległości z pomnikiem niepodległości poświęconym marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. I do tego miejsca siedlczanie spacerowali, często zawracali, wracali w stronę dzwonnicy i oprócz spacerów po pięknym siedleckim parku spacerowali także właśnie piękną ulicą Piłsudskiego na siedleckim Starym Rynku. I tym punktem spotkań bardzo często była brama dzwonnica. Dzisiaj jak się gdzieś umawiamy, no to wymieniamy sobie miejsce. Za mojej młodości takim miejscem był sklep Chemia przy dawnej ulicy Sokołowskiej. Zburzony, rozebrany, niedawno zresztą. Ale jak się umawialiśmy, to umawialiśmy się pod Chemią. I spotykaliśmy się pod Chemią.
5: Tak, też pamiętam jeszcze taką przy Chemii, pod Chemią. Tak,
4: tak jest, dokładnie. A wówczas spotykano się pod bramą. Jak się gdzieś człowiek umawiał, żeby gdzieś wyjść, umawiał się pod bramą. I to było takie miejsce też spotkań mieszkańców, więc naprawdę świetne miejsce, żeby pomyśleć w ogóle o tym, żeby to był może kiedyś w przyszłości siedlecki deptak. I nie mówię, że teraz, nie mówię, że już. Rzucam hasło i wyjaśniam dlaczego. Ale nie mówię, że musi być tam deptak. Naprawdę, miasto jest dla nas, a nie my dla miasta, więc oczywiście twórzmy je, kształtujmy je tak, żeby nam też dobrze służyło. Ale symbole mamy w tamtym miejscu piękne i ja powiem szczerze, uważam, że to miejsce było sercem Siedlec, nie ratusz. Ratusz był miejscem handlowym, tam były sklepy, tam się działo, tam się targowano. W budynku dzisiejszej Biblioteki Miejskiej, czyli w tak zwanym Odwachu, wówczas Odwachu, a reszcie, był także Dom Miar i Wag. Tam ważono towary, sprawdzano, czy nikt nikogo nie oszukał na tym siedleckim rynku, ale sercem była brama, sercem spotkań, sercem takim miejscem symbolicznym i też z innego względu było to też serce. Tam się znajdowały dzwony przykościelne. Dzwony przykościelne w tamtych czasach to był po prostu taki zegar miejski. Dzwonił na ważne wydarzenia. Dzwonił określając pory dnia, rano, wieczorem, zazwyczaj przed mszą, poranną, wieczorną. Wyznaczał rytm. Te dzwony tak naprawdę to był też punkt informacji, która jest godzina, że dzieje się coś ważnego w mieście, że dzieje się coś uroczystego w mieście. Zobaczcie Państwo, ile rzeczy można wymienić jednym tchem. Ja te wszystkie ciekawostki pogrupowałam sobie w 25, ale tak naprawdę ich jest więcej niż 25. I nie wiem, czy już wymieniłam wszystkie 25, ale naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy popatrzyli na to miejsce właśnie tak historycznie. Na to, że tak naprawdę nasi gdzieś przodkowie, jeżeli mieszkali w Siedlcach, bo nie wszyscy musimy pochodzić z Siedlec i mieć stąd rodziny, że oni tędy spacerowali, oni tutaj żyli, oni żyli tą bramą właśnie, między innymi.
5: I jak mówisz o tym spacerowaniu, to tak sobie myślę, że ten deptak to by się jednak w Siedlcach przydał.
4: Powiem szczerze, że jest to, znaczy dzisiaj jest to coś rzeczywiście, co ja oczywiście jako przewodnik całym sercem bardzo bym chciała, żebyśmy mieli takie miejsce, bo myślę, że ta część miasta też by odżyła dzięki temu. Tylko czy stać nas na ten krok tego ciężaru przeniesienia ruchu w inne miejsce, czy stać nas na to organizacyjnie? Coś trzeba byłoby dać w zamian, prawda?
5: To tak też z miejscami parkingowymi ciężko wtedy.
6: Tak, dokładnie, dokładnie. To też nie jest wcale takie proste. Mamy dzisiaj taki symboliczny deptak. Przecież ulica Pałacowa, Kościuszki, mimo że chodnik, ona nie jest zamknięta, nie jest wyłączona z ruchu, plac przed Pałacem Ogińskich, park. To jest dzisiaj miejsce takie deptakowe nasze. Mamy blisko. Ja myślę, że to jest bardzo dobry substytut, natomiast warto też, żebyśmy pamiętali po prostu o tej historii, którą mamy w tamtym rejonie. Nie zawsze przychylnie się też trochę o tym miejscu wypowiadamy, ale chyba z racji tego, że martwimy się po prostu, jakby to miało być wszystko zorganizowane. Powiem Państwu, że jeszcze a propos takich ciekawostek, którą miałam pominąć z premedytacją, ale przy tej okazji powiem, że jakby taka ostra, surowa ocena w ogóle odbudowy Siedleckiej Bramy Dzwonnicy, myślę, że spotkałaby się z przychylnością samego Bolesława Prusa, dlatego że on, podróżując jako korespondent Kuriera, pisał takie kartki z podróży i one są też wydane pod taką nazwą, jako kartki z podróży do różnych miejscowości pozawarszawskich, do których podróżował Bolesław Prus i pisał stamtąd różne relacje. I on napisał, tutaj pozwolę sobie przeczytać, napisał taką oto informację o naszej Siedleckiej Bramie Dzwonnicy. Jest tu także duża dzwonnica koloru cytrynowego. Zastanawiam się, że to jest prawdziwy kolor. Formą przypominająca bramę triumfalno-wjazdową, która posiada własność wprowadzenia w błąd osoby nieznające miasta, a przybywające do niego od strony Rogatki Warszawskiej. Brama ta, a raczej dzwonnica, jest zanadto wydatną, aby nie miała zaabsorbować całej uwagi podróżnika, który zajęty nią wyłącznie, nie patrzy ani na prawo, ani na lewo i sądzi, że miasto zaczyna się dopiero za nią. Smutne rozczarowanie. Dość bowiem stanąć przy cytrynowym budynku, aby przekonać się, że poza nim nie ma nic, a przed nim niewiele. Ironicznie trochę, prawda? Ja natomiast myślę, że rzeczywiście Bolesław Prus nie rozglądał się zbyt dobrze, będąc wtedy w Siedlcach. Natomiast trzeba pamiętać, że on tutaj podróżował, pisał to, kiedy był już w wieku dorosłym i całe te jego kartki z podróży są utrzymane w takim ironicznym stylu. Nawet popełnił jakiś taki drobny wierszyk o Siedlcach, po czym pod spodem dał gwiazdkę, że nazwę Siedlce można zastąpić każdą dowolną nazwą innej miejscowości i miasta ówczesnym Królestwie Polskim. Więc tak naprawdę nie wiem, czy on się za dobrze rozglądał po prostu. Zastanawia mnie tylko najbardziej właśnie ten kolor, czy on rzeczywiście był cytrynowy, czy troszeczkę go nam Bolesław Prus przejaskrawił.
2: SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, czas na magazyn Radia SK Siedlce. A w nim kilka bardzo dobrych wiadomości. Tego lata miasto Siedlce otrzymało wysoką dotację unijną na rozwój transportu publicznego.
7: Tomasz Kluczek, kierownik referatu Funduszy Zewnętrznych. Miasto Siedlce uzyskało niebagatelną kwotę około 10 800 000 dofinansowania. Jest to dofinansowanie w ramach programu Funduszy Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027 na realizację projektu rozwój transportu publicznego oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego w Siedlcach. Wartość całkowita projektu wynosi blisko 13 200 000. Dofinansowanie, tak jak powiedziałem, 10 800 000. Projekt realizowany będzie w latach 2026-2028. Projekt obejmuje kompleksową rozbudowę i modernizację infrastruktury transportu publicznego w czterech lokalizacjach na terenie miasta. Przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego, gdzie będą parkingi dla samochodów osobowych wraz z terenami zielonymi oraz parkingi dla samochodów osobowych oraz dla autobusów, miejsca postojowe na ulicy Stanisława Żółkiewskiego, a także obiekty na potrzeby kierowców Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ulicy Kalinowej i ulicy Kurpiowskiej. Będą to zaplecze dla kierowców komunikacji miejskiej. Ponadto dodatkowo będzie w projekcie system zliczania pasażerów oraz infrastruktura ładowania autobusów elektrycznych. Z tego projektu i z tej infrastruktury będą korzystali nie tylko mieszkańcy miasta Siedlce, ale także mieszkańcy całego miejskiego obszaru funkcjonalnego. Na terenie centrum przesiadkowego pomiędzy Wiatą a parkingiem dwupoziomowym W tej chwili są miejsca z płyt betonowych. W tym miejscu będzie zlokalizowanych około 70 miejsc dla samochodów osobowych.
3: A kiedy to będzie realizowane wszystko?
7: Do końca 2026 zrealizowana będzie dokumentacja projektowa. W 2027 roku będzie zrealizowany parking na ulicy Żółkiewskiego. Natomiast w 2028 roku będzie zrealizowany parking na terenie centrum przesiadkowego.
3: Czyli parkingi będą w sumie dwa, a ile będzie łącznie miejsc?
7: Dwie lokalizacje, natomiast 70 plus około 35 miejsc, ponad 100 miejsc, plus 8 dla autobusów oraz w tym będą również miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.
2: SK Siedlce.
3: Rozbiórka starego i budowa nowego wiaduktu warszawskiego w Siedlcach coraz bliżej. Samorząd podpisał już umowę z wykonawcą inwestycji. Wartość kontraktu wynosi ponad 30 milionów złotych. Inwestycja będzie dofinansowana z funduszy unijnych kwotą 25 milionów złotych. Jej realizacja ma trwać 16 miesięcy i będzie prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj.
8: Łukasz Siwek, prezes zarządu Domost, generalnego wykonawcy. W dużej mierze harmonogram będzie przede wszystkim zależny od dokumentacji projektowej i zdobycia niezbędnych pozwoleń i decyzji. Co prawda ten element decyzji to jest częściowo od nas zależny, ale nie do końca. Wstępny plan jest taki, że zdobędziemy to do końca lutego, może na początku marca i wtedy ruszymy z pracami. Pewnym elementem przeszkody będzie na pewno linia kolejowa, tutaj numer 2 i numer 55, bo tutaj będziemy musieli pewne uzgodnienia poczynić. Ale mam nadzieję, że wszystko skończy się zgodnie z terminem. Znaczy mam nadzieję, jestem tego pewien. Dałem słowo, podpisałem umowę, ale będzie to trudny termin, 16 miesięcy. No, zrobimy wszystko, żeby do końca roku uzyskać tę decyzję. Mam nadzieję, że to się uda. Czym dłużej, tym lepiej. Musimy wziąć też pod uwagę zimę, która może nam niestety narozrabiać. Dlatego podałem taki bezpieczniejszy termin wejścia w teren od około marca, ale będziemy robić wszystko, żeby wcześniej było. Lubimy wyzwania i to jest jedno z takich wyzwań, których mam nadzieję, że dopniemy swego. Generalnie chcemy zostawić po sobie ślad w Siedlcach.
3: By mógł pomieścić obustronne ciągi pieszo-rowerowe, nowy wiadukt ma być szerszy niż stary obiekt. Stanie się przez to bardziej funkcjonalny dla użytkowników. Będzie również nieco wyższy, dzięki czemu spełni współczesne wymogi formalne.
8: Znaczy nowe przepisy skrajni kolejowych mówią wyraźnie, że nowe elementy infrastruktury, szczególnie wiaduktów, muszą mieć wyższą skrajnię. Tutaj była skrajnia minimalna 5,60, będzie wykonana 7,50 i to jest na pewno jeden z elementów uzgodnienia przez kolej, czyli wymogów.
3: Na czas trwania prac ma jeszcze zostać przygotowana koncepcja tymczasowej organizacji ruchu.
8: Na koncepcję na razie pracują jeszcze projektanci. Jeśli dobrze zorganizujemy budowę, bo to będzie zależało też przede wszystkim od organizacji placu budowy, wtedy będziemy stopniowo prowadzić organizację ruchu. Ale myślę, że na tym etapie jeszcze nie mam za dużo do powiedzenia w tym kierunku.
9: Dariusz Stopa, zastępca prezydenta miasta Siedlec. Ta inwestycja, na którą pozyskaliśmy prawie 25 milionów złotych właśnie ze środków unijnych poprzez samorząd województwa mazowieckiego, jest dla nas o tyle istotna, że to jest, że tak powiem, jedna z ważniejszych inwestycji, a jednocześnie jedna z najtrudniejszych też, tak, bo to jest rozbiórka i budowa całkowicie nowego wiaduktu nad linią kolejową łączącą, że można tą trasą międzynarodową Moskwa-Berlin, a jednocześnie, która łączy jedną część Siedlec z drugą częścią Siedlec, więc to na pewno trudne jest wyzwanie, ale też z drugiej strony byliśmy w pewnym sensie pod ścianą, bo ten wiadukt wybudowany w 1954 roku, on już był w bardzo ciężkim, kiepskim stanie technicznym i też groziło nam prędzej czy później, że no, ktoś nie podbije nam przeglądu, więc można powiedzieć, że optymalnie wstrzeliliśmy się w ten czas, no i tutaj nie ukrywam, że przede wszystkim dzięki samorządowi województwa mazowieckiego, który znalazł ponad 100 milionów, żeby dołożyć samorządom, które były przed nami i też, żebyśmy my mogli dostać to dofinansowanie. Także tutaj ogromne podziękowania kieruję właśnie w stronę samorządu województwa mazowieckiego, w stronę pani marszałek Ewy Ożyłowskiej, bo ona nas tutaj mocno wspierała i podpowiadała nam też tak, żeby tego przetargu nie unieważniać, żeby zostawić go otwartym. No później oczywiście byliśmy w takiej sytuacji, że powyżej 30 dni to my się już wykonawcy pytamy, czy podtrzymuje ofertę, ale tutaj firma właśnie Domos podtrzymała tą ofertę, uważam, że to dobra firma, która specjalizuje się w tego typu budowlach inżynierskich, więc mamy nadzieję, że również tutaj w Siedlcach to pójdzie sprawnie. To jest tak w sumie 85% dofinansowania dostaliśmy, 15% dokładamy swoich.
10: Dorota Prokura, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach. Cieszymy się bardzo jako Samorząd Województwa Mazowieckiego, że możemy uczestniczyć w realizacji inwestycji, która poprawi bezpieczeństwo, która usprawni komunikację i mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowym wiaduktem przez długie, długie lata. Wiemy, w jakim stanie jest ten obecny. Samorząd Województwa Mazowieckiego musiał znaleźć 100 milionów złotych, dlatego że miasto Siedlce było na liście rezerwowej. Takich beneficjentów jak miasto Siedlce było 4, którzy mieli jednakową punktację. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że to się po prostu udało. Wiadukt został dofinansowany z funduszy europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027. No takie dofinansowania nie zdarzają się bardzo często. Jest to, myślę, wyjątkowa sytuacja.
3: Niestety rozbiórka, a następnie budowa nowego wiaduktu warszawskiego zbiegnie się w czasie z realizacją innych inwestycji drogowych w mieście, co na pewno spowoduje spore utrudnienia.
11: Maciej Nowak, wiceprezydent miasta Siedlce. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że utrudnienia będą? Zbiegnie to się z realizacją ulicy Garwolińskiej. Natomiast też jakieś plany już mamy etapowania też ulicy Garwolińskiej. Zakładamy, że nie będzie to zamknięcie całego tego odcinka, który będzie, powiedzmy to wprost, budowany od nowa. Utrudnienia, tak jak powiedziałem, będą. Będziemy je próbowali minimalizować. Jakieś założenia koncepcyjne organizacji ruchu i czegoś takiego, żeby po prostu było dużo, dużo łatwiej się przedostać na drugą stronę, mamy. Też mamy taką, że tak powiem, pomysł otwarcia tutaj prawoskrętu. Też zastanawiamy się nad otwarciem przy ulicy Garwolińskiej, tam przy wiadukcie, tak. Zakładamy, że tam ciąg pieszy też zostanie skierowany. Chcemy wyremontować w tej chwili chodnik, który tam zakładamy, że będzie ten ciąg pieszy tam kierowany najbardziej, tak to określam. No i parę innych takich tematów. No, zdajemy sobie sprawę z tego, że łatwo nie będzie. Ale takie wiadomości, szanowni państwo, to są bezcenne. No, chyba ktoś, kto, już nie mówię samochodem, jechał tym wiaduktem, ale rowerem, to jest wyczyn ekstremalny w tej chwili i musimy trochę wszyscy pocierpieć, aby później było po prostu bezpieczniej i wygodniej.
12: Anna Kaźmierczak-Sołoducha, kierownik Mazowieckiej Jednostki Wdrożenia Programów Unijnych Oddział w Siedlcach. Chciałabym pogratulować miastu Siedlce do tej finalizacji tego projektu. No jest to wyczekiwana inwestycja. Bardzo się cieszymy, że i miastu Siedlce wystarczyło tej determinacji i że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął taką decyzję, żeby zwiększyć środki, że z listy rezerwowej teraz nasz tutejszy samorząd podpisuje właśnie już umowę na wykonanie wiaduktu. Tak jak było tu wcześniej podkreślane, to jest niebagatelna kwota, prawie 25 milionów. Jest to bardzo duże dofinansowanie, jedno z większych na terenie województwa mazowieckiego. Realizacja do końca przyszłego roku, tak? Także przez jakiś czas trzeba będzie się przemęczyć, ale to dla dobra wspólnego, więc myślę, że każdy tą cegiełkę z przyjemnością udźwignie, dlatego żeby później nam się wspaniale funkcjonowało.
2: SK Siedlce.
3: W gminie Parysów na terenie powiatu garwolińskiego powstanie nowoczesne Centrum Usług Społecznych. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki wsparciu w wysokości ponad 5 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Dwie inne gminy z regionu otrzymały natomiast dofinansowanie z programu Mazowsze Pomaga na budowę świetlicy i remonty dróg. Wszystkie trzy umowy zostały podpisane w Siedlcach. Mówi Janina Ewa Orzełowska z Zarządu Województwa Mazowieckiego.
13: Gmina Parysów pozyskała w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza środki na Centrum Usług Społecznych. Coraz częściej mówimy nie o usługach dotyczących pomocy, tylko o usługach społecznych dla wszystkich kategorii lokalnych mieszkańców, dlatego że te centra mają za zadanie zrealizować potrzeby zarówno seniorów, jak i kół gospodyń wiejskich, ale też strażaków, czy ludzi, którzy na przykład też potrzebują pomocy. Więc generalnie te centra usług mają być właśnie takim centrum kultury w danej miejscowości. czy w danej gminie. Dzisiaj gmina Paleców pozyskała ponad 5 milionów złotych właśnie w ramach funduszy europejskich po to właśnie, żeby rozszerzyć ofertę dla swoich mieszkańców. Przede wszystkim to jest wyposażenie i też może być modernizacja, może być przygotowanie budynku. To są rzeczy, które były kwalifikowalne i można było to również zakwalifikować. Te 5 milionów to nie na samą pomoc czy na same te usługi, tylko również na przygotowanie takich miejsc.
14: Bożena Kwiatkowska, wójt gminy Paryżów. W naszym projekcie znajdzie się około 80 osób, które będą objęte różnego rodzaju pomocą. Między innymi będzie to kwota przeznaczona na prowadzenie dziennego domu pomocy, gdzie będzie również wyłoniony transport i ci nasi podopieczni będą przywożeni z domów do tego dziennego domu pomocy. Będą mogli tutaj spędzać czas od poniedziałku do piątku włącznie z posiłkiem ciepłym, z różnego rodzaju warsztatami, spotkanie z różnego rodzaju specjalistami. Ponadto z tych pieniędzy również dostosujemy infrastrukturę dla Urzędu Gminy czy dla pracowników. Dwa pokoje będą wyremontowane dodatkowo, toalety i również w tym pomieszczeniu będzie przygotowana sala rehabilitacyjna, gdzie będą mogli nasi podopieczni korzystać z różnego rodzaju form rehabilitacji. Ponadto chcę dodać, że rehabilitanci również będą dojeżdżać do domów bezpośrednio, gdy dany mieszkaniec nie jest mobilny bądź nie będzie mógł z innych powodów być w domu dziennym, więc taka pomoc będzie mu przysługiwała również w domu na miejscu. Ponadto również też będą objęci rodziny z dziećmi, gdzie będą również zatrudnieni

0: zatrudniamy specjalistów, psychologa, logopeda dla dzieci, zatrudniamy rehabilitantów. Jak już wspomniałam wcześniej, ten dzienny dom pomocy społecznej będzie polegał na tym, że nasi podopieczni, którzy są jeszcze w miarę możliwości sprawni, będą korzystali z tego domu opieki, gdzie będą mieli zapewniony ciepły posiłek, różnego rodzaju warsztaty, spotkania z różnego rodzaju specjalistami i na pewno to bardzo się cieszę z tego programu, że otrzymaliśmy, bo nasi podopieczni zapewne będą z tego bardzo, bardzo zadowoleni. Chcemy ruszyć 1 stycznia 2027. Ten okres mamy na przygotowanie się i dostosowanie, czyli musimy przekształcić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. To wiąże się oczywiście z różnego rodzaju dokumentami, statutami i tak dalej. No i oczywiście przygotowujemy również, jak wspomniałam już wcześniej, infrastrukturę, czyli pomieszczenie, w którym będzie się centrum mieściło. Dodatkowo będziemy mieć 2 pomieszczenia wyremontowane dla 3 pracowników, duża sala rehabilitacyjna, toalety, zaplecze socjalne i tym podobne pomieszczenia. Urząd Gminy posiada w tej chwili w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej panią kierownik, która jest bardzo, bardzo operatywna. Ona ma bardzo dobry kontakt ze specjalistami już teraz, bo na dzień dzisiejszy już zatrudniamy niektórych takich specjalistów, gdzie nasi podopieczni już korzystają z takiej pomocy trochę mniejszej, bo ten wachlarz przez Centrum Usług Społecznych będzie znacznie większy. Te środki wystarczą na 2 lata, natomiast gmina złożyła deklarację, że przez kolejne 2 lata również będziemy ten projekt prowadzić, bo takie były zobowiązania w projekcie. Ponadto myślę, że na przyszłość to będzie bardzo dobrze, żeby taki program realizować przez Centrum Usług Społecznych, bo przyniesie nam to pewne jakieś w miarę możliwości oszczędności z tego tytułu, że jeżeli tych osób, o których wspomniałam, nasi podopieczni będą korzystać z dziennych domów społecznych, gdzie będą mieli zapewnione posiłki, dostęp do lekarza, bo jak wspomniałam też wcześniej, że będą usługi transportowe również wyłonione, gdzie będziemy mogli dowozić tych naszych podopiecznych do lekarza, no to nie będą korzystać ci podopieczni, którzy nie mają takiej bliższej rodziny ze stacjonarnych domów społecznych, gdzie koszty są znacznie większe. Na dzień dzisiejszy mamy kilkunastu takich naszych podopiecznych w tych domach opieki stacjonarnych, gdzie koszty są znacznie większe. Nasi podopieczni nie mają aż tak wysokich rent i emerytur, by mogli pokryć koszty tego domu. Więc jeżeli będziemy to prowadzić na zasadzie, jak wspomniałam, dziennego domu pomocy, na pewno część osób zostanie z nami tutaj i nie będziemy musieli ich po prostu przekazywać do tych domów stacjonarnych, gdzie koszty są znacznie większe.
1: Dzisiaj również podpisujemy umowy dotyczące Mazowsze Pomaga. Jest to gmina Długosiodło na Świetlicę Wiejską, gdzie dofinansowanie jest 1 000 000 zł i gmina Andrzejewo na drogę, która jest bardzo potrzebna, 850 000 zł i to ma pomagać w inwestycjach, które realizują samorządy lokalne.
2: Witam serdecznie, Beata Panietera, wójt gminy Andrzejewo. Pani marszałek, to są 3 drogi.
3: Trzy drogi.
2: Andrzejewo Kolonie, Ruskoweńka Parcele i Łętownica Parcele. Najdłuższy odcinek to jest 1387 metrów i jest wykonany z powierzchniowego utrwalania, bo jest to droga kolonijna, proszę Państwa, ale mieszkają tam starsze osoby, mieszkają tam również gospodarstwa, do których codziennie przyjeżdża mleczarnia i odbiera mleko. Do tej pory była tam droga szutrowa, która przez na wiosnę i na jesień się wybijała i ciągle mieliśmy z tym po prostu problemy. W tej chwili zastosowaliśmy metodę powierzchniowego utrwalania i dzięki temu mieszkańcy będą mieli wygodę, bo będą mogli, nie będą mieli drogi po prostu zniszczonej ani na wiosnę, ani na jesień, bo ona po utrwaleniu i po wpracowaniu się będzie tak jak asfalt. Kolejny odcinek wykonaliśmy most w Łętownicy Parcele. Oczywiście też otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Powiedzmy, to jest przepust na takiej rzece, bo zamieniliśmy to na przepust i tam nie jest wykonany asfalt, to jest 300 metrów i żeby połączyć te 2 drogi, które już są wyasfaltowane, a ten odcinek w środku został bez remontu. Właśnie złożyliśmy, dostaliśmy bardzo ważny odcinek, bo będzie cała droga zrobiona i będzie to odcinek ponad 2 km. Już nie będzie bez w środku taki z wybojem, prawda? Także połączy 2 drogi i mieszkańcy się z tego bardzo cieszą, a jednocześnie to

0: do granicy województwa podlaskiego i do granicy powiatu zambrowskiego. Także bardzo ważna droga, bo mieszkańcy jeżdżą do pracy do Zambrowa. I z kolei Łętownica Parcele, taki został nam też odcinek łączący z gminą Szumowo i też województwo już podlaskie. Województwo podlaskie zrobiło tam drogę, u nas 500 metrów zostało jeszcze szutrowej, czyli żwirowej i połączyliśmy ją z naszą asfaltową i z asfaltową z Szumowa, także jest ciąg dróg, mieszkańcy mają już wszystkie drogi w tej miejscowości praktycznie wyasfaltowane. Także każda droga na wagę złota, mieszkańcy się cieszą, bo z dróg korzystają codziennie. A jak wiemy, no, nasze społeczeństwo się starzeje, coraz więcej jest osób starszych i do których musi przyjechać pogotowie, także cieszymy się, że i rolnicy są zadowoleni, osoby starsze, oczywiście dzieci również, bo autobus będzie mógł dojechać tą drogą też po nich do szkoły.
1: Kolejna umowa w ramach Mazowsze Pomaga, 1 000 000 złotych trafia do gminy Długosiodło na świetlicę i to też pokazuje, że ten instrument jest o tyle ważnym instrumentem, że generalnie są różne inicjatywy finansowane w ramach tego instrumentu w zależności od tego, co jest najważniejsze w danej gminie. W Długosiodle ważne jest, żeby powstała świetlica i dlatego dzisiaj będziemy podpisywali umowę na budowę świetlicy. Budowę, panie wójcie, proszę opowiedzieć.
2: Tak, Stanisław Jastrzębski, w gminie Długosiodło. My złożyliśmy wniosek i dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie na ważną inicjatywę mieszkańców trzeciej miejscowości pod względem wielkości, a mianowicie miejscowość Blochy. Ci z Państwa, którzy jeżdżą czasami z ósemki do Długosiodła, to przejeżdżają przez tą zwartą miejscowość. Tam teraz światła są zamontowane na drodze powiatowej. To jest właśnie ta miejscowość. Kiedyś mieszkańcy wspólnie z Urzędem Gminy wybudowali remizę strażacką i przy tej remizie jeszcze była taka stara, rozpadająca się drewniana wiata w postaci wtedy świetlicy. Myśmy tą wiatę musieli niestety rozebrać i na tym miejscu zaplanowaliśmy zgodnie z życzeniem mieszkańców nową świetlicę wielofunkcyjną, która na pewno będzie służyła mieszkańcom Bloch i nie tylko, ponieważ w obrębie tej dużej miejscowości są jeszcze trzy mniejsze: miejscowość Łączka, miejscowość Augustowo, Blochy. Wobec powyższego wszyscy ci, od dzieci po najstarsze osoby, ta świetlica będzie im do tego celu służyła. Chcę serdecznie podziękować panu marszałkowi, pani marszałek, całemu zarządowi za zrozumienie potrzeb obszarów wiejskich. Polska zaczyna się w gminie. Każdy kryzys pokazuje, pani wójt, że ludzie z miasta szukają bezpieczeństwa gdzie? Na obszarach wiejskich. Dlatego warto w tą wieś inwestować, warto tą wieś zmieniać, bo ona się wszystkim odpłaci. Dziękuję bardzo.
0: Proszę Państwa, pan wójt wspomniał, że wracamy na obszary wiejskie, bo wieś jest przepiękna, a szczególnie nasza polska, nasza mazowiecka. A ja kiedykolwiek jadę tutaj do Siedlec, a jestem zawsze we wrześniu, kiedy są targi rolnicze i zaprasza mnie również 18. Dywizja Zmechanizowana na swoje święto, to po prostu, proszę Państwa, odpoczywam. Tak piękne są tutaj tereny, te podsiedleckie i Siedlce. Wspaniałe nowe domy powstają. Ile jest nowo wybudowanych. Także, proszę Państwa, polska wieś jest przepiękna. Tak zmieniło się oblicze od roku milenijnego, że jestem pod ogromnym wrażeniem i tak dalej trzymajmy. Dziękuję bardzo.
3: SK Siedlce.
4: Ze mną w studiu Radia SK rodzina Dawida Bierkata, chłopca z powiatu siedleckiego, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna.
5: Dzień dobry Państwu, nazywam się Martyna Bierkat, jestem mamą Dawidka.
6: Dzień dobry, Łukasz Bierkat, tata Dawida.
4: Są z nami także sam Dawid i jego siostra.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
4: To na początek pytanie do rodziców Dawida. Powiedzcie, jak to się stało, że dowiedzieliście się o jego chorobie, jak została zdiagnozowana i może coś o przebiegu leczenia.
6: Nasz syn po prostu w wieku 4 lat. No, zdarzało mu się po prostu moczyć w nocy. I poszliśmy do lekarza naszego rodzinnego, pediatry, żeby coś tam przepisał, czy tam stwierdził coś. On dał na badania krwi, akurat wysłał nas wtedy. No i po badaniach krwi zadzwonił na nas tego samego dnia, jeszcze jak dostał tylko wyniki do siebie, żeby się zgłosić do szpitala, bo niesamowicie bardzo złe wyszły wyniki. Aż jeśli chodziło o szczerość, to chodziło o próby wątrobowe i podejrzenie martwicy wątroby nawet wskazywało to. No jak dostaliśmy skierowanie w szpitalu była już diagnostyka trochę większa i się okazało, że to jednak jest z wątrobą wszystko w porządku i wstępne podejrzenie w naszym szpitalu wojewódzkim stwierdzili właśnie dystrofię mięśniowo-duszyna i skierowanie do Warszawy, do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. A tam już niestety po wynikach badań genetycznych była potwierdzona już diagnoza, że nasz syn jest chory na bardzo rzadką chorobę, jaką jest dystrofia mięśniowa Duchenna. I bardzo ciężko dla rodziców i przykro, bo powoduje ona jednak martwicę mięśni całkowicie, wszystkich w moim organizmie, co skutkuje finalnie, wiadomo, przedwczesną śmiercią i głębokim kalectwem.
4: Na rzecz Dawida trwa już zbiórka w portalu Się Pomaga. To może powiedzmy, jak znaleźć zbiórkę i kto was wspiera, bo widziałam, że odbywa się bardzo wiele różnych wydarzeń w mieście i regionie, też takich charytatywnych, które mają wesprzeć tą zbiórkę.
5: Można nas znaleźć wpisując na portalu Się Pomaga Dawid Bierkat.
6: Walka Dawida Bierka z DMD, bo my jesteśmy jak wojownicy i nasz syn jest jak wojownik, dlatego każdy wojownik walczy, żeby wygrać. I mamy nadzieję wygrać tą walkę bardzo nierówną, bo prowadząc zbiórkę, powiem szczerze, jest bardzo ciężko. Same zbieranie pieniążków, funduszy, żeby móc wybrać się na leczenie do kliniki w Dubaju, jest bardzo ciężkie i sama zbiórka jest bardzo ciężka, dlatego tutaj prosimy o jak największe wsparcie Państwa, szczególnie tutaj. I proszę, odwiedźcie portal Na Się Pomaga, dodatkowo i na Facebooka, są tam odnośniki na naszego Facebooka, Instagrama, TikToka, na media nasze społecznościowe. No prowadzimy tutaj w naszym powiecie siedleckim, nie tylko w naszych miejscowościach, czy w Siedlcach samych, w całym powiecie praktycznie, może w całym powiecie, nie w całym, ale w dużej mierze. Prowadzimy ogrom zbiórek. Wszelkie kiermasze z naszej strony są, nasze stoiska będą na tych imprezach, na których będziemy mogli. Dlatego Państwa bardzo serdecznie zapraszamy na to. Dodatkowo też w powiecie łukowskim też, bo mieszkamy dość blisko powiatu łukowskiego, to postanowiliśmy, że też tam będziemy uczestniczyć. I też zapraszamy z tamtego powiatu Państwa też.
4: Jak w ogóle wygląda wasze takie codzienne życie? Bo zakładam, że macie bardzo dużo takich aktywności związanych z leczeniem i rehabilitacją.
5: Na co dzień jako rodzice staramy się tak dbać o to zdrowie Dawidka. Częste rehabilitacje mamy, jeździmy na rehabilitacji, ćwiczymy w domu, jeździmy na basen. Staramy się utrzymać tak to jego mięśnie w dobrej formie.
7: Cześć wszystkim.
4: Jak się czujesz i powiedz...
7: Dobrze.
4: Czy bardzo dużo musisz ćwiczyć teraz?
7: Tak.
4: Czyli często chodzisz do lekarza?
7: Tak.
4: A bardzo trudno ci idzie z tymi ćwiczeniami?
7: Tak. Chciałbym być zdrowy. Proszę, pomóżcie mi.
4: Siostra też wspiera brata?
9: Chciałabym, żeby mój brat był zdrowy i żebym mogła się z nim w pełni bawić.
4: Jaką kwotę w ogóle musicie zebrać?
5: My musimy zebrać prawie 14 milionów złotych.
4: A jest jakaś taka data graniczna, powiedzmy, do tej zbiórki?
5: Jak najszybciej, póki stan zdrowia jeszcze pozwala na to przyjęcie terapii.
6: Najlepiej jest jak najszybciej przyjąć terapię, bo póki jeszcze jest stan bardzo dobry naszego syna i po prostu jako rodzice bardzo staramy się o to, żeby ten stan po prostu taki został już do końca jego dni. Dlatego jak najszybszej terapii genowej przyjęcie. z tego tytułu, bo wiadomo, no, im później, tym już jest gorzej. Tych mięśni już się nie idzie uratować, nie idzie ich odbudować. Jak co zostaje stracone, tego już nie odzyska się. Dlatego proszę Państwa bardzo o pomoc tutaj, żeby jak najszybciej zebrać fundusze na leczenie naszego syna po prostu.
4: Czy na rzecz Dawida prowadzone są jakieś licytacje na Facebooku na przykład?
6: Bo bardzo dużo licytacji mamy na Facebooku. Bardzo dużo osób się udziela też na Facebooku. Już 3000 osób działa na grupie licytacyjnej na Facebooku. Dlatego zapraszamy Państwa do obserwacji i też brania udziału w zabawie. Jakie są licytacje oferowane na Facebooku?
5: Zachęcamy chętnych wolontariuszy do współpracy z nami. Zapraszamy chętne osoby do uczestniczenia w teamie Dawida. Potrzebujemy wsparcia ludzi o dobrych sercach.
4: A ja dziękuję za rozmowę i przypominam, że zweryfikowana zbiórka na rzecz Dawida Bierkata prowadzona jest w portalu Się Pomaga.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wśród ofiar pracownik polskiej firmy. To po rosyjskim ataku na obwód kijowski zginęło 10 osób, blisko 100 zostało rannych. Uderzono m.in. w poligon, na którym odbywała się wystawa uzbrojenia. Wiadomo, że ofiara nie była obywatelem Polski. Zablokowana Krajowa 19 między Kockiem a Lubartowem w Lubelskiem. W miejscowości Łukówiec osobówka czołowo zderzyła się z ciężarówką. Zginął kierowca auta, a objazdy odbywają się drogami lokalnymi. Muzyka rządzi, trwa Łódź Summer Festival, czyli impreza z okazji 603 urodzin miasta. Wczoraj zagrali m.in. Bastille, Natalia Imbruglia czy Dawid Kwiatkowski.
1: Byliśmy w zeszłym roku i nam się spodobało. Było fajnie, dużo miejsca i dobra organizacja.
2: Jesteśmy już drugi raz, także w tamtym roku była świetna zabawa, postanowiliśmy to powtórzyć.
0: Mówili uczestnicy, a dziś wystąpią kolejne gwiazdy, m.in. Timbaland i Justyna Sterczkowska.
3: I na Łódź Summer Festival na pewno będziemy dziś zaglądać. Wczoraj wystąpiła tam Zalia i ona z hitem Tylko kochaj mnie już za moment w Radiu SK. Wcześniej Justin Bieber, Nicki Minaj, Teddy Swims i Eminem. Paweł Karpiński, dzień dobry w sobotę w SC.

0: Zalia w Radiu SK, to ona otworzyła wczoraj Łódź Summer Festival. Ile było tam ludzi, te zdjęcia z lotu ptaka nad publicznością są naprawdę imponujące. Oczywiście masę relacji z tego festiwalu znajdziecie na naszym Instagramie, bo Radio SK jest partnerem tego festiwalu. Znajdziecie też tam naszą fantastyczną strefę, można się pobawić przy naszym imprezowym busie. No ale jeżeli przegapiliście wczoraj koncerty Żabsona, Bastille, Zali czy White'a 2115, no to wszystko jest do nadrobienia na naszym Instagramie. Nieco później oczywiście połączymy się z Łodzią na żywo, no ale dajmy jeszcze im trochę odespać. Za chwilę Wesce, Kaigo i Save My Love. No i sprawdzimy, co nowego przygotowała nam Margaret. Radio
1: SK. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
2: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
12: Oh my God.
11: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze.

0: To są hity na czasie, w sobotni poranek, pełny energii jak słychać. Mamy prawie w pół do dziesiątej, czas na coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wczoraj do naszego studia wpadła Margaret i przyniosła coś nowego od siebie na lato. Coś naprawdę bardzo przyjemnego, coś hitowego, może zostać z nami na dłużej. Jej nowy singiel nazywa się Prima Ballerina i gramy go z wielką przyjemnością w Esce już teraz.

0: Flowrida i Kesha, Right Round w Radiu SK, 24 minuty do 10 i dobre wiadomości, bo pogoda nam się naprawiła. Ten tydzień był taki, no wiadomo, w kratkę. Weekend też nie zapowiadał się super, a tu piękna odmiana. Najchłodniej będzie dzisiaj na Mazurach, tam 23 stopnie, no ale we Wrocławiu to nawet 28, a jutro to większość miast powyżej 30 i raczej bez opadów deszczu. Tym bardziej to, co mam dla was dzisiaj, się przyda, żeby na przykład wyskoczyć gdzieś na działkę albo w ogóle gdzieś do parku i rozstawić piękny eskowy pomarańczowy leżak. Do tego jeszcze dorzucamy wodoodporny głośnik na Bluetooth i taki zestaw powędruje do was, jeżeli wpadniecie do naszej apki, tam zgłaszacie się za darmo i taki fajny zestawik od Eski może do was trafić. A za chwilę u nas Bledka i Dwa Dni. Radio
1: SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
7: BYD. Build your dreams.
9: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
11: Akademia Bialska w Białej Podlaskiej to najlepsze miejsce do rozpoczęcia studiów. Nasza oferta zapewnia zdobycie wszechstronnego wykształcenia. A co nas wyróżnia? Ponad 20 kierunków studiów, elastyczne plany zajęć dostosowane do potrzeb studenta, wysokie stypendia, atrakcyjne praktyki w renomowanych firmach oraz komfortowe pokoje w nowoczesnych domach studenta. Z nami zdobędziesz wiedzę, która otworzy przed Tobą drogę do kariery. Zainwestuj w swoją przyszłość. Dołącz do nas już dziś. www.akademiabialska.pl.
12: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
13: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
16: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
15: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
17: I po reklamie. Eska.
18: Eska.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Tu Radio SK, tu hity na czasie od Bibi Rexy i Davida Getty. Dokładnie 4 minuty zostały nam do 10. Za chwilę newsy u nas, a później wracamy oczywiście do muzyki.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Bo Vegas Seagate to coś więcej niż festiwal. To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w dyskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Teraz arbuz z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: tabletę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca.

0: kartą klienta tylko 24,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
0: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
1: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
4: I po reklamie.
5: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kolejny rosyjski dron zestrzelony w Rumunii. To już drugi z kolei wypadek. Wczoraj pierwszy dron zestrzelił pilot F-16. Stało się to około 300 km od granicy z Ukrainą. Zdaniem dowódcy rumuńskiej armii, jego kraj musi przygotować się na nowe ataki na Morzu Czarnym. Rozłam w PiS-ie może wpłynąć na całą scenę polityczną, komentuje politolog z Uniwersytetu SWPS dr Mateusz Zaręba.
6: Może spowodować przesunięcie ogólne wyborców. Trzęsienie ziemi, jeżeli można tak porównać, powoduje, że wszyscy to odczuwają.
5: A przypomnijmy, Mateusz Morawiecki i jego około 40 współpracowników mimo ultimatum nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego tym samym wypisali się z członkostwa w partii. Ekstraklasa zaczęła rozgrywki. Legia Warszawa wygrała pierwszy mecz w sezonie. Wojskowi pokonali Pogoń Szczecin 1-0 na spotkaniu wyjazdowym, a w drugim meczu Ekstraklasy Radomiak ograł 2-1 Beniaminka wieczystą kartą.
7: Tu SK w sobotni poranek. Dzień dobry. Prawie 2 minuty po 10 i kolejne hity na czasie już dla Was przygotowane. Prosto z mundialu Shakira i jej Die Die to już za chwilę, bo wcześniej Shawn Mendes i jego Treat You Better. Paweł Karpiński, witajcie.

0: DNA to Andrea Bocelli, Dave Guetta i Megan Thee Stallion w Radiu SK. Wielu artystów, wielu tu nas teraz, ale dołącza jeszcze Magda do tego towarzystwa. Hej Magda.
1: Hej Leska.
0: Byłaś w naszej aplikacji, zobaczyłaś nasz eskowy leżak, a także głośnik Bluetooth i napisałaś później, że ten leżak i ten głośnik wręcz krzyczą twoje imię. Dlaczego?
1: Dlatego, że mam 5-latka na pokładzie, którym jest naładowany energią atomową i w dodatku 2 nastolatków, którzy cały czas się kłócą i to jest po prostu jeden wielki chaos. A na takim leżaczku to jest wypoczynek mega, oczywiście z Radiem SK.
0: No dobra, no to jakie mają najczęściej prośby do mamy? Kiedy najczęściej słyszysz to słynne mamo?
1: To jest wręcz co chwileczkę, bo to jest jak nie walka o pilota, to o ładowarkę, to jedzenie, co na obiad, albo coś w tym stylu.
0: To zróbmy tak, ja wysyłam ci ten leżak i ten głośnik i może nawet na tym leżaku zrobię taki specjalny nadruk, własność tylko Magdy, nie siadać, nie dotykać, żeby nikt ci absolutnie tego twojego azylu eskowego nie ruszył.
1: Super.
0: To
1: dziękuję
0: do gadani.
1: Bardzo.
0: Mam nadzieję, że leżaczek się sprawdzi, a do was wysyłamy za chwilę Jeremiego Sikorskiego z jego hitem. Wracam.
2: Radio SK. Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Ekspres Automobilowy.

energetyczny Siemens, mleczna kawa. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: I po reklamie.

0: zawsze na czasie. Edward Maja i Wika Żigulina to Stereo Love, oczywiście w Esce, 23 minuty przed 11, a na naszym Messengerze odezwał się Sebastian.
1: Cześć Eska, cześć Pawełek. Ja chciałem tylko powiedzieć, że chyba nikt z tego nie powiedział, ale Eska ma nowe jingle. Fajne są. Pozdrawiam. Miłego dnia. A
0: przed czujnym uchem Sebastiana nic się nie ukryje. Tak, to prawda, jingle, czyli to, co słyszycie między innymi między piosenkami. Lubimy oczywiście was zaskakiwać nie tylko najnowszymi hitami na czasie, ale jak słychać też dżinglami. No to teraz nowy dżingiel i po nim gramy już niebawem Wiktora Waligurę i jego cztery pory roku. Radio
2: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Tylko do soboty. Olej kujawski 1 litr, tylko 3,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
11: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
12: Oh my God.
11: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wakacyjne voucherowanie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit: 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłącznie.

0: Tylko złoty 49 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,59.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
0: Tylko teraz proszek do prania Wizjer XXL 3,465 kg, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 59,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.
5: SK.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Alan Walker i Ava Max to Fate, potężna dawka energii od nich na 6 minut przed 11. U nas za chwilę newsy, a w nich o tym, że cena paliwa rośnie i nie zamierza się zatrzymać. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Łap hity! Teraz pyszne lody Grycan od 900 do 1100 ml w supercenie. 17,99 za opakowanie, bo jak lato, to lody, a jak lody, to Grycan.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
6: BYD. Build your dreams.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
10: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Tylko do soboty. Olej kujawski 1 litr tylko 3,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
13: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
14: Czy wiesz, co jest kropką nad i w Twoim domu? Dach. A jeśli świetny dach, to Koldach. Od 25 lat jesteśmy uznani za jednych z ekspertów w pokryciach dachowych. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Doświadczenie, kompleksowa obsługa od pomiaru do wykonawstwa i przede wszystkim zadowoleni klienci. Koldach, partner Budmat i 4D Grupa zaprasza. Znajdziesz nas w Nowych Iganiach przy Siedleckiej 4B, w miejscu, gdzie profesjonalizm spotyka się z pasją do dachów. Koldach. Dachy, rynny, ogrodzenia.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Teraz napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml w supercenie. 4,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
15: I po reklamie.
0: Eska. Eska. Summer.
16: Ale się będzie działo, ale się będzie działo. Gdzie? O, zaraz się dowiecie. Mati Futuro to jest SKA Summer City. Mamy dla Was zawsze listę tego, co najfajniejsze i najlepsze w Polsce. Zaczynamy od czegoś dla fanów motoryzacji. Czy to właśnie Wy? To zróbcie głośniej, bo od 4 do 5 września warto wpaść na tor wyścigowy Kielce, a konkretniej Ćmińsk. Ta miejscówka czeka na Was już od godziny 12. Na miejscu najszybsze samochody i najgłośniejsze samochody. To jednak nie wszystko. Jeżeli macie ochotę na głośny koncert, to zajrzyjcie na męskie granie. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i inni. Oni będą występowali w wielu miastach. Przed nami jeszcze Wrocław, Kraków czy Warszawa. Dobrej zabawy życzę Wam właśnie w ramach tej imprezy. I jeszcze coś elektronicznego. Summer Contrast 2026 od 4 do 10 sierpnia to w Rogalimbu.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dziesiątki tysięcy osób ewakuowanych, ogromne pożary na zachodzie Europy, już nie tylko Hiszpania, ale i Francja walczy z ogniem. Tu prewencyjnie ewakuowano 100 tysięcy osób z 7 gmin w departamencie Żyrondy. W sumie około 1000 francuskich żołnierzy zostanie wysłanych do akcji. W 2 regionach Hiszpanii ogłoszono stan wyjątkowy. Tankowanie może być jeszcze droższe. Na razie litr 95 kosztuje około 7 zł i 29 groszy. Ceny diesla na niektórych stacjach przebijają już 7,90. Jest drogo, ale tankować trzeba.
17: Niezależnie od tego, jaka to była cena.
18: Prawie 8 zł już dochodzi.
19: Jak się jeździ na Mazury, to na pewno płaciłem 400 zł, a teraz trzeba płacić 500 zł.
2: Mówili nam kierowcy, a zdaniem ekspertów za litr paliwa zapłacimy wkrótce ponad 8 zł. Polscy specjaliści wśród 4 najlepszych zespołów na świecie w turnieju robotów humanoidalnych to najlepszy wynik inżynierów z Europy. W sierpniu w chińskim Shenzhen Polacy wezmą udział w kolejnym etapie, w którym roboty będą walczyć na ringu.
20: Sobotnie przedpołudnie w Esce, minuta po 11 i w tej godzinie masa fantastycznych hitów na czasie, także tych na lato. No i zaczynamy od numeru 1 gorącej 20, czyli Temper City i Self Aware. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: O 11, a na naszym messengerze zameldowała się Julia, cześć.
1: Hej Eska, hej Paweł. Nie ma nic lepszego w sobotni poranek niż kubek ciepłej jeszcze kawy, szydełko i Eska oczywiście, bo nic innego ciekawego nie ma do słuchania. Także miłego dnia wszystkim życzę, pozdrawiam.
0: No oczywiście, że nie ma nic innego ciekawego do słuchania, no bo SK jest jedynym radiem w Polsce. No tak po prostu jest i tyle. No to jeżeli wiemy, czego słuchamy, to już mamy z głowy. Natomiast jeżeli nie macie pomysłu na to, co obejrzeć w najbliższym czasie, no to ja mam bilety na najnowszego Spidermana. To jest Spiderman, całkiem nowy dzień, więc jeżeli macie ochotę wybrać się do kina, no to wpadajcie tak jak Julia na nasz eskowy messenger i nagrajcie mi głosóweczkę i odpowiedzcie na pytanie, przy jakich sobotnich obowiązkach przydałyby wam się te moce Spidermana. Przy jakich takich typowych sobotnich obowiązkach te moce Spidermana by wam się przydały. Nagrajcie głosóweczkę na eskowym messengerze i niebawem do kogoś bilety na Spidermana wyślę.
2: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
15: I po reklamie.

0: gość w Radiu SK, Cameron Whitcomb i The Hard Way. 27, a nawet już 6 minut do południa w SC. Mam bilety na najnowszego Spidermana do kina, dlatego przed momentem pytałem, przy jakich sobotnich obowiązkach przydałyby wam się te niezwykłe moce Spidermana, i mamy Magdę na eskowym messengerze.
1: Kojarzycie ten moment, kiedy właśnie umyliście podłogę w pokoju i chcecie usiąść sobie w drugim, żeby tamta spokojnie wyschła, i w tym pokoju, w którym umyliście podłogę, zawsze, ale to zawsze jest rzecz, której w tym momencie potrzebujecie. W tym momencie przydałabym się sieć Spidermana, po prostu sięgłabym po to siecią.
0: Dokładnie tak jest za każdym razem, ale mamy też Damiana.
2: Te moce Spidermana przydały, żeby taką panieńczą nić wypuścić i ten wszystki cały brud syf zebrać, te ciuchy i do pralki za jednym razem. I włączyć, i niech tam wyczepię ten z brudu to wszystko, i dzięki, pozdrawiam.
0: I dzięki, pozdrowienia, Damian. No to i Magda, i Damian, wysyłam wam po 2 bilety do kina na najnowszego Spidermana, całkiem nowy dzień. No i mam nadzieję, że wszystkim nam dzisiaj te wszystkie sobotnie obowiązki i to sobotnie sprzątanie pójdzie w mgnieniu oka.
3: Radio SK. Reklama.
4: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
5: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami, atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce, Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
6: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.

0: 3,2% mlekowita łączka 1 litr, złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: I po reklamie.

0: Maxwell w Radiu Eska, Whatever Turns You On. 5 minut do 12 to oczywiście nasza nowość w Esce. Jeżeli lubicie takie klimaty, no to pamiętajcie też o Eska Live Remix. Zawsze w piątki po 20, ale w wakacje bonusowo też w soboty i dzisiaj od północy czekają na was m.in. Jax Jones, D.O.D. i Steve Aoki. Za chwilę południe i w newsach będą ważne informacje dla kierowców jadących S3 w kierunku Szczecina. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: SK. SK.
1: Autopromocja.
3: Pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
4: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
5: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedasz, to w euro.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Teraz arbuz z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
14: Matura za tobą? Gratulujemy! Dobre wyniki otwierają drzwi do twojej przyszłości. To idealny moment na strategiczny krok w karierze. Naprzeciw dynamicznemu rynkowi pracy wychodzi Akademia Bialska imienia Jana Pawła II. Oferujemy studia stworzone z myślą o wymaganiach pracodawców. Co zyskujesz? Nowoczesne kierunki, przyjazną atmosferę oraz stypendia, które gwarantują komfort studiowania. Wspieramy talenty i pomagamy je rozwijać. Przyszłość zaczyna się teraz. Wybierz studia w Akademii Bialskiej imienia Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wejdź na www.akademiabialska.pl i rekrutuj już dziś.
15: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Tylko teraz kawa rozpuszczalna Jakobs Crema i Kronat Gold od 200 do 220 gramów z kartą klienta tylko 24,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
21: Tylko do soboty. Olej kujawski 1 litr tylko 3,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: I po reklamie.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Duże utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina. Na wysokości Kliniska Wielkie doszło do kolizji 3 samochodów osobowych, a w okolicy Radziszewka zderzyły się 2 auta. Ruch w kierunku Szczecina odbywa się pasem awaryjnym. Od Szczecina do Goleniowa lepiej pojechać objazdem w obie strony. Coraz więcej chętnych do służby w policji. Od początku roku przyjęto już prawie 4000 nowych funkcjonariuszy.
20: Sytuacja poprawiła się dość znacznie w skali kraju, ale ten problem wciąż w dużych aglomeracjach jest istotny. No, na czele tutaj z Warszawą.
19: Mówi Sławomir Koniuszy, wiceprzewodniczący zarządu głównego NSZZ Policjantów. Łącznie w policji służy teraz blisko 104 tysiące funkcjonariuszy. Bramkarz Łukasz Fabiański kończy karierę. 41-letni były reprezentant Polski nie zamierza jednak całkowicie rozstać się z piłką. Zapowiedział, że od teraz jego misją będzie inspirowanie, rozwijanie i wspieranie kolejnych pokoleń bramkarzy.
0: Minuta po 12 w Esce. Trwa weekend z hitami na czasie i także z hitami gwiazd Łódź Summer Festival. Za chwilę gwiazda tego festiwalu, czyli Sean Paul i jego Give It Up To Me, ale wcześniej także Kygo, Dawid Podsiadło, Jennifer Lopez i ja, czyli Paweł Karpiński.

0: tego hitu na pewno nie zabraknie na Łódź Summer Festival, to Sean Paul, jego oczywiście legendarne Give It Up To Me. No i trwa ten największy festiwal tego lata, w dodatku darmowy. Na miejscu jest Kinga Baryga. Cześć, Kinga.
1: Cześć, Pawełku. Tak, zgadza się, Sean Paul też tutaj na tej scenie na Łódź Summer Festivalu wystąpi, ale to dopiero jutro. A dzisiaj przed nami masa atrakcji. Na scenie pojawią się tacy artyści jak na przykład BDS 2115, Timbaland, Problem, Ania Dąbrowska czy Justyna Steczkowska. Dla każdego coś dobrego. Jeśli chodzi o pogodę w Łodzi, bo wiem, że wiele osób się o to martwi i zastanawia się, no to na łódzkim niebie aktualnie jest sporo słońca. Mam nadzieję, że padać nie będzie, choć wybierając się na ten festiwal, warto mieć ze sobą kalosze. Pamiętajcie także, że możecie zajrzeć na naszą eskową strefę, bo tam eskowy DJ, gadżety, atrakcje i oczywiście hity na czasie. No to co? Mówię wam, do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Obserwujcie też oczywiście naszego eskowego Instagrama i słuchajcie eski, bo masa relacji z Łódź Summer Festival na pewno jeszcze przed nami. Radio
2: SK. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Señores, hoy le recomiendo los frutos del mar.
11: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
12: Bierzemy.
10: Buen provecho.
12: A to co?
11: No, owoce, ale morza.
13: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.

0: Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: I po reklamie.

0: Avicii, Hey Brother, tu sobotnie już popołudnie z Eską, a na naszym Messengerze zameldował się Mateusz, cześć.
1: Dzisiaj na mojej checkliście jest mycie auta. Dziwnym trafem zawsze, kiedy umyję auto, to pada deszcz. Pawełku, dmuchaj w chmury, niech je rozwieje i niech dzisiaj nie pada. Błaga.
0: To znaczy, ja mogę dmuchać i będę dmuchał ile sił, ale pamiętajcie, że zawsze jeżeli pada deszcz, no to winny jest ten, który umył auto.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Tylko w tę sobotę mleko wypasione Mleko Vita 3,2% UHT 1 liter z kartą klienta tylko złoty 49 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,59.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
9: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
9: BYD. Build your dreams.
6: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
7: Tylko do soboty. Olej kujawski 1 litr tylko 3,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patelni.

0: hity. Teraz pyszne lody Grycan od 900 do 1100 ml w super cenie. 17,99 za opakowanie. Bo jak lato, to lody, a jak lody, to Grycan.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
0: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
1: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Tylko teraz kawa rozpuszczalna Jakobs Crema i Kronat Gold od 200 do 220 gramów z kartą klienta tylko 24,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: I po reklamie.

0: nowość w Radiu SK, Topic i Becky G, Sorry Papi. No niby kawałek po hiszpańsku, ale to jedno słowo w refrenie chyba wszyscy zrozumieliśmy bez problemu. Za chwilę 13 w SC, będą newsy, a później przywita się Mati Fuczyło. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
8: Tylko do soboty. Olej kujawski 1 litr tylko 3,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
7: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
7: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
8: Teraz napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml w supercenie. 4,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: I po reklamie.
12: Eska. Eska.
13: Niezależnie od tego, czy wolicie sport, szybkie samochody, czy może ewentualnie muzykę, mam coś dla każdego z was. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City, a zaczynamy od muzyki. Właśnie już niedługo w Bielsku Białej będzie można posłuchać najlepszych raperów. To od 31 lipca do 2 sierpnia, właśnie wtedy Rap Południe, na scenie m.in. Whitechor, Żabson, Malik Montana, Young Multi czy PZ. Dziś za to warto wpaść do Łodzi, tam Łódź Summer Festival. Ta impreza darmowa jeszcze cały czas trwa, my też tam jesteśmy. A jeśli chodzi o sport, mecz Polska-Anglia z legendarnymi piłkarzami, ikonami polskiej i angielskiej piłki, to 5 września na Stadionie Śląskim. I jeszcze opcja na zobaczenie szybkich japońskich samochodów. Tor Poznań czeka na was dokładnie w ten weekend. Tam ponad 1000 najlepiej wyselekcjonowanych aut.
12: Eska. Eska. Eska. Summer City.
14: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Premier Hiszpanii bije na alarm. Walka z pożarami trwa, a w najbliższych godzinach może być jeszcze gorzej. To przez zmienne wiatry. A to będzie sprzyjało rozprzestrzenianiu się ognia, mówi premier Pedro Sanchez. Powierzchnia zniszczonych terenów przekroczyła już 131 tysięcy hektarów. Włochy i Grecja wysłały pomoc do walki z żywiołem. Pomoc zadeklarowała również Polska. Tankowanie może być jeszcze droższe. Eksperci nie wykluczają, że za litr paliwa zapłacimy wkrótce ponad 8 zł. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
16: Eksperci nie pozostawiają złudzeń. Tanio już było. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach cały czas idą w górę. Informuje Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex.
17: Ceny surowca wzrosły ponownie do poziomu ponad 100 dolarów za baryłkę.
16: To z kolei wynik wciąż postępującego konfliktu w Zatoce Perskiej.
15: Mało wody w Dunaju na Węgrzech. W okolicach położonego na północy Komaromu utknęło 7 statków. Na kilku odcinkach rzeki jednostki nie mogą przepłynąć. W związku z tym turyści są przewożeni do Budapesztu autobusami.
13: Dzisiaj jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy. No to mogę powiedzieć, chyba otwarcie świętuje każdy kierowca, który mnie teraz słyszy, prawda? Mati Fuczyło, cześć! Minuta po 13, Oskar Cymsi, daj mi znać.

0: ITP ITD. To o Stanach i jej nowość na antenie Eski. W końcu wszystkie hity w Este się zaczynają. Dostałam przed chwilą głosóweczkę w temacie imienin, między innymi od Ani.
1: No nareszcie witamy.
0: No cześć.
1: A wszystkim Krzyśkom życzymy najlepszych.

0: święto jest też zdecydowanie dłuższa. Naliczyłem ze 20 imion. Ja mam wrażenie, że niektórzy mają święto co najmniej raz w tygodniu. Najlepsze jest to, że ja nie wiem, kiedy sam mam imieniny.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaj.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Ską. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: I po reklamie.

0: Hotel Room Service to Pitbull, a emocje po jego ostatnim koncercie w Polsce jeszcze nie opadły. I ja się wcale nie dziwię. 25 minut zostało do godziny 14. Ustaliliśmy już, że dzisiaj jest dzień imienin. No w końcu dzisiaj między innymi Krzyśki świętują. No nie tylko oni zresztą. Jutro moja mama, Ania, będzie miała swój dzień. Widziałem już nawet dzisiaj zdjęcie nowego storczyka. Także zaczęło się. Ale wspominałam o tym, że niektórzy imieniny mają bardzo często. I Paweł nagrał głosówkę na eskowym Messengerze w tej sprawie.
1: No, zobacz Pawła, jakbym się dobrze uparł, to mógłbym świętować raz w tygodniu, a raz w miesiącu to już na 100%. Żeby to tylko moja wątroba wytrzymała. Pozdrawiam.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
4: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
5: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Jak wyprzedasz, to w euro.
11: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: Teraz arbuz z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
11: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
13: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny. Idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
11: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: Tylko w tę sobotę mleko wypasione Mlekowita 3,2% UHT 1 liter z kartą klienta, tylko złoty 49 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,59.
11: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
14: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
11: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: Tylko teraz kawa rozpuszczalna Jakobs Crema i Kronat Gold od 200 do 220 gramów z kartą klienta tylko 24,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
11: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
15: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
11: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
11: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
17: I po reklamie.

0: Ten hit wczoraj zameldował się na 12 miejscu gorącej 20. I wcale mnie to nie dziwi. DJ Goja, Jason Derulo i Michiko sam raz na wakacyjną imprezkę albo ewentualnie na wakacje. My wysyłamy was na takie dokładnie co tydzień, bo SK dowozi kampera. W ostatni czwartek przywiozłem naszą pomarańczową maszynę do Piotrka i on zabrał podobno całą swoją ekipę i pojechali nim na Hel, bo to nie było takie pewne. Zastanawiali się też nad górami. Opcje były dwie. No ale w każdym razie, jeżeli widzicie gdzieś w Polsce kampera z logiem Eski, no to możecie pomachać, bo to najprawdopodobniej Piotrek i jego ekipa. A potem możecie się zgłosić w aplikacji Radia Eska, bo już w czwartek przywieziemy ten dom na kółkach do kogoś z was. Apka Radia Eska jest darmowa, czekamy na zgłoszenia.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Autopromocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagate
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Łap hity! Teraz pyszne lody Grycan od 900 do 1100 ml w super cenie. 17,90.

czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłącznie.

0: Pienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Tylko w tę sobotę mleko wypasione Mlekowita 3,2% UHT 1 liter z kartą klienta, tylko złoty 49 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,59.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8,11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Tylko do soboty. Olej kujawski 1 litr, tylko 3,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Czy wiesz, co jest kropką nad i w twoim domu? Dach. A jeśli świetny dach, to Koldach. Od 25 lat jesteśmy uznani za jednych z ekspertów w pokryciach dachowych. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Doświadczenie, kompleksowa obsługa od pomiaru do wykonawstwa i przede wszystkim zadowoleni klienci. Koldach, partner Budmat i 4D Grupa zaprasza. Znajdziesz nas w Nowych Iganiach przy Siedleckiej 4B, w miejscu, gdzie profesjonalizm spotyka się z pasją do dachów. Koldach. Dachy, rynny, ogrodzenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Tylko teraz proszek do prania Wizjer XXL 3,465 kg, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 59,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I po reklamie.
9: Eska. Summer.
10: Słuchając eskowych hitów na czasie, opowiadam wam o najfajniejszych kawałkach, ale teraz opowiem wam o tym, co szykuje się w wielu miejscach Polski. Mati Fuczyło to znowu ja, a zaczynamy od skoków narciarskich. Ja wiem, że to sport, który kojarzy się raczej z białym puchem i zimą, ale latem też się da. Przed nami już niedługo Grand Prix w skokach narciarskich kobiet. Zajrzyjcie do Wisły. Wisła Malinka to skocznia narciarska, która czeka na was 1 i 2 sierpnia. Tam będzie można kibicować biało-czerwonymi, nie tylko. Teraz już opcja na kabaret, śmiech to zdrowia, więc kabaret Neonówka czeka na was ze swoją trasą. Już niedługo wybiorą się do Tarnowa, Będzina Bielsko-Białej czy Torunia. Dobrej zabawy. No i jeszcze Bass Planet. Jeżeli lubicie mocny bas, to impreza wypełniona basem dzisiaj w Szczecinie.
9: Eska.
11: Summer City.
12: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News, a na początek Zamość. Są zarzuty dla 18-latki, która zraniła ostrym narzędziem 8-letnią dziewczynkę. Informację przekazał portal TVN24. Nastolatka odpowie za uszkodzenie ciała 8-latki, kierowanie gruźb karalnych wobec niej oraz jej matki. Agresorka będzie też odpowiadać za usiłowanie uszkodzenia ciała 15-letniej dziewczyny. Ponad 30 miejsc nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. Winne wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Zamknięte są m.in. kąpieliska w Międzywodziu, Rewalu oraz Jarosławcu. Podobnie jest na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Przed nami kolejny dzień Łódź Summer Festival. Dziś na Błoniach wystąpią m.in. Timbaland, BDOS, Problem i Justyna Steczkowska. A jak bawią się odwiedzający?
14: Powiem szczerze, jestem mega pod wrażeniem, ponieważ przerosło to moje oczekiwania. W ogóle nie wiem, gdzie iść, co się dzieje, miła atmosfera, ludzie super. Tylko przyjeżdżę do Łodzi i się bawić na Summer Festival.
13: A pierwsze koncerty startują o 17.
10: Polscy naukowcy wyliczyli, w jakiej temperaturze może wyrosnąć drzewo na Marsie. A ja do dzisiaj nie wiem, jak często mam podlewać kwiaty w domu, żeby w ogóle, żeby przeżyły. Przynajmniej hity mam sprawdzone. Temper City, Self-Aware na początek. Mati Fuczyło, cześć. Dwie minuty po 14.

Na karaoke próbowałem kiedyś odtworzyć ten śpiew. No i myślę, że wiecie, jak wyszło. Dobrze, że nie ma nagrań. 17 minut po 14 to Rihanna i Disturbia. To jak to jest z tymi drzewami na Marsie? No jeszcze ich tam nie ma, ludzi też tam nie było, a polscy naukowcy już wiedzą, czego trzeba, żeby drzewo tam wyrosło. Naprawdę?

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. I po reklamie.

0: Później ci opowiem. To Dawid Kwiatkowski i Margaret Wesce. 25 minut zostało do 15, a ja już teraz opowiem wam o tym, że mogę zrobić wam cień. A co? Jest sobota, może ktoś nie ma jeszcze planów, no to zaraz ja wam te plany mogę znaleźć. Ewentualnie na jutro, albo kiedy tylko chcecie. Pytanie brzmi, kto chciałby wybrać się do kina? Mam dla was 4 zaproszenia na nowego Spidermana do kina Helios. Pytanie tylko, kto chce. Jeżeli wy, to przekonajcie mnie. Wyślijcie głosówkę na Messengerze do Radia SK i powiedzcie, jaka jest wasza supermoc. Radio SK. To jest SK, a pyty zaraz i Rozę.
1: Reklama.
2: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
4: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
6: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 m2 w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na państwa gotowe mieszkania na Plazę Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
7: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
8: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
9: Akademia Bialska w Białej Podlaskiej to najlepsze miejsce do rozpoczęcia studiów. Nasza oferta zapewnia zdobycie wszechstronnego wykształcenia. A co nas wyróżnia? Ponad 20 kierunków studiów, elastyczne plany zajęć dostosowane do potrzeb studenta, wysokie stypendia, atrakcyjne praktyki w renomowanych firmach oraz komfortowe pokoje w nowoczesnych domach studenta. Z nami zdobędziesz wiedzę, która otworzy przed tobą drogę do kariery. Zainwestuj w swoją przyszłość. Dołącz do nas już dziś. www.akademiabialska.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Kochamy ten hit. To Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w SC 7 minut do godziny 15. Ja szukam dzisiaj waszych supermocy, bo mam dla was wejściówki do kina. Dostaję w tej sprawie głosówki.
1: Cześć SK, Michał z tej strony. Słuchajcie, moją supermocą, niczym u Petera Parkera, jest przede wszystkim cierpliwość.
0: O!
1: Ta cecha, która się bardzo dobrze przydaje, zarówno gdy daję korki swoim dzieciom z matematyki, w pracy, gdy muszę szkolić kogoś na kuchni.
0: No tak.
1: A przede wszystkim ta supermoc przydaje się, jak teściowa przyjeżdża co tydzień na obiad.
0: Michał, właśnie uświadomiłeś mi, że ja bardzo, bardzo, bardzo nie mam supermocy. A ty poza supermocą masz 4 wejściówki na Spider-Man całkiem nowy dzień.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Autopromocja.
3: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko teraz proszek do prania Wizjer XXL 3,465 kg, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 59,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
8: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Teraz arbuz z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Znowu miałam rację.
12: W czym?
11: We wszystkim.
12: Akurat.
11: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
12: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
11: A nie są?
13: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
15: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
16: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
17: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
18: Weź Ibuprom Zatoki.
17: Ibuprom Zatoki?
18: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
17: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegających z bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
20: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
19: Ci, co ją znają, reagują.
21: Ach!
20: A ci, co pierwszy raz widzą?
21: Och!
22: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: Muzyką się żyje.
0: Łódź jest aktualnie imprezowym centrum Polski. Wystartował Łódź Summer Festival, czyli największa darmowa impreza w naszym kraju. Na scenie międzynarodowy skład artystów. Dzisiaj zagra m.in. Timbaland, to autor takich kultowych hitów jak Give It To Me czy The Way I Are. Przed nami też koncert Justyny Steczkowskiej czy Ani Dąbrowskiej. Gwiazdą wieczoru będzie BDOS 2115. Sieska jest razem z Wami na Łódź Summer Festival. Jeżeli nie możecie tam być, nie ma problemu. Wpadajcie na nasz eskowy Instagram. Ale wcześniej to sprawdźcie hity na czasie, które przygotowałem dla Was już teraz. Będzie m.in. Stomper, który niedługo zagra w Budapeszcie na Sziget Festival. My mamy dla Was karnety na tę imprezę, więc Eski warto słuchać. No i słuchajcie już teraz, 12 to 12. Na czasie, Radio SK, hity na czasie. Radio SK. A ja to Mati Fuczyło. Cześć!

0: zaczęło się od TikToka. A teraz jest tutaj Pergin i jego Sama. Gramy w Esce. Tak, gramy w Esce. 13 minut po 15. A w temacie filmików z internetu zauważyłem, że ostatnio sporo powiedzonek, piosenek no i innych rzeczy trafia z internetu dalej. Widziałem na przykład panią, która chyba ćwiczyła gdzieś na świeżym powietrzu i postanowiła przy okazji sobie pośpiewać. No i poszło. Poszło tak, że teraz wszyscy to znają, a jeżeli nie wszyscy, to prawie wszyscy. Ja śpiewam teraz tę piosenkę jakieś 100 razy dziennie, więc wasza kolej, kto nie słyszał, przekazuje dalej. Też będziecie tak mieli.
1: Oj, wymasuj mnie, Romanie, Rabuś! Masuj moje uda!
0: No i ja nie mam nic więcej do powiedzenia. Radio SK. Romusia, pozdrawiamy i panią też.
2: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
14: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
16: O, mechanik idzie.
17: Mamma mia, el compresor.
18: Facciamo subito, sì?
19: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
20: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
23: I po reklamie.

0: Purple Disco Machine. To Hypnotize, to my przeniesiemy się teraz do świata girls bandów.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tak, tak, kiedyś było ich naprawdę sporo, teraz po latach znowu wróciły. No głównie przez K-pop w Korei Południowej, ale nie tylko. Bo jest taka grupa, która nazywa się Katsai. Te dziewczyny pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Zaczęło się od programu, w którym dziewczyny wzięły udział, ale jak już ruszyły, no to ruszyły na 100%. Właśnie ukazał się kawałek Animal, a my go gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Właśnie tak brzmi Sobota Seską, tak? Czyli dobrze, 28 minut przed 16 to Pitbull, Neo i Give Me Everything. Uwaga, wiadomo co zostaje po praniu. Naukowcy to sprawdzili, to znaczy zajrzeli do jezior i okazało się, że tam są włókna, które pochodzą z naszego prania, tak? I w organizmach też się daje znaleźć. To ciekawe, tym bardziej, że może w takim razie do jezior trafiają też te wszystkie zaginione skarpetki. Nie mam pojęcia. Alex Warren, Carry Your Home, to już za chwilę Best.
1: A to promocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Bo Vegas Seagull
2: to coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
2: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Seagull z radiem SK.
5: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
9: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami, atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce, Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
12: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
14: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Tak brzmi Eska. 5 minut zostało do 16. To Alan Walker, Ava Max i Fate. Więcej klubowych hitów będzie można usłyszeć jeszcze dziś w nocy. W końcu wróciło ESK Live Remix. Będą sety od najlepszych DJ-ów świata. Ja tymczasem, słuchajcie, dostałem jedną z najlepszych głosówek świata. Od Wojtka. W bardzo ważnej zresztą sprawie. Posłuchajcie sami.
1: Hejka Filip, z okazji twoich 12 urodzin życzymy ci
2: dużo szczęścia,
3: zdrowia,
2: radości
1: i spełnienia wszystkich marzeń.
0: No i pięknie. No to najlepszego, Filip, w takim razie. Umówmy się, że kolejne hity, które gramy, gramy dla ciebie.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: to promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Tylko w tę sobotę mleko wypasione Mleko Vita 3,2% UHT 1 liter z kartą klienta tylko złoty 49 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,59.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
12: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
13: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
16: Inaczej futryna na 10 liter.
17: Ościeżnica.
16: A teraz na 3. Tam są drzwi.
18: Vox. Tam są drzwi.
19: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Margaret zaczyna kolejny rozdział swojej nadchodzącej płyty. Wydała kawałek Prima Ballerina. To pierwszy singiel, który zapowiada mini płytę Voice, w której artystka będzie odkrywać tajemnicę głosu. Jak zdradziła w naszym studiu, ten numer po raz pierwszy na żywo fani będą mogli usłyszeć na festiwalu w Sopocie. A co jeszcze dla nas szykuje?
6: Na pewno też powiem piosenkę Prima Ballerina, czyli mój najnowszy singiel, i to będzie premierowe wykonanie. Na to się nie mogę doczekać. Ale też ostatnio myślałam sobie długo, bo ja mam dużo tych piosenek znanych.
7: Co wybrać?
6: I faktycznie przy tych festiwalach ja po prostu sobie wybieram z tej długiej już listy hitów, które mam. I okazało się, że piosenki byle jak. Nigdy nie zaśpiewałam na festiwalu żadnym. No i jakoś nie było okazji, żeby zaśpiewać ten utwór na żywo. Dlatego bardzo się cieszę, że on w tylu latach wróci na tę sopocką scenę.
5: Top of the Top Sopot Festival potrwa od 24 do 27 sierpnia. Eska będzie tam razem z wami, a wracając do nowej płyty Margaret, artystka zapowiedziała, że będzie się składała z trzech części, w których artystka śpiewa o kobiecości. Pierwsza dotyczy ciała, druga część będzie o głosie, a trzecia o umyśle. A ja myślę, że warto powiedzieć wam, co usłyszycie teraz. Harry Styles, As It Was, to na początek będzie też Mundial, Day Day, Shakira. Ja jestem Mati Fuczyło, cześć. Dwie minuty po 16, a my gramy.

0: bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zalia. Tylko kochaj mnie. A na naszym Instagramie możecie zobaczyć filmiki z jej wczorajszego koncertu w Łodzi. No tak, za chwilę startują kolejne koncerty tam. Połączymy się jeszcze dzisiaj z Łodzią. Sprawdzimy, co się tam dzieje. A wiecie, co dzieje się za oceanem teraz? Robert Lewandowski odwiedza kolejne kluby. I to nie piłkarskie. Ale spokojnie, te nocne też nie. Ostatnio odwiedził koszykarzy Chicago Bulls, teraz wpadł też do lokalnej drużyny bejsbolistów. No i znowu, dostał nawet koszulkę od gwiazdy tamtejszej ekipy. Ja już powoli zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest przypadkiem tak, że jednego dnia lewy będzie grał w nogę, drugiego jak będzie trzeba to w kosze, a na koniec jeszcze bejsbol obskoczy. No koszulki już ma. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby tam były duże sukcesy.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, sorry.

0: to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
9: I po reklamie.

0: No i to są prawdziwe muzyczne fajerwerki. No w końcu to Katy Perry Firework w Radiu SK, 24 minuty do 17. Trwają wakacje, a jak wakacje, to muszą być też przygody. No i relaks też musi być i my w SC możemy wam w tym pomóc. Mamy dla was wakacyjne gadżety. No trzeba tylko nas przekonać zgłoszeniem w aplikacji Radia SK. I tam zgłosiła się właśnie Aga. Hej słuchacz!
1: Hej SK!
0: Aga, ty napisałaś, że uciekłaś z mężem i synem nad morze. No i napisałaś, że plan jest prosty. No to pytanie brzmi tylko, co to jest za plan u ciebie tam?
1: Plan jest leżakować, wypoczywać, jeździć na rowerach, zajadać pyszne gofry i po prostu relaksować się. No.
0: Ej, no brzmi dobrze, ale jak idzie realizacja? Średnio czy dobrze?
1: Średnio, paragony grozy przerażają.
0: No tak. A słońce grzeje, czy dogrzewacie się jakimiś tańcami na plaży ewentualnie?
1: Wieczorem trzeba się dogrzewać tańcami, niestety.
0: A, rozumiem. No ale słuchaj, zawsze warto potańczyć. Co ty na to, żeby w tym dogrzewaniu pomógł wam głośnik od Radia SK? Leżak też dorzucę, żeby można było odpocząć.
1: No byłoby wspaniale, właśnie tego nam brakuje.
0: No to już to masz załatwione w takim razie. A jeżeli wy, słuchacze, też dzisiaj gdzieś na plaży albo gdziekolwiek indziej, to możemy tam być z wami w aplikacji Radia SK. W końcu SK tam, gdzie ty.
2: Promocja. Więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedasz, to w euro.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Tylko teraz proszek do prania Wizjer XXL 3,465 kg, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 59,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Teraz arbuz z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Łap hity! Teraz pyszne lody Grycan od 900 do 1100 ml w super cenie. 17,99 za opakowanie, bo jak lato to lody, a jak lody to Grycan.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: I po reklamie.

0: Mundial się skończył, ale ten hit donikąd się nie wybiera. Andrea Bocelli, David Guetta i J. Megan Thee Stallion i DNA w Radiu SK 5 minut przed 17. No to kawałek, który powstał na potrzeby Mundialu. Mundial się skończył, ale my mamy Mundial w domu, prawda? Mamy Ekstraklasę. To jest dopiero coś. To są rozgrywki. I mogę wam powiedzieć tak. Jestem w stanie wam w tym momencie powiedzieć wszystkie wyniki wszystkich tegorocznych meczów, albo inaczej, wszystkich meczów tej kolejki. Naprawdę, bo dopiero się to wszystko zaczęło. Pierwsza kolejka trwa. Wczoraj były mecze Radomiaka z Wieczystą, 2-1 dla Radomiaka. Wczoraj też Legia wygrała z Pogonią 1-0. I to tyle, jeśli chodzi o tę kolejkę Ekstraklasy, ale dzisiaj już też kolejny mecz. Jagiellonia wygrała z Koroną Kielce, o 17.30 jeszcze Górnik ze Śląskiem, potem Lech z Krakowią. No i się dzieje, Raków jutro też z Wisłą. Wszystko już wiemy, piłkarsko, no to wiemy też, za kogo trzymacie pewnie kciuki. Trzymajmy mocno, no a ja trzymam kciuki za wszystkie hity, które zostały. Będzie Temper City, będzie Sheeran, Shape of You, to wszystko po 17. I mam nadzieję, że nic nie pomieszałem.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Tylko do soboty. Olej kujawski 1 litr tylko 3,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Czy wiesz, co jest kropką nad i w Twoim domu? Dach. A jeśli świetny dach, to Koldach. Od 25 lat jesteśmy uznani za jednych z ekspertów w pokryciach dachowych. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Doświadczenie, kompleksowa obsługa od pomiaru do wykonawstwa i przede wszystkim zadowoleni klienci. Koldach, partner Budmat i 4D Grupa zaprasza. Znajdziesz nas w Nowych Iganiach przy Siedleckiej 4B, w miejscu, gdzie profesjonalizm spotyka się z pasją do dachów. Koldach. Dachy, rynny, ogrodzenia.
8: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
9: Tylko teraz kawa rozpuszczalna Jakobs Crema i Kronat Gold od 200 do 220 gramów z kartą klienta tylko 24,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.
0: Eska. Eska. Summer.
13: Eska zna się na imprezkach. Podpowiadamy, który zakątek Polski odwiedzić, żeby przeżyć coś fajnego. Łukasz Zduńczyk, ruszamy z Eska Summer City. Łódź to jest aktualnie miejsce numer jeden w Polsce, jeśli chodzi o letnią imprezkę. Trwa największy darmowy festiwal w kraju, Łódź Summer Festival. Grają tam polskie i międzynarodowe gwiazdy i nie trzeba płacić za bilety. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. legendarny Timbaland, Justyna Steczkowska z Tripsem czy BDS 2115 jako gwiazda wieczoru. Jutro z kolei szykuje się wielki finał. Zagra Sean Paul, PZ i Mata. Eska jest tam razem z Wami. Co się dzieje na Łódź Summer Festivalu, możecie sprawdzić na eskowym Instagramie. Dzisiaj ciekawie jest też w Sopocie. W Operze Leśnej będzie głośno, tam szykuje się Forest Festival. Na scenie pojawi się m.in. Lemon, Sarah James czy Liwka, którą doskonale znacie z Eski, m.in. z hitu Obejmuje Noce.
0: Eska. Eska. Summer City.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Muzyką się żyje.
13: Mamy nowego rapowego czempiona. Na miejsce pierwsze ostatniego notowania Rap 20 w Radiu SK wskoczył Malik Montana w duecie z Kizą. Panowie wydali razem kawałek Champion 2, który jest aktualnie waszym ulubionym rapowym numerem. Na miejscu drugim Tymasz od Gipsa i Kukona. Podium zamyka to coś od White'a 2115. Kolejne notowanie Rap 20 już w poniedziałek po 23. Uwaga, koniecznie bądźcie razem ze mną, bo do eskowego studia na żywo wpadnie Gips. Ten raper bardzo rzadko udziela wywiadów, więc na pewno będzie ciekawie i będziecie mogli zadać mu pytanie. A teraz już bez pytań, po prostu gram hity na czasie. Temper City, Self-Aware, Ed Sheeran, Shape of You, Fukaj, Vito Bambino i zabiorę cię tam. A ja zabiorę wam se wszędzie tam, gdzie jest po prostu dobrze. Mati Fuczyło, 2:17. Na czasie. To wczoraj było pierwsze miejsce gorącej dwudziestki. No.

To jest hit zawsze na czasie. To Jim Class Heroes i Cupid's Chokehold w Radiu SK 18 minut po 17. A ja obiecałem, że dzisiaj wybierzemy się tam.

0: Opowiadaj, dlaczego warto na naszą strefę przyjść.
1: Słuchajcie, jest bardzo gorąco, a my mamy przepyszną lemoniadę na ochłodę. Mamy mnóstwo gadżetów, dobrą energię. No i oczywiście DJ o 19 u nas właśnie tutaj w strefie eskowej gra. Nie może was zabraknąć, więc do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Właśnie tak jak powiedziała Julia, u nas świeci słońce. Już nie trzeba tutaj żadnych kurtek przeciwdeszczowych, bo jest naprawdę bardzo ciepło. Jeszcze DJ będzie wczoraj. Co tu się działo? No to możecie zobaczyć na Insta. Żałuj, Mati, że cię z nami tutaj nie ma.
2: No właśnie, żałuję bardzo. A ty czekasz dzisiaj na któryś konkretny koncert?
0: Tak, ja czekam na koncert Bediego oczywiście. To będzie spełnienie takich moich marzeń.
2: No pewnie, no to w takim razie Kinga, spełniaj marzenia. Wy, słuchacze, też spełniajcie marzenia. Słuchajcie, Eski, będziemy się jeszcze z Kingą dzisiaj łączyli. Na pewno, kto nie może być na festiwalu, ten będzie miał festiwal w radiu. A co?
3: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
16: I po reklamie.

0: jak romantycznie. Cameron with Come the Hard Way w Radiu SK, 22 minuty już do godziny 18. Ja sprawdzam, jak spędzacie wakacyjną sobotę. Przed chwilą dostałem filmik od mojej mamy, na której mój tata zapakował na pakę samochodu stojącą drewnianą szopę ogrodową, bo znudziło mu się to, gdzie stoi na podwórku, no i postanowił zrobić przemeblowanie na podwórku. Ewidentnie są różne sposoby na to, jak można spędzać wolny czas, wolny dzień. Inni za to wolnego czasu nie mają, bo pracują, ale słuchajcie, jak... Irek, słuchacz Irek, wysłał mi na Messengerze Radia SK filmik prosto z dźwigu, tam u góry, tam z tej kabiny.
1: No nie na plaży, ale też sobie leżymy, jest słoneczko, to prawda przez szybę słabo bierze, ale buza fajna, tak do drugiej w nocy jesteśmy razem. Pozdro, Irek.
0: No ładnie, dobrze, że w radiu nie widać, bo ja oglądając ten filmik zamykałem oczy. Naprawdę. Zaraz Westę zagram How Deep Is Your Love, to jest Calvin Harris. Ten hit ma to do siebie, że on buja. Ale ty, Irek, błagam, proszę, nie bujaj się tam na górze, dobra? Na pewno.
2: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
12: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
13: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Prazę Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
4: Matura za tobą? Gratulujemy! Dobre wyniki otwierają drzwi do twojej przyszłości. To idealny moment na strategiczny krok w karierze. Naprzeciw dynamicznemu rynkowi pracy wychodzi Akademia Bialska imienia Jana Pawła II. Oferujemy studia stworzone z myślą o wymaganiach pracodawców. Co zyskujesz? Nowoczesne kierunki, przyjazną atmosferę oraz stypendia, które gwarantują komfort studiowania. Wspieramy talenty i pomagamy je rozwijać. Przyszłość zaczyna się teraz. Wybierz studia w Akademii Bialskiej imienia Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wejdź na www.akademiabialska.pl i rekrutuj już dziś.
5: To będzie ostatnia reklama.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: SK.
17: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: To Topic, Becky G, Sorry Papi. A w studiu jest już Papi.
1: No czemu?
2: Hej Papi, no witam was serdecznie.
1: No hej.
0: Powiedz mi proszę, jak tam, jak się czujesz? Sobotnia imprezka przed tobą.
2: No trochę zaskoczony, bo przed chwilą w tym kawałku słyszałem słowo na K, ale ja już tam nie będę wnikał,
0: ale to wiesz, hiszpański, włoski, oni tam mają co innego.
2: Ja ci potem powiem. Hity na czasie na sobotnią imprezkę, to jest najważniejsza informacja o tej
0: Słuchaj,
2: porze.
0: Słuchaj, Ola ma ważniejszą informację, zobacz co ona robi teraz, no. Raczej posłuchaj.
3: Cześć Jeska,
0: no, cześć.
3: Pytaliście jak spędzamy popołudnie sobotnie. Właśnie gotujemy leczo. Na dworze, żeby w domu nie pachniało papryką, więc kuchnia letnia uruchomiona. Tak spędzamy sobotnie popołudnie.
2: Sąsiadom pachnie.
3: Pozdrawiam, Ola.
0: No, żeby zazdrościli. Łukasz, zanim cię wypuszczę, czym ty pachniesz dzisiaj?
2: Perfumy. Perfumy i
0: perfumą się
2: jakiś
0: tutaj.
2: Żel pod prysznic, ładny.
0: Dobrze, no to taki męski, taki 17 i 1.
2: 17 w jednym.
0: Łukasz Duńczyk zostaje z wami na imprezkę. Mati Puczyło to ja. Dzięki za dziś. Widzę, że są hity. Będzie Justin Bieber między innymi.
4: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Taka promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagate
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce
3: i jedź na Seagate z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Musisz się tak na nie gapić.
1: No oderwać wzroku nie mogę.
0: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
1: Ale są takie atrakcyjne.
2: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko w tę sobotę mleko wypasione Mlekowita 3,2% UHT 1 litr z kartą klienta tylko 1,49 zł za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,49.

0: Misk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
2: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegających w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.
8: Eska. Eska.
9: W Radiu SK codziennie namierzamy dla Was letnie imprezki. No i oczywiście najbardziej imprezkowym miejscem w Polsce jest Łódź. Dlaczego? O tym za chwilę. Teraz przeglądam inne części Polski. Ciekawie jest na przykład w Krakowie. Tam trwa pierwszy przystanek trasy Erste Letnie Brzmienia. Na scenie pojawi się m.in. Natalia Schroeder, Kaśka Sochacka czy Ewa Farna, która wzbudza ostatnio spore zainteresowanie. Przypomnę, zapowiedziała wielki koncert na Torwarze w Warszawie 28 kwietnia przyszłego roku, a wcześniej wyprzedała 3 stadiony w Czechach. No ale teraz wróćmy do Polski. Mam propozycję dla tych, którzy wypoczywają na Mazurach. Do Giżycka zawitała letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na plaży zagra no prawdziwa królowa polskiej muzy Maryla Rodowicz, wstęp darmowy, a za niecały tydzień w piątek SK zatrzyma się w Ełku. Tam na scenie pojawi się Tede, Tilaw czy Dawid Kwiatkowski. Wstęp też oczywiście jest darmowy.
10: SK.
8: SK.
10: Summer City.
11: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: Muzyką się żyje.
9: Muzyka elektroniczna w środku zabytkowego klimatycznego parku. Przed nami festiwal Park Beats. To w miejscowości Iłowań, niedaleko Żagania w województwie lubuskim. No i tam pojawi się międzynarodowy skład artystów, a wśród nich polski producent Skytech czy legendarny duet Calvi Remi, czyli słynne Explosion na pewno się pojawi. Ta impreza odbędzie się na terenie Parku Dworskiego w Iłowej. Potrwa 21 i 22 sierpnia. SK będzie tam razem z Wami, a w ten weekend jesteśmy na Łódź Summer Festiwalu. To największa darmowa impreza w Polsce. Grają tam i polscy, i zagraniczni artyści. Po godzinie 20 pojawi się legendarny Timbaland, a po nim m.in. ekipa Problem czy BDS2115. Zaglądajcie koniecznie na eskowego Instagrama, bo tam pokazujemy, co się dzieje na Łódź Summer Festiwalu i na pewno będziemy się dzisiaj łączyli z naszą ekipą.
13: Impreska.
9: I to ta najlepsza imprezka z całego tygodnia, bo to sobotnia imprezka. Odpalajcie grille, kładźcie się na leżaku, rzucajcie się na kanapę w salonie, a SK będzie Wam dobrze grała. Odpoczywamy wakacyjnie razem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i dokładamy hity na czasie. I to takie z najwyższej półki. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 minuty po godzinie 18.

Jeska. Chciałam powiedzieć, że przy waszej muzyce spędzamy miły, bardzo miły wieczór sobotni, a przy okazji 28. rocznicę naszego ślubu, także bardzo miło jest z wami być i słuchać waszej muzyki. Także bardzo serdecznie pozdrawiamy z Bielska.

Wakacyjny hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. To september, to jest sobotnia imprezka już 16 minut po godzinie 18. Czyli słuchajcie, to już jest ten moment, kiedy wszystkie sobotnie obowiązki prawdopodobnie za chwilę będą ogarnięte albo już są ogarnięte. Więc to jest moment dla was, przejmujcie antenę Radia SK w sobotniej imprezce i dajcie znać, co takiego w tę sobotę zrobiliście, że was można pochwalić, że po prostu zasłużyliście na pochwałę. Może przepyszne jagodzianki wam wyszły, albo może bezpiecznie rodzinkę dowieźliście nad morze przez całą Polskę, a może trawa równo skoszona. Nagrywajcie głosowy na Messengerze Radia SK, ja mam fajną nagrodę dla was. Załatwię wam bilety na nowego Spidermana do kina Helios. Jeśli chcecie takie bilety zgarnąć, to dawajcie znać, dlaczego dzisiaj zasłużyliście na pochwały. Na najlepsze hity na czasie na pewno zasłużyliście. Już teraz nowość od Sanach.

0: To jest numer skrojony na wakacyjną imprezkę z Radiem SK. The Killeroy i Kelanim. Za 27 minut będzie godzina 19, a wy się chwalicie, w jakiej sprawie zasługujecie na pochwałę, bo to już jest ten moment, kiedy większość sobotnich obowiązków jest już ogarnięta i się można trochę pochwalić. No i Dawid mówi, że słuchajcie, mimo że ma dzisiaj sobotę pracującą, to on tego nie wykorzystał i nie uciekł od domowych obowiązków.
1: Udało mi się szybko przed moją zmianą akurat szybko skosić trawę, wyjść z psem. No i jeszcze udało mi się nie spalić obiadu.
0: Trawa, pies i obiad i jeszcze wieczorna zmiana w pracy. Dawid, ja tylko przypominam, że pracująca sobota to jest idealny ratunek przed domowymi obowiązkami, bo wtedy rano jak najdłużej się zwleka z rozpoczęciem czegokolwiek, a potem domownikom się mówi, dobra, sorki, słuchajcie, radźcie sobie beze mnie, bo ja już muszę do pracy uciekać. Dawid, za twoje poświęcenie fajną niespodziankę od Eski dostajesz, bo już teraz lecą do ciebie dwa bilety na Spidermana do kina Helios. Dobrej zabawy.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: XXL 3,465 kg, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 59,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
5: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
4: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
5: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
4: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
5: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
4: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
5: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Tak zakręcony.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Teraz arbuz z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow. To jest Radio SK i wakacyjne hity na czasie, a wy zasłużyliście na pochwałę. Właśnie w tej sprawie nagrywacie głosówki na Messengerze Radio SK. No i możemy pochwalić Błażeja.
1: Zerwałem porzeczki z ogrodu, zrobiłem fajne śniadanie rodzince i dzisiaj troszkę popracowałem, a wieczorem po zrobionym treningu będę robić obiadek dla rodziny.
0: No zdecydowanie zasłużyłeś na pochwałę, przynajmniej od nas facetów, bo czy żona cię pochwali, to tego nie jestem pewien, bo ona pewnie powie tak, no co, śniadanie, obiad, ale żeś się narobił, ja to robię codziennie.

ale to jest imprezkowy numer. Tak właśnie brzmi wakacyjna, sobotnia imprezka z Radiem SK. White 2115, Pala i Mercury. Whiter wczoraj grał na Łódź Summer Festivalu. Co tam się działo, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Dzisiaj dzień drugi tej imprezy i też gwiazdy na scenie. Wystąpi m.in. Timbaland czy BDS 2115. Obiecuję, że po godzinie 19 połączymy się z naszą ekipą, która imprezkuje razem z wami i sprawdzimy, co tam się dzieje. A za chwilę mundialowy hicior Die Die od Shakiry.

0: Autopromocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
6: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
8: Tak zakręconej loteriady.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Tylko w tę sobotę mleko wypasione Mlekowita 3,2% UHT 1 liter z kartą klienta, tylko złoty 49 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,59.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: SK wie, jak rozkręcić dobrą letnią imprezkę. Dzisiaj bawimy się razem z wami na Mazurach. W Giżycku trwa kolejny przystanek naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Na scenie pojawi się m.in. królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. W najbliższy piątek z kolei przeniesiemy się do Ełku. Tam zagra Tede, Tilaw czy Dawid Kwiatkowski. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy. I darmowy, przypominam, jest też Łódź Summer Festival. Tam grają światowe gwiazdy. I na pewno w tej godzinie połączymy się z Kingą Barygą, która imprezkuje tam razem z wami.
14: Imprezka.
13: I tu jest idealna playlista na wakacyjny sobotni wieczór. Gramy takie hiciory, z którymi fajnie będziemy kojarzyć wakacje 2026. Bo pomyślcie, jak jesienią, w zimny wieczór usłyszycie Daj Daj od Shakiry. Jakie będą fajne wspomnienia. Daj Daj już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Minuta po 19.

0: Lady Gaga, to jest Radio SK, tu się gra najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gramy codziennie najlepsze świeże numery, które szybko wpadną wam w ucho. Podrzucamy same najlepsze perełki. W sam raz na wakacje, na wakacyjny wieczór. I teraz naszą antenę przejmuje Griffin. To jest amerykański producent, który współpracował ostatnio na przykład z Kygo przy tym hicie. No i teraz ten pan wykombinował numer, który śmiało mógłby teraz polecieć w barze na bałtyckiej plaży, bo jest naprawdę mega imprezkowy i wakacyjny. Dobry na 14 minut po 19. Griffin, World Away, już teraz w Radiu SK.

0: Musi się pojawić Chico Chico na każdej dobrej wakacyjnej imprezce. I my teraz przenosimy się do chyba najbardziej imprezkowego miejsca w Polsce. Łączymy się z Łódź Summer Festivalem. Tam jest Kinga Waryga. Halo Kinga.
1: Cześć Łukaszku, cześć. Ja mam nadzieję, że ty mnie bardzo dobrze słyszysz.
0: No teraz
1: słyszę. Bo powiem
0: słyszę.
1: Szczerze, że tutaj jest tyle ludzi. Co tutaj się w ogóle dzieje? Ciężko to opisać. Jesteśmy na łódzkich Błoniach. Tutaj drugi dzień Łódź Summer Festivalu, ale są takie osoby, które mimo wszystko z tego tłumu się wyróżniają i jest ze mną Ula, która właśnie taką stylizację festiwalową ma. Ula, jak powinna według ciebie taka stylizacja festiwalowa wyglądać? Jak ona wygląda u ciebie?
2: Uważam, że jak najbardziej stylizacje festiwalowe powinny być kolorowe, żeby się wyróżnić z tłumu, żeby być dla artystów, pokazać się z tego tłumu, dużo biżuterii, kolorowe jak najbardziej. Moja mimo wszystko jestem w czarnej spódniczce, biżuterii mam dosyć sporo i kolorowy top. Jak najbardziej mimo pogody oraz warunków jakie są, warto się ubrać ciekawie.
1: No właśnie, i te kryształki, które świecą się z daleka, tak to wygląda u nas, jest naprawdę festiwalowy vibe. Pozdrawiamy cię, Łukaszku.
0: No pozdrowienia już wam zazdroszczę, ale myślę, że tam ubiór nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, że na scenie są tam wielkie gwiazdy. Timbaland się między innymi pojawi, a tu nawet mam dla ciebie, Kinga, specjalny podkład. Uwaga. Timbaland. I kto tam jeszcze ciekawy będzie u was?
1: O tak, Bedo jest 2115. On też na tej scenie tutaj niedługo zagości. Czekamy z niecierpliwością.
0: A jeżeli wy chcecie zobaczyć, co tam się dzieje na Łódź Summer Festivalu, to polecam odpalać Instagrama Radio SK, bo tam wam na bieżąco tę imprezkę pokazujemy, bo Radio SK jest wszędzie tam, gdzie jest najlepsza imprezka. Z Kingą Barygą na pewno jeszcze dzisiaj w Radio SK się połączymy.
3: Radio SK. Reklama.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.

0: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Teraz napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml w supercenie. 4,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: I po reklamie.

0: Eben w Radio Esk. Tutaj macie idealną playlistę na wakacyjny sobotni wieczór, na odpoczynek. No właśnie, a jest po czym odpoczywać, bo sobota to jest dzień pracy na pełnym etacie w domu. Kasia miała intensywną sobotę.
1: Cześć Eska. Ja od rana zrobiłam 4 pralki prania, 2 zmywarki, wyczyściłam basen i z tego wszystkiego brakło mi czasu na gotowanie obiadu, więc zamówiłam pizzę na obiad. Dzieci były przeszczęśliwe. Mąż jeszcze bardziej. Pozdrawiam.
0: No on nie miał innej opcji niż być przeszczęśliwym, bo nie musiał dotykać pralki i zmywarki. Będzie miał w co się ubrać do pracy w poniedziałek. A jeśli chodzi o jedzenie pizzy, to też dla niego same dobre informacje, prawda? Ty pewnie zjadłaś ze 2 kawałki, dzieci to samo. Połowa pizzy dla niego została. I jeszcze te suche brzegi do dojedzenia.

Gorąca nowość na antenie Radia SK. Alex Warren. Wszystkie hity zaczynają się w SC, no ale też coś się niestety kończy. Przepiękny rozdział w historii polskiej piłki. Legendarny polski bramkarz Łukasz Fabiański dzisiaj ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. Napisał, że podjął bardzo trudną decyzję, by zamknąć najpiękniejszy rozdział jego życia. Już grał w piłkę nie będzie, czyli będzie miał sporo wolnego czasu, prawda? No, żona już tam pewnie zaciera ręce. Ona wie, że Łukasz Fabiański już się nie wywinie, że w końcu zrobi to, o czym ona co pół roku przypomina.

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Studiujesz albo kończysz naukę?
5: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
6: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
5: To Eurotipy.
6: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
5: Zaliczyć kursy, praktyki?
6: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
5: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
6: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
5: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce, Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
9: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
15: Tylko w tę sobotę mleko wypasione Mlekowita 3,2% UHT 1 litr z kartą klienta, tylko złoty 49 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,59.
14: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
16: I po reklamie.
17: SK. SK. Summer.
18: Kapuł Bratek. Dzieci i ich rodziców Nowe Kino Siedlce zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Filmowe Lato. Odbędzie się ono we wtorek 28 lipca o godzinie 10.30. Przed seansem filmu Ekipa Zwierzaków dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach z kulinarnym poddaszem, a na te warsztaty przygotowano wiele różnych atrakcji. Potrwają około 45 minut. Na początek dzieci będą rozpoznawać smaki zmiksowanych owoców, sprawdzając, kto ma węchy smak prawdziwego tropiciela. Później będą dekorować słoiki. Stworzył w ten sposób unikalne kolorowe pojemniki na wakacyjne skarby. Na koniec wspólnie przyrządzą deser, idealny dla małych smakoszy. Dopiero potem odbędzie się projekcja filmu Ekipa Zwierzaków. Szczegóły na stronie kina.
17: SK. SK. SK. Summer City.
19: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: No.
11: muzyką się żyje.
12: W tym tygodniu był Pitbull w Warszawie, a teraz czas na kolejną gwiazdę. Już w przyszłym tygodniu do Polski przyjeżdża Charlie Puth. To amerykański wokalista, którego doskonale znacie z Eski, m.in. z hitów We Don't Talk Anymore, Attention czy See You Again. Charlie Puth w najbliższy czwartek zagra na letniej scenie Progressive w Warszawie, a w sobotę do naszego kraju przyjdzie brytyjski gwiazdor Callum Scott. Wystąpi w Operze Leśnej w Sopocie. Ze światowych gwiazd to jeszcze niebawem czekają nas też dwa koncerty The Weeknda na PGE Narodowym w Warszawie, to 4 i 5 sierpnia.
16: Impreza Eska.
12: Wakacje trwają, została jeszcze nawet więcej niż połowa, a w supermarketach pojawiają się strefy Witaj Szkoło. Przepraszam bardzo, czy to nie jest za wcześnie? Dlatego w Radiu Eska macie 100% wakacyjnych hitów na czasie. O wrześniu w ogóle nie myślimy. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Minuta po 20.

0: Cześć, z nimi z Kalifa w Radio SK i na dobry wakacyjny wypoczynek mamy dla Was eskowe zestawy wakacyjne. Leżak i bezprzewodowy głośnik. I dlatego w eskowej apce na smartfony dajecie znać, dlaczego właśnie do Was taki zestaw powinien trafić. I ze mną bardzo wakacyjny gość, który codziennie w pracy czuje się jak na wakacjach. Damian razem ze mną. Hej, słuchacz.
1: Hej, Eska.
0: No to zdradź wszystkim, co Ty takiego wakacyjnego na co dzień w pracy robisz.
1: No bardzo wakacyjna czynność, ponieważ zawodowo ustawiam leżaki na plaży dla gości hotelowych, także bardzo wakacyjnie.
0: A powiedz mi, jak to jest z tym zajmowaniem leżaków na noc? Zdarzają się cały czas tacy ludzie, którzy tam ręcznik swój zostawią?
1: No niestety tak. No i nieraz trzeba szukać właściciela tego ręcznika.
0: Aha, czyli te ręczniki potem zbierasz.
1: Tak, no muszę wszystko uporządkować, dokładnie.
0: Ale powiedz mi, jak to jest, skoro na co dzień pracujesz w hotelu, to co się dzieje, jak na urlop do hotelu wyjeżdżasz? Czy ty się wtedy czujesz jak w pracy?
1: Staram się wybierać inne ośrodki niż hotel.
0: Żeby nie hotel. Na świeżym powietrzu, jakiś namiot czy coś w tym stylu.
1: Tak, dokładnie. Albo domki, tak, też super opcja.
0: Ale słuchaj, na co dzień przestawiasz tysiące leżaków, ale nie masz takiego jednego swojego. To słuchaj, Eska ci załatwi. Teraz dostajesz eskowy zestaw wakacyjny, leżak i bezprzewodowy głośnik, żebyś mógł słuchać Eski, bo Eska będzie zawsze tam, gdzie ty.
1: Super, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: Wszystkiego dobrego, trzymaj się. A jeżeli wy też chcecie taki zestaw zgarnąć, no to odpalajcie eskową apkę na smartfony i za darmo się zgłaszajcie.

0: Ale piękny kawałek. W sam raz na romantyczny, wakacyjny wieczór we dwoje. Do obserwowania zachodów słońca na plaży, trzymając się za rękę. Zaria w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Ja już wiem, co my będziemy mówić za tydzień o tej porze mniej więcej. No coś takiego.
1: Ale paruwa, co?
0: Będzie gorąco, słuchajcie, i to bardzo. Żartów nie ma. Wstępne prognozy mówią tak, nadchodzą koszmarne upały do Polski. Zacznie się w środę i w najbliższy piątek na zachodzie kraju ma być 40 stopni w cieniu. Także naprawdę będzie gorąco. Będziemy narzekać trochę, że jest nam za gorąco, ale przynajmniej poczujemy zaletę naszego zimnego Bałtyku. Tam się, słuchajcie, będzie można schłodzić. Także nie narzekajmy w sumie, bo niedługo będziemy tęsknić za takimi wakacjami. A w Radiu SK cały czas wakacyjnie gramy. Po krótkiej przerwie między innymi bardzo wakacyjny, rozluźniający numer Dawid Kwiatkowski i Margaret.
2: Więcej, jeszcze więcej!

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
4: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Tylko teraz proszek do prania Wizjer XXL 3,465 kg, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 59,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: I po reklamie.

0: let my moves
1: go. SK Siedlce.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Teraz to razem oglądamy zachód słońca, bo za 16 minut 21, a to są wakacyjne hity na czasie w Radiu SK, Gips i Igo. Jest SK, jest razem z wami w dalekiej trasie. Może ktoś teraz na wakacje do Chorwacji pędzi. W szerokości wam życzę. A może eseczka leci gdzieś w tle na grillu ze znajomymi? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie, słuchając wakacyjnych hitów na czasie w sobotni wieczór? Może domówka, może grill, a może słuchacie Eski pracując w lodziarni nad Bałtykiem? To też się nagrajcie. Czekam na głosówki, a teraz Manu 5 i Christina Aguilera.

0: SK zaopatruje was w najlepsze hiciory na wakacyjny sobotni wieczór. A to Bibi Rexha i David Guetta. A wy w tym czasie dajecie znać, co przy tych hitach na czasie wieczorem dzisiaj robicie, Monika?
1: Halo Eska, słuchając Eski, szykuję sałateczkę i grilla dla mojej rodziny i znajomych.
0: A no to w takim razie dobrego grilla życzę. No i życzę też, żeby goście nie zjedli wszystkiego, co sobie na tego grilla przygotujecie. Bo wiadomo, jedzenie z sobotniego grilla perfekcyjnie smakuje w niedzielę jako przekąska, prawda? To jest mniej więcej coś takiego jak jedzenie zimnej pizzy na drugi dzień. A wy co robicie, słuchając eskowych hitów na czasie w sobotni wieczór? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Eski.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: SK.
4: SK. Summer.
5: Kapuł, bratek. Przez cały weekend na Podzamczu Zamku w Liwie trwa czwarty festiwal teatralny. Można tam bezpłatnie oglądać różne spektakle. Jutro zobaczymy jeszcze Sanatorium pod Klepsydrą w reżyserii Sebastiana Gontarza.
6: Tematem naszego festiwalu w tym roku samoistnie staje się dziecięctwo, męskość i kobiecość. A ten spektakl Sanatorium pod Klepsydrą, który reżyseruje, jest spektaklem o mężczyznach, o ich niemożności funkcjonowania bez kobiet, też o kobietach manekinach, o kobietach demonach, które dla mężczyzn jawią się czasami jako źródło największego szczęścia, ale też źródło największego utrapienia. Zapraszam do tej podróży.
5: Zachęca reżyser. Wstęp wolny.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Muzyką się żyje.
8: Łódź dzisiaj szybko nie zaśnie. To miasto zamieniło się w jedną wielką wakacyjną imprezkę. Trwa drugi dzień Łódź Summer Festivalu. Za nami m.in. koncert Timbalanda. Możecie to zobaczyć na eskowym Instagramie. A przed nami na przykład koncert BDS-a 2115, który będzie dzisiejszą gwiazdą wieczoru. Jutro z kolei na zakończenie imprezy na głównej scenie pojawi się PZ Maca, Mata czy Sean Paul. Wstęp na Łódź Summer Festival jest darmowy.
1: Imprezka.
8: I w tej wakacyjnej, sobotniej imprezce oczywiście przeniesiemy się na Łódź Summer Festival. W tej godzinie połączę się z Kingą Barygą. No i oczywiście zagram najlepsze nowości na wakacje macie w Radiu SK. Będzie świeża propozycja od Żabsona. I pozdrawiam wszystkich tych, którzy jak nasza słuchaczka Basia teraz ogórki robi. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Damiano David i Tyla w Radiu SK, a teraz na naszą antenę wjeżdża gorąca wakacyjna nowość.
1: Hity zaczynają się w SC.
0: Bo to właśnie u nas po raz pierwszy słyszycie najlepsze nowe numery, które będą hitami. I teraz słuchajcie, bierzcie gofra w dłoń albo zapiekankę i ruszamy na sopockie molo, bo właśnie do polskiego Miami, tak to Żabson określa, przenosi nas właśnie ten raper, który połączył siły z Hellfieldem i Sentino. Fani podobno czekali na to połączenie. Co się dzieje w Sopocie w sobotnią noc? To wam za chwilę panowie opowiedzą. I myślę, że Żabson nie bez powodu nagrał numer o Sopocie, bo już 25 sierpnia zagra na sopockiej scenie na Top of the Top Sopot Festiwalu. Eska będzie tam razem z wami. A teraz Żabson na antenę Eski wjeżdża.

0: To jest tak piękny głos, że aż można gęsiej skórki dostać. Sienna Spyro na sobotnie wieczorne wyciszenie. W Radiu SK mamy dla Was najlepsze hity na czasie na wakacje i mamy też bilety na prawdziwy kinowy hit. Już teraz mam dla Was podwójne zaproszenie na najnowszego Spidermana, całkiem nowy dzień. Premiera tego filmu w najbliższy piątek i Wy możecie pójść do kina Helios. Jeżeli chcecie takie bilety zgarnąć, to dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie pójść na Spidermana. Po prostu mnie przekonajcie, a jeszcze przed 22 te bilety trafią do Was. I do Was też za chwilę trafią hity na czasie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie.
3: Człowiek jest single.
2: To coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, Ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia Ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w dyskowej apce
4: i jedź na Siget z Radiem SK.
2: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.

0: 5 Seconds of Summer w Radiu SK. Za chwilę będę miał dla was bilety na najnowszego Spidermana. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcecie pójść do kina. A teraz przenosimy się na największą imprezkę w Polsce, gdzie bawi się 200 tysięcy osób. SK jest razem z wami na Łódź Summer Festiwalu i w tym całym tłumie razem z wami szaleje Kinga Baryga, z którą już teraz na żywo na antenie Radia SK się łączymy. Halo, halo Kinga, opowiadaj, co tam się u was dzieje.
1: Halo, halo Łukaszku, tak, melduję się na łódzkich Błoniach, bo to właśnie tutaj odbywa się Łódź Summer Festival. Za nami koncert Timbalanda, co to było za show, naprawdę coś niesamowitego. A przed nami oczywiście kolejne koncerty, już za chwilę, już niedługo. Wystąpi tutaj BDS 2115 i na ten koncert naprawdę czeka masa jego fanów, więc jest tutaj bardzo, ale to bardzo tłoczno. Natomiast jeżeli jesteście w drodze, to przyjeżdżajcie, na pewno dla każdego znajdzie się miejsce. Ale przypomnę też, że to jeszcze nie koniec. Bo jutro, trzeci dzień festiwalu, również ciekawe koncerty, więc bądźcie tutaj z nami. Jutro także koncert Maty. A my słyszymy się już niedługo. Zapraszam was też na naszego Instagrama Radia SK, bo tam relacje z tego wydarzenia. Do usłyszenia, trzymaj się Łukaszku. Pozdrawiamy słuchaczy z Łodzi.
0: Pozdrowienia z Radia SK. Kinga, dobrej zabawy życzymy. A jutro na scenie, na Łódź Summer Festiwalu zagra też Sean Paul, który już teraz gra na antenie Radia SK.

0: Andrea Bocelli, David Guetta. Mamy dla was najlepsze hity na czasie na lato i fajne biletowe niespodzianki. Mamy zaproszenia na najnowszego Spidermana. Pytałem z kimi, dlaczego chcecie się tam wybrać. Julia się do mnie odezwała.
1: Oczywiście udałabym się do kina z moją przyjaciółką, z którą jesteśmy wielkimi fankami wszelkich produkcji Marvela. Po prostu kochamy tą serię i po prostu nie wyobrażamy sobie nie pójść w piątek na premierę najnowszego Spidermana. Po prostu my musimy być w pierwszym rzędzie w kinie obecne.
0: Julia wiedziała, do kogo się odezwać. Julia, lecą do ciebie dwa zaproszenia do kina Helios na najnowszego Spidermana. A jeżeli wy też chcecie się wybrać do kina i tę produkcję obejrzeć, to słuchajcie jutro Eski od rana, bo przez cały weekend bilety na najnowszego Spidermana mamy. A teraz naszą antenę przejmują najlepsze hity na czasie na sobotni wieczór. 100% muzy, mało gadania. A od północy przypominam Eska Live Remix. Najlepsze sety DJ-skie najlepszych producentów.

0: Fresca. Summer. City.
1: Monika Półbratek. Choć trwają wakacje, Miejski Klub Młodzieżowy w Siedlcach nie odpoczywa. W tym czasie prowadzone są tam bezpłatne zajęcia dla młodzieży. Odbywają się w turnusach tygodniowych. O szczegółach powie nam Katarzyna Dobijańska z Urzędu Miasta Siedlce.
2: Te warsztaty będą trwały 20 godzin, w tym też jest przewidziany również posiłek, czyli takie turnus warsztatowy jednotygodniowy. Proszę uprzejmie, żebyście korzystali z tego, żebyście znaleźli taką przestrzeń dla siebie, żeby trochę w sobie pogrzebać, siebie poodkrywać, siebie powzmacniać.
1: Takie tygodniowe zajęcia dla młodzieży są bezpłatne, ponieważ zostały sfinansowane z programu Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego. Zapisy trwają w klubie. Możecie się zapisywać telefonicznie bądź osobiście na ulicy Sienkiewicza 32 w Siedlcach.
0: Eska. Summer City.
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
3: Autopromocja.